życia ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: SK Płock.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyt?

0: Eska Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: Eska Płock.
1: W Radiu Eska dzisiaj wędrujemy poza Płock, zwiedzamy płockie okolice i wy możecie doświadczyć różnego rodzaju wędrówek z nami, z Radiem Eska. Dzisiaj pojedziemy do Wiączemina Polskiego, to jest niedaleko Płocka, a tam znajduje się skansen osadnictwa nadwiślańskiego. I z tego powodu dzisiaj moim gościem jest Magdalena Lica-Kaczan, która jest kierownikiem owego oddziału Muzeum Mazowieckiego. Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, witam cię.
1: To jest fajne miejsce, do którego można, no niestety, dojechać głównie rowerem albo jeśli mamy samochód, prawda? Jest to miejsce o tyle ciekawe, że tam jest mnóstwo rzeczy, które pozostały po Olendrach.
2: Dokładnie tak. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce. Między innymi dlatego, że jest to jedyne takie miejsce na Mazowszu, a jedno z dwóch w Polsce. Drugi skansen, który poświęcony jest właśnie osadnikom olenderskim, głównie tutaj Mennonitom, jest w Wielkiej Niszawce w okolicach Torunia. Natomiast na Mazowszu to jedyne takie miejsce, gdzie możemy zajrzeć do langhofów, długich domów, gdzie możemy zobaczyć pewne elementy krajobrazu, też skreślonego ręką Olendrów właśnie. A kim byli Olendrzy? Olendrzy byli inżynierami melioracji, byli specjalistami od, można powiedzieć, gospodarowania na trudnych, zalewowych terenach. Byli osadzani na nieużytkach, na obszarach, z którymi nie potrafił sobie poradzić polski chłop pańszczyźniany, ponieważ Olendrzy na terenie Mazowsza zaczęli, właściwie rozwój osadnictwa olenderskiego na terenie Mazowsza datuje się na XVII do połowy XIX wieku, ale w Polsce mamy ich wcześniej, oczywiście to jest wiek XVI, na Żuławach Wiślanych i później przesuwają się wzdłuż Wisły, docierają na Mazowsze, tworząc swoje osady.
1: Skąd pochodzili pierwsi osadnicy?
2: Pierwsi osadnicy pochodzili z terenów dzisiejszej Holandii, Flandrii i Fryzji. W następnych falach migracyjnych była to oczywiście ludność pochodzenia niemieckiego. I na terenach Mazowsza większość, można powiedzieć, była właśnie pochodzenia niemieckiego, w związku z czym wiemy też, że rok 1945, koniec II wojny światowej, właściwie położył kres tej kulturze Olendrów.
1: A kiedy zrodził się pomysł na stworzenie takiego skansenu i dlaczego właśnie w Wiączeminie Polskim?
2: Tak, skansen powstał na tak zwanych Wolendrach właśnie. Tak nazywają te tereny dawnego osadnictwa olenderskiego, osadnictwa nadwiślańskiego miejscowi. Jest to właściwie takie centrum, jak popatrzymy na mapę właśnie tych zaznaczonych miejscowości. Taka mapa jest na naszej wystawie, ale też w katalogu osadnictwa holenderskiego autorstwa Jerzego Szałygina, to zobaczymy, że tu jest takie zagęszczenie, można powiedzieć, tych wiosek lokowanych na prawie olenderskim. Ale też nie bez powodu powstał tam. Tutaj była po prostu nieruchomość, którą Muzeum Mazowieckie w Płocku zakupiło w 2013 roku od konsystorza ewangelicko-augsburskiego. Nieruchomość, na którą składał się dawny kościół właśnie Olendrów Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół nie tak bardzo wiekowy, ponieważ raptem z 1935 roku taka data zachowała się na jego elewacji, ale też naprzeciwko kościoła zachował się budynek dawnej szkoły, najprawdopodobniej z 1901 roku, ponieważ taką datę znaleźliśmy na kręgu zachowanej studni. Niestety ten obiekt był w bardzo złym stanie zachowania, kiedy muzeum zakupiło tą nieruchomość, dlatego w całości musiał zostać rozebrany i posadowiony na nowo, ale oczywiście zarówno w oparciu o badania architektoniczne, jak i też w oparciu o fotografie archiwalne, które udało nam się pozyskać od potomka Olendrów z Wiączemina, niejakiego Daniela Rinasa, którego odwiedziliśmy już w Niemczech w kolonii.
1: Czyli to były te dwa obiekty, ale podobno na tym terenie też był cmentarz, tak?
2: Jest cmentarz. Właśnie chciałam jeszcze dodać, że poza tymi dwoma obiektami, dwoma elementami in situ zachowanymi, mamy oczywiście cmentarz też osadników Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, aczkolwiek możemy się też spodziewać, że były tam pochówki menonitów, zwłaszcza w tej starszej części cmentarza, z takiej inwentaryzacji zachowanych nagrobków, z których udaje się odczytać inskrypcje. Jest ich 40. Najpewniej jest ich oczywiście więcej, z tym, że płyty w części cmentarza, płyty nagrobne się nie zachowały.
1: Oprócz tych trzech elementów pojawiły się także kolejne na waszym terenie.
2: W strukturze skansenu, poza tymi trzema elementami, o których opowiedzieliśmy, mamy jeszcze dwie translokowane zagrody i one są właściwie z pobliskich miejscowości. Mam na myśli tutaj taki klasyk budownictwa holenderskiego, jest to Langhof z Kępy Karolińskiej, również tutaj datowany po dacie zachowanej na studni na 1914 rok. I druga zagroda jest trzybudynkowa, tutaj również mamy Langhof, ale z drugiej strony Wisły, czyli ze wsi Białobrzegi. W tej zagrodzie mamy też osobno posadowioną stodołę z pobliskiej wsi Piotrkówek i bardzo ciekawy obiekt związany z przetwórstwem olendrów, czyli suszarnio-powidlarnia. Jest to niewielkich rozmiarów obiekt murowany z czerwonej cegły, kryty dachówką, więc w tej zagrodzie trzybudynkowej mamy też trzy różne pokrycia dachów, ponieważ Langhof z Białobrzegów jest na przykład pokryty blachą cynkowaną i pewnie jesteśmy jednym z nielicznych skansenów, jeśli w ogóle może jedynym, który ma taki obiekt wiejski, budynek kryty blachą. To świadczy oczywiście o dostatku tych gospodarzy holenderskich.
1: Jakie jest wyposażenie tych obiektów? Powiedz mi, co tam jeszcze można zobaczyć i dlaczego warto właśnie tam pojechać i w ogóle poświęcić czas, powiedzmy, w weekend na to, aby wybrać się do tego Wiączemina i do skansenu.
2: Ja myślę, że przede wszystkim warto nas odwiedzić z tego powodu, że jesteśmy tacy wyjątkowi, że nie ma innego takiego miejsca w pobliżu, gdzie możemy zajrzeć do tych chat olendrów, zobaczyć, jak one były wyposażone i taką tutaj absolutnie dużą wartością jest to, że one są wyposażone właściwie w 100% w przedmioty, meble, urządzenia wykorzystywane do takiego domowego przetwórstwa, również maszyny rolnicze. Wszystkie obiekty właściwie pochodzą z okolicznych gospodarstw polenderskich. Nie są to żadne rekonstrukcje, nie są to obiekty kupowane w antykwariatach, czy oczywiście z czasem zaczynamy uzupełniać naszą ekspozycję pewnymi zabytkami, które wiemy, że w tych gospodarstwach się znajdowały, ale na przykład my już ich nie zastaliśmy, bo zostały zniszczone, więc jeżeli znajdujemy takie obiekty na tak zwanych chociażby targach staroci, czy pewnych wyprzedażach internetowych, to oczywiście jesteśmy też takimi obiektami zainteresowani.
1: No właśnie, jakie macie plany? Co chcielibyście jeszcze zmienić? Co chcielibyście dostawić na terenie tego skansenu, żeby można było zobaczyć tego więcej?
2: Czy bardzo chcielibyśmy dużo rzeczy dostawić, tylko jest pewien kłopot przestrzeni. My jesteśmy bardzo kameralnym skansenem, to też jest pewien nasz atut. Tak, podkreślają go zresztą bardzo często zwiedzający, z którymi mam okazję też często rozmawiać, oprowadzając ich.
1: Jaki teren zajmujecie?
2: Jest to niespełna 2,5 hektara, więc to w porównaniu z ogromnymi skansenami, które mają po kilkadziesiąt hektarów, mam na myśli tutaj pobliski Sierpc oczywiście, czy Radom, czy w Sanoku, czy w Ciechanowcu. Jesteśmy malutkim, kameralnym skansenem, dlatego ta wycieczka po pierwsze może nas nie zmęczyć, po drugie może być intensywna i my intensywnie możemy zwiedzać te kilka zaledwie obiektów. I tak się rzeczywiście dzieje, ponieważ zwiedzający mając świadomość, że nie tak dużo mają tych chat do zwiedzenia i tutaj na koniec jeszcze kościół, a po kościele powiedzmy jeszcze nostalgiczny spacer ku pamięci tych olendrów na cmentarz, więc oni rzeczywiście bardzo w takim powolnym trybie powiedzmy zwiedzają rzeczywiście i dokładnie i przyglądają się tym wszystkim zabytkom, ale też mają okazję, taką też dosyć wyjątkową, kontaktu właściwie z naszymi przewodniczkami. Spacer z przewodnikiem jest w ofercie naszego skansenu i to też należy podkreślić, bo cały czas jesteśmy bezpłatnie, tak? Czyli jest bezpłatnie wejście na tereny skansenu, ale również zwiedzanie z przewodnikiem jest bezpłatnie i nasze panie przewodniczki, to też jest nasz atut. pochodzą właściwie z tych terenów, także one gdzieś tam od...
1: Czyli znają całą historię i wiedzą wszystko właściwie
2: od urodzenia, prawda? Po prostu cały czas były karmione z pewnością tymi historiami. Pani, babcia na przykład jednej z naszych pań pracowała zresztą u Olendrów. Pamiętajmy, że u Olendrów nie tylko pracowano w czasie okupacji, kiedy gdzieś załatwiano sobie tą robotę u Niemca, żeby na przykład nie wyjechać, nie zostać wywiezionym roboty, ale też i przed wojną. Często Polacy, z naszych badań takich pamięciowych wynika, że często Polacy woleli pójść do pracy do niemieckiego, holenderskiego gospodarza, bo mieli tam po prostu na przykład lepsze warunki.
1: Powiedziałem tutaj, że no, warto wsiąść na rower i dojechać do was właśnie rowerem. Stosunkowo niedawno otwarto szlak, taki geoszlak, który doprowadza również do waszego skansenu. Może dwa słowa chociażby o tym.
2: Dokładnie tak. W naszym skansenie, w kościele zresztą, odbyło się uroczyste otwarcie tego geoszlaku Doliny Środkowej Wisły i na terenie naszego skansenu znajdują się dwie skrytki, więc dla wszystkich poszukiwaczy tych skrytek z pewnością jest to też okazja do tego, żeby nas odwiedzić, i wiem, że ci ludzie nie tylko odkodowują te klucze, te kłódki, żeby dostać się do środka i wymienić jakimiś gadżetami, czy też zabrać jakąś pamiątkę, ale też przy okazji zwiedzają nasz skansen. Także myślę, że to jest świetne połączenie.
1: Skansen w sierpcu słynie z tego, że organizuje różnego rodzaju imprezy w okresie całego roku, ale wy również to robicie.
2: Oczywiście. Nie może być inaczej przecież. Zaczynamy na wiosnę. Chcemy, żeby to zawsze była jakaś taka wiosenna impreza, na przykład kiermasz wymiany nasion. W pierwszym roku było to spotkanie z ornitologiem, ponieważ skansen jest pięknie położony na terenie graniczącym z Natura 2000, na terenie krajobrazu chronionego, blisko Wisły. Mamy w linii prostej 700 metrów. Mnóstwo jest tego ptactwa przelatującego i przylatującego, także gniazdującego również w naszych zagrodach, w części oborowej, ale też i w stodołach, więc tutaj taki kontakt z ornitologiem był wykład ornitologa, ale także zaprosiliśmy pana, który jest fantastycznym rysownikiem, więc przy okazji były świetne warsztaty tutaj z malowania akurat piór. Kolejne wydarzenia, też wiosenne zresztą, to jest kiermasz na przykład wielkanocny. To są już takie większe imprezy plenerowe. Później mamy Święto Jana, które już jest wpisane w tradycję tego miejsca, zanim powstał skansen, ponieważ to Święto Jana zapoczątkowało Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno w Grzybowie i my oczywiście to święto wpisaliśmy. Dlaczego Święto Jana? Ponieważ ten kościół, który raptem tylko przez 10 lat służył Olendrom Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, bo mamy 35 rok do 45, powiedzmy, natomiast później przez prawie 50 lat służył okolicznym parafiom rzymskokatolickim w Zycku i w Troszynie. I wówczas kościół był pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. I tutaj mamy też jakby łączy nam się ta historia przedwojenna z powojenną. I takim punktem centralnym tego Święta Jana jest nabożeństwo o charakterze ekumenicznym, więc zapraszamy tutaj zawsze przedstawicieli obydwu kościołów do poprowadzenia wspólnej modlitwy. Chociaż kościół jest już przestrzenią taką muzealną, jest zdesakralizowany, więc wykorzystujemy go również jak najbardziej na wystawy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o stałej wystawie naszej, która jest prezentowana w tym kościele. Jest to wystawa planszowa Osadnictwo Holenderskie na Mazowszu. Właśnie ona cały czas jest dostępna, więc poza zwiedzaniem zagród, zwiedzaniem kościoła, zwiedzaniem budynku szkoły, gdzie jest prezentowana jednopomieszczeniowa sala lekcyjna, możemy zwiedzać oczywiście jeszcze tę wystawę. I kończymy sezon taką jesienną imprezą właśnie powidlarnią. Ta impreza ma mieć charakter właśnie takiego podsumowania, ale też i zapraszamy tutaj właśnie lokalnych przetwórców z różnymi lokalnymi produktami, produktami. Zawsze tym wszystkim imprezom plenerowym towarzyszy ta część dla ciała i dla ducha, można powiedzieć, bo zawsze są jakieś wykłady, koncerty i tak samo tutaj na tej powidlarni również. I powiedzieliśmy jeszcze może też o naszych ogródkach, ponieważ te panie, które są naszymi przewodniczkami, one są też wspaniałymi ogrodniczkami, więc one dbają tutaj o to, aby było kwieciście, kolorowo i pięknie. I właśnie zapraszamy całym rokiem. Wiemy, że są tacy zwiedzający, którzy przyjeżdżają do nas o różnych porach roku, właśnie po to, żeby zobaczyć, jak ta szata tych roślin się zmienia. I to jest cudowne doświadczenie.
1: A do skansenu zapraszała kierowniczka owego skansenu, Magdalena Lica-Kaczan. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia.
2: Dziękuję bardzo.
0: SK Płock.
1: Dzisiaj moim gościem w magazynie Radio SK jest Jan Kłębek, sensei z klubu karate Płock. Witam Cię w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Janku, powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z karate?
3: Moja przygoda z karate rozpoczęła się w dosyć młodym wieku. Byłem bardzo ruchliwym, niesfornym dzieckiem i rodzice chcieli coś jeszcze ze mną zrobić, oprócz tego, że dużo wychodziłem na podwórko i biegałem wkoło domu. I postanowili za namową ich znajomych zapisać mnie do klubu karate w Zamościu, ponieważ jestem z Zamościa, więc tam rozpoczynałem swoją przygodę z karate.
1: Czy rodzice oglądali Wejście Smoka?
3: Na pewno. To były czasy, gdzie Wejście Smoka, Bruce Lee, Van Damme królowali w tamtych czasach w telewizji i wszyscy chyba oglądali, wszyscy chcieli być właśnie tymi super zawodnikami.
1: Jak to się stało, że założyłeś klub karate tradycyjnego?
3: Moja przygoda z karate jest już prawie 30-letnia i klub karate w Płocku, to też jest dość ciekawa historia, został założony w 2012 roku. A jakby początek tego wszystkiego narodził się na zgrupowaniach kadry narodowej, ponieważ jako zawodnik kadry narodowej jeździłem na zgrupowania, na różnego rodzaju zawody międzynarodowe i pojawił się taki pomysł, taka inicjatywa, żeby w Płocku powstał klub karate. I z racji tego, że już byłem po studiach i była sytuacja taka, że mogłem w sumie w dowolnym miejscu w Polsce się osiąść i rozpocząć przygodę z karate, no to chciał, że trafiłem właśnie tutaj do Płocka.
1: Janek, twoje największe osiągnięcia, jeżeli chodzi o zawodnika?
3: W 2012 to był taki pierwszy poważny start, na którym zdobyłem wicemistrzostwo świata w konkurencji NBU. Później w 2014 zdobyłem mistrzostwo świata w konkurencji NBU i w 2016 to był taki mój ostatni start seniorski i tam zdobyliśmy razem z drużyną w konkurencji kumite drużynowe puchar międzykontynentalny.
1: Co ci daje więcej satysfakcji? Bycie zawodnikiem, co ci dawało właściwie, czy teraz bycie trenerem?
3: Na etapie właśnie tym startowym, gdzie byłem zawodnikiem kadry i bardzo mocno trenowałem do tego, to no, największa satysfakcja to było powołanie na te mistrzostwa. Czy to było od 2007 roku, to były moje pierwsze mistrzostwa Europy. To był w sumie wielki sukces, bo jako junior wtedy zostałem powołany do startu w konkurencji kumite, na których no niestety nie poszło mi za dobrze. Natomiast to już był taki pierwszy sygnał, że to jest ten kierunek, w którym chcę iść, w którym chcę się rozwijać i no to była dosyć długa droga, ponad 10-letnia w kadrze, która no dawała mi bardzo dużą satysfakcję.
1: Ale w czym się bardziej spełniasz? Jako trener czy jako zawodnik?
3: I na tamtym etapie jako właśnie zawodnik to było największe wyróżnienie, ta kadra narodowa. Natomiast teraz, jak już można powiedzieć, że w cudzysłowie jestem na emeryturze zawodniczej, chociaż jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem, to na etapie prowadzenia klubu to jednak największy sukces i największe szczęście dają zawodnicy, którzy osiągają właśnie te najwyższe laury.
1: Ale nie odpowiedziałeś mi wprost. Co dla ciebie jest ważniejsze i lepsze? Zawodnik czy trener?
3: No jednak na tym etapie to trener. Jako rola trenera jest dla mnie najważniejsza.
1: Rozumiem. Janku, karate tradycyjne, no właśnie, czym się charakteryzuje? Dlaczego można mówić o tym jako o sporcie, ale tak właściwie no nie do końca takim, w którym występuje taka typowa sportowa rywalizacja.
3: Karate tradycyjne nie jest to taki typowy sport. Jest to sztuka, którą nieustannie rozwijamy i ona nie ma takiej granicy. Każda osoba, która trenuje karate, to na dobrą sprawę rozpoczyna przygodę na całe życie, którą może szlifować przez cały ten czas. Na początku, na etapie zawodniczym, wiadomo, że każdy zawodnik, każdy młody adept karate chce osiągać najwyższe wyniki jakby w tym aspekcie sportowym. Natomiast im dłużej trenujemy, im jesteśmy starsi, tym więcej uwagi zwracamy na szczegóły, na aspekt zdrowotny, na aspekt biomechaniki, na aspekt rozwijania całego ciała.
1: Jakie cechy powinien mieć karateka?
3: Przede wszystkim pokora. To jest chyba najważniejsza cecha, chyba nie tylko w samym karate, a ogólnie w życiu, żeby jak najlepiej się rozwijać jako człowiek.
1: Czy ty właśnie to rozwijasz w swoich uczniach?
3: Przede wszystkim staram się, żeby moi zawodnicy, którzy startują, charakteryzowali się dużą pokorą. Dzięki temu mogą skierować swoje myśli i skierować swoje intencje na cel, który chcą osiągnąć.
1: Ilu zawodników w tej chwili liczy klub?
3: Na chwilę obecną mamy w klubie około 250 zawodników, nie licząc placówek przedszkolnych, w których mamy zajęcia i co chwilę rozpoczynamy współpracę z nowymi przedszkolami. Także licząc przedszkola, myślę, że będzie to około 500 osób trenujących.
1: No to bardzo dużo. Jak dajesz sobie z tym wszystkim radę?
3: Oprócz mnie jako głównego trenera w klubie, jeszcze mamy trzech instruktorów, którzy pracują z dzieciakami w przedszkolach. No i te dzieciaki w przedszkolach później przechodzą do nas do klubu, do regularnych sekcji i już rozwijamy pod kątem zawodniczym i pod kątem przygotowania do dawania egzaminu na wyższe stopnie.
1: Najmłodsze dzieciaki to?
3: 2,5-3-latka to już są najmłodsze u nas w klubie, które trenują. Jest to grupa tygrysków, czyli najmłodsza grupa i te grupy trenują od 16:30 w sumie w każdy dzień.
1: Najstarszy zawodnik w klubie?
3: 75 lat.
1: No to masz bardzo duży rozrzut.
3: Tak, przedział wiekowy jest bardzo duży, natomiast no każdy ćwiczy w swojej grupie, w określonej grupie, jeśli chodzi o stopień zaawansowania i wiek.
1: No właśnie, stopień zaawansowania. Ci najmniej zaawansowani mają biały pas.
3: Tak, przychodząc do klubu rozpoczynamy przygodę jako całkowicie początkujący i status początkującego trwa bardzo różnie. Niektórzy bardzo zaangażowani zawodnicy mogą już po miesiącu, po dwóch miesiącach przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień uczniowski, czyli na biały pas. Nazywa się to stopień uczniowski 9 Q. Po tym etapie dalej jest osobą początkującą, ale można powiedzieć, że już wchodzi pomału w te szeregi grupy średnio zaawansowanej.
1: Ostatni stopień zaawansowania, ten najwyższy to?
3: Mamy stopnie uczniowskie i stopnie mistrzowskie. Stopnie uczniowskie są od białego poprzez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski pas do brązowego i brązowy pas pierwszy Q to jest ostatni stopień uczniowski, który później przechodzi w stopień mistrzowski dan. I stopni mistrzowskich dan mamy 10, 9 za życia, 10 pośmiertnie zostaje nadany za zasługi i sukces.
1: Ile dan ty masz?
3: Ja mam 4. Jeszcze trochę mi brakuje do tego 9, natomiast jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, karate, przygoda na całe życie, także na pewno będę dążył do tego, żeby jakby osiągnąć wszystko w tym karate.
1: Jeżeli chodzi o twoich podopiecznych, to są bardzo młodzi ludzie, albo też młodzi, troszkę starsi, tak jak powiedziałeś, którzy uczestniczą w różnego rodzaju zawodach międzynarodowych z dużymi sukcesami, prawda?
3: Tak, nasi zawodnicy, którzy już od lat trenują, są to zawodnicy, można powiedzieć, no, na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalni. Są to zawodnicy, którzy już w 2012 rozpoczynali przygodę z karate. Teraz już jako czarne pasy, jako grupy wiekowe seniorskie i juniorskie właśnie prezentują najwyższą formę. I w ostatnim czasie nasi zawodnicy mieli możliwość udziału w Mistrzostwach Świata Federacji ITKF, które w Portugalii organizowane były z dużym powodzeniem, oraz kolejnej federacji WTKF, które były organizowane w Peru. I tam nasi zawodnicy stawali na najwyższych stopniach podium i zaprezentowali się bardzo dobrze.
1: Ci zawodnicy w obecnym czasie to zawodnicy, którzy wystąpili w Peru, ale nie tylko na Mistrzostwach Świata czy Europy tegorocznych zdobywają medale, bo zdobywają je od wielu lat, prawda?
3: Zgadza się. W sumie rok rocznie można powiedzieć, że przywozimy jakiś medal z imprezy międzynarodowej, czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. Takim dużym przełomem był start w Kanadzie na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, gdzie nasi zawodnicy mieli czołowe miejsca. Między innymi była to zawodniczka Daria Dolna, Bartek Dolny, jej brat, Artur Sieri, Magda Jagielska. No i od tego w sumie się zaczęło. Startowaliśmy jeszcze wcześniej, przed 2018 rokiem, w turniejach, w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata Klubów, które były organizowane w Czechach i na Litwie, i tam też zawodnicy, można powiedzieć, średnio zaawansowani już stawiali swoje pierwsze kroki na tak ważnej imprezie i później to rzutowało na start w późniejszych latach i na sukcesy w późniejszych latach.
1: Skoro sukcesy, no to trzeba powiedzieć wprost, że jesteś w takim razie fantastycznym trenerem.
3: Przez skromność nie zaprzeczę. Natomiast
1: wyszkolić takich zawodników, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i zdobywają medale, te najwyższe?
3: Jest wiele tajemnic, których nie mogę zdradzić na antenie, natomiast zawodnik, który przychodzi do nas do klubu i ma określony cel, jest brany pod uwagę w procesie treningowym właśnie przygotowującym do tych Mistrzostw Europy i Świata, do tych najważniejszych imprez. Ale nie jest to tylko jakby najważniejszy cel, na który wszyscy czekają, tylko po drodze mamy kontrolne starty. To jest właśnie start w tych imprezach takich kontrolnych, nabywanie doświadczenia, później daje możliwość modyfikowania procesu treningowego, ustawiania go konkretnie do danego zawodnika, no i z powodzeniem to realizujemy i dzięki temu mamy takie wyniki.
1: Czy w Płocku mamy sporo młodych ludzi, którzy są rzeczywiście uzdolnieni w tym kierunku karate?
3: Muszę powiedzieć, że tak. Bardzo dużo nowych adeptów karate, którzy przyszli do nas w tym roku. Bardzo dużo jest zaangażowanych osób, bardzo dużo malutkich dzieciaczków trenujących, bardzo dużo dynamicznie wykonują te ćwiczenia, są bardzo wkręceni w ten trening i to rokuje na przyszłość i będzie na pewno sporo sukcesów.
1: Janek, co jest potrzebne, kiedy dziecko rozpoczyna przygodę z karate? To drogi sport, czy też nie?
3: Wbrew pozorom, na samym początku jest to bardzo tani sport, bo nie trzeba na dobrą sprawę nic. Wystarczy przyjść na bezpłatne zajęcia, spróbować, czy to jest dla danej osoby odpowiedni sport, czy też nie. Na pierwsze zajęcia nawet butów nie trzeba, bo trenujemy boso, czy to na parkiecie, czy to na matach dedykowanych do sztuk walki, więc wystarczy tylko przyjść i ćwiczyć. Przez początkowe miesiące strój też nie jest wymagany, to kimono, karate gi, w których już zawodnicy startują na zawodach, też tego nie wymagamy na treningach, wystarczą tylko i wyłącznie chęci. Jeśli rodzic chce, żeby dziecko spróbowało, a dziecko jest niepewne, to może nawet rodzic wejść z dzieckiem na salę i zobaczyć, jak to wygląda, i zazwyczaj jest to tak, że jak dziecko spróbuje raz, to już zostaje z nami na dłużej.
1: Czyli generalnie nie jest to drogi sport i warto się nim zainteresować już za młodu.
3: Zgadza się. Im młodszy jest zawodnik, im wcześniej rozpocznie całą przygodę, tym łatwiej później takiemu zawodnikowi jest wystartować w trudniejszych imprezach.
1: Nabory prowadzicie cały rok, czy też macie określony czas, kiedy zapisujecie dzieciaki do poszczególnych grup?
3: Nabory do naszego klubu są w określonym czasie. Zazwyczaj od kilku lat lat praktykujemy zapisy z wyprzedzeniem i na dobrą sprawę, jak ogłaszamy na początku wakacji nabór, to na początku sierpnia już mamy grupy wypełnione. Głównie tutaj mówię o grupach początkujących naborowych. Oczywiście zdarza się tak, że po jakimś czasie, na przykład we wrześniu albo w październiku, dzieciaki zmieniają dyscyplinę i robią miejsce dla nowych chętnych i ten nabór później już dużo mniejszy dalej trwa. Ostatnio, kilka dni temu odebrałem kilka telefonów rodziców dzieciaczków, które chciałyby spróbować i te dzieci przyszły na zajęcia, co prawda dołączyły do grupy już trenującej, ale szybciutko wdrożyły się w tą grupę i od niedawna trenują już z powodzeniem.
1: W takim razie życzę Ci, Janku, samych sukcesów jako trener. No i nie tylko. No, życzę oczywiście sukcesów tym, którzy u Was trenują, czyli dzieciakom.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Moim gościem był Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock.
3: Dziękuję.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: SK Płock.
1: W studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku. Powitam Cię, Tomku.
4: Witam Cię, dobry.
1: Tomasz Piekarski i Piotr Gryszpanowicz wydali książkę o Radziwiu. Tomek, chciałbym, abyś właśnie historię Radziwia, osiedla przeszło 100 lat temu przyłączonego do naszego miasta, przybliżył dzisiaj słuchaczom Radia SK. Może zacznijmy od tego, kiedy pierwsi osadnicy pojawili się na tych terenach i jak myślisz, dlaczego właśnie tutaj się pojawili?
4: No to są bardzo ciekawe pytania, bo to są cały czas aktualne pytania badawcze, można powiedzieć. Cały czas jakieś nowe informacje na ten temat są odkrywane. W przypadku początków jest to pytanie, które przede wszystkim zadają sobie archeologowie. I takie badania były prowadzone wiele, wiele lat temu, zarówno przez archeologa takiego amatora, tutaj naszego płockiego Kazimierza Gielinka, jak i potem przez archeologów ze środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i potem jeszcze Uniwersytetu Wrocławskiego. Radziwie jest prawdopodobnie taką osadą, która pojawiła się w czasach plemiennych, czyli no oczywiście plemienia Mazowszan tutaj w tym rejonie. IX-X wiek, mniej więcej w tym momencie, kiedy powstał Płock. Czyli Płock jako taka siedziba, główna siedziba plemienna Mazowszan, główny ośrodek władzy plemiennej. Natomiast Radziwie prawdopodobnie jako osada służebna, jak to miało wtedy, no to taką rolę te osady, te miejscowości podgrodowe pełniły i ta osada znajdowała się albo na wyspie, albo po drugiej stronie Wisły. Trudno jest przypuszczać, czym w tym bardzo wczesnym średniowieczu mieszkańcy Radziwia się zajmowali, ale być może to była przeprawa brodu, być może to były jakieś sprawy związane z rybołówstwem, z takimi zawodami bardziej dotyczącymi rzeki. Do Radziwie właśnie z rzeką było bardzo mocno związane i osadnictwo te wczesne średniowieczne często właśnie no, wokół rzek się rozwijało. Także tutaj Wisła oczywiście przyciągała również takich osadników, przy czym trzeba też pamiętać, że Wisła była no, taką rzeką trochę też graniczną, rozdzielającą różne regiony. Mazowsze Północne znajduje się za Wisłą. No, tutaj po stronie Radziwia, Gostynina, no, tutaj mamy do czynienia bardziej z Mazowszem Zachodnim już. Trochę to jest inny region, taki powiedzmy geograficzno-historyczny. Więc Radziwie, można by wysnuć taką hipotezę, było wrotami na Mazowsze i może takimi wrotami do głównej siedziby władz plemiennych. Także rozwijało się w średniowieczu jako osada służebna, a potem wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa po 966 roku być może w Radziwiu mieli swoją siedzibę na krótko benedyktyni, którzy potem no, zajmowali się między innymi ewangelizacją Mazowszan, ale również stanowili taki pierwszy ośrodek ośrodek kościelny ważny na Wzgórzu Tumskim i potem też stanowili trzon kapituły katedralnej wtedy, kiedy pojawiło się biskupstwo płockie w 1075 roku. I od razu Radziwie było właśnie własnością tej kapituły. Te powiązania właśnie benedyktynów z Radziwiem są przez niektórych badaczy właśnie wskazane.
1: Czy wiadomo, kiedy pojawiła się nazwa Radziwie?
4: No to jest pytanie takie, które często pojawia się gdzieś tam w takiej przestrzeni, powiedzmy, szkolno-historycznej, bo czasami ja się spotkałem nawet z taką pracą domową zadaną w szkole. To jest pytanie do językoznawców tak naprawdę. Najprawdopodobniej jest to nazwa pochodząca od jakiegoś założyciela, jakiejś osoby, która była jakąś osobą, jakimś takim czynnikiem tworzącym osadę. Od jakiegoś, no trudno powiedzieć, radica, być może jest to jakieś imię pochodzenia słowiańskiego. Używano zresztą w średniowieczu nazwy Radzice. Bardzo długo te Radzice, jeszcze w XIX-wiecznych słownikach takie określenie zamiennie z tym określeniem Radziwie było zapisane. Także to jest prawdopodobnie taka etymologia. No można tam oczywiście różne inne hipotezy wysnuwać, ale wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobne.
1: A kiedy ta nazwa zaczęła funkcjonować? Wiadomo coś o tym?
4: Ona funkcjonuje już w średniowieczu, więc musiała ukształtować się bardzo wcześnie. Średniowiecze i potem już w tym okresie nowożytnym, w XVI-XVII-wiecznych dokumentach kapituły, takich kapitułach wizytacyjnych, to ta Radziwie już funkcjonuje. I ta nazwa jak gdyby jest zapisywana. Zresztą są też różne zapisy dotyczące fundacji, różnych osób duchownych, którzy właśnie mieli różne prebendy z fundacji radziwskiej i tam ta nazwa po prostu pada.
1: Generalnie teren Radziwia wyglądał troszkę inaczej niż dzisiaj, prawda, wówczas?
4: Tak, no inaczej płynęła Wisła, inaczej się rozlewała, ona płynęła w zależności też od pory roku, płynęła takim trochę węższym korytem, bardziej zakręcała. Tutaj pod Płockiem trzeba też pamiętać, że Wzgórze Tumskie wyglądało inaczej we wczesnym średniowieczu, inaczej później po tych osuwiskach, prawda, po tych zapadliskach, które się pojawiały, więc ta Wisła okalała to wzgórze bardziej w kierunku południowym i w związku z tym Radziwie też leżało bardziej tak w tym wschodnim kierunku, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w kierunku stadionu Stoczniowca dzisiejszego, czy w kierunku tego wału tam koło przystani jachtowej okalała ta Wisła również ten teren jak gdyby od strony południowej, jeżeli się rozlewała w tych momentach roztopów.
1: Tomek, to były tereny zalewowe. Dlaczego zdecydowano się, żeby tutaj się osadzić?
4: Trudno powiedzieć. Jeżeli była to osada służebna, jeżeli było pewne źródło dochodu, czyli jeżeli ci ludzie wiedzieli, że no, mają możliwość przeżycia, mają możliwość funkcjonowania, to nawet wylewy nie przeszkodziły takim osobom w osadnictwie. Trzeba też pamiętać, że w tych czasach średniowiecznych, nowożytnych, no nie było tak do końca bezpiecznego miejsca w takim naszym współczesnym sposobie myślenia. Wojny, epidemie, zarazy, różnego rodzaju kataklizmy, pożary, no, były na porządku dziennym i w zasadzie dotykały wszystkie różne inne miejsca także.
1: Jak wyglądały dalsze dzieje Radziwia, bo mówimy tutaj o średniowieczu, do momentu, kiedy zostało przyłączone? Jaka była historia tego miejsca i jak się rozwijało?
4: Radziwie wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa i organizacji kościelnej stało się własnością kapituły katedralnej. I no, była to pewna zależność oczywiście feudalna. Wynikały z niej jednak trochę takie mniejsze uciążliwości niż w przypadku chłopów pańszczyźnianych. Mieszkańcy Radziwia musieli przede wszystkim pełnić stróże przy katedrze w określone dni tygodnia, dostarczać smarowidło do dzwonów, no i wykonywać tam różne drobniejsze jakieś, no oczywiście płacić również pewne opłaty wykonywać. Natomiast przez cały w zasadzie okres średniowiecza, okres nowożytny, ta własność w stosunku do kapituły katedralnej pozostała, czyli do jak gdyby do początku XX wieku, do końca XIX wieku. Radziwie było kilkakrotnie zalewane, najeżdżane, palone też w wyniku różnych kataklizmów, a to najazdu pruskiego, a to krzyżacko-czeskiego, a to później w okresie potopu szwedzkiego i również tutaj pojawiały się, w ogóle dzisiaj pojawiają się też hipotezy na temat jak gdyby położenia kościoła. Ten kościół, który tu obecnie stoi, to jest szósty lub siódmy z kolei i ten kościół przesuwał się od Wisły w kierunku bardziej w głąb lądu, w kierunku takim mniej zalewowym. Dzisiaj stoi tak naprawdę na pewnym swoistym pagórku, wzgórzu. Ostatnia powódź go, przypomnę, nie zalała. Jak się patrzy na mapy powodziowe, to wokół kościoła ta przestrzeń jest niezalewowa tak naprawdę. To rzadko kto o tym pamięta. Także kościół wiedział w swojej mądrości o różnych też topograficznych rzeczach.
1: I gdzie po prostu ten kościół wybudować,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak, i uczył się, prawda, wraz z tymi kolejnymi wylewami. Dyskusja obecnie toczy się na temat pierwszego kościoła w Radziwiu, bo w zasadzie przeważa taki pogląd, że on nie znajdował się, że ten kościół świętego Benedykta nie znajdował się po lewej stronie Wisły, czyli w Radziwiu, tylko raczej po prawej stronie Wisły. Czyli powiedzmy tutaj mniej więcej, gdzie mamy ulicę Rybaki, albo u podnóża gdzieś tam dzisiejszego kościoła świętego Dominika. Więc no, to są takie dyskusje archeologiczne, związane też z nową interpretacją źródeł historycznych, z interpretacją sformułowania, że naprzeciwko w porcie, naprzeciwko kościoła książę Konrad Mazowiecki dokonał kaźni na scholastyku Janie Czapli. Takie zapisy no, spowodowały też dyskusję naukową, z której wynikają właśnie te różne historie. No, to są ciekawe rzeczy i z ostatnich lat tak naprawdę pewne ustalenia. Radziwie przeżywało właściwie, jeśli chodzi o ten rozwój taki osobowy, te wszystkie historyczne zawirowania razem z Płockiem tak naprawdę. Było to Radziwie powiązane i jeżeli pada pytanie dotyczące tych odbudowywania trudności po tych różnych wylewach, zalewach, to można też przypuszczać, że obecność jednak miasta, obecność Płocka pomagała, prawda, w odbudowywaniu życia nawet. W XVIII wieku po różnych wojnach, zniszczeniach, szczególnie początku XVIII wieku, liczba ludności Radziwia i Płocka nie była nawet taka duża, bo w Płocku mieszkało około 1500 osób tylko. Natomiast w Radziwiu tak gdzieś około, razem z dziećmi, odnotowywano około 700. Także w zasadzie można powiedzieć, że mieszkały naprzeciwko siebie dwie prawie że równoważne społeczności. Potem to się oczywiście zaczęło zmieniać w XIX wieku. Płock stał się miastem gubernialnym i ta taka urzędnicza aura spowodowała też pewien przyrost ludności. W przypadku Radziwia był to taki naturalny pewien przyrost ludności związany z rozwojem po prostu wsi.
1: Ważnym elementem było powstanie mostu, prawda?
4: Tak. W roku 1838 oddany został do użytku most Łyżwowy. On związany jest tutaj z postacią m.in. inżyniera Jana Marka Lajourdi, no, francuskiego inżyniera hydrologa, który został sprowadzony do Królestwa Polskiego i tutaj no, wykonał różnych wiele takich inwestycji, lokacji, zanim do Płocka trafił. Zdobył też doświadczenie wcześniej inne, m.in. przy budowie bulwaru na Solcu. I ten most po raz pierwszy połączył dwa brzegi taką stałą więzią i to też Radziwiakom ułatwiło komunikację z miastem i też umożliwiło im różne takie aspekty, różne powiedzmy czynności związane z zarabianiem pieniędzy. Mogli sprzedawać swoje towary. Wtedy się pojawiają te słynne starsze panie z tobołkami, prawda, które gdzieś tam krążyły na rynku i sprzedawały płody rolne. Jednocześnie ten most musiał być gdzieś konserwowany, musiał być gdzieś zabezpieczany i remontowany i to właśnie na terenie Radziwia pojawił się port, w którym ten most na przykład na zimę był zwijany i tam również właśnie po stronie radziwskiej pojawiły się prywatne firmy napraw różnych, takich związanych właśnie z komunikacją rzeczną, czyli napraw berlinek, takich stateczków, które w XIX wieku się pojawiły, napraw różnego rodzaju łodzi i tam również zaczęli być zatrudniani mieszkańcy Radziwia w tych różnych przedsiębiorstwach. Zresztą te zawody takie związane z Wisłą, to już również XVIII-XIX wiek dla Radziwia jest bardzo charakterystyczne. Wśród mieszkańców Radziwia bardzo dużo było oryli, czyli takich pomocników flisaków. Flisak to już była wyższa trochę, wyższa partia. Natomiast oryle z Radziwia w tych sezonach spławnych bardzo, bardzo często się pojawiali. Do tego piaskarze, żwirnicy, wikliniarze, oczywiście rybacy. Tych zawodów w Radziwiu było bardzo sporo, związanych właśnie z rzeką.
1: To było o tym dalszym rozwoju Radziwia i przyłączeniu Radziwia do miasta opowiemy w następnej audycji. A teraz bardzo dziękuję Ci za przybycie do studia. Moim gościem był Tomasz Piekarski, współautor książki o płockim Radziwiu.
0: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Adam Załęski, badmintonista, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Mazowia. Witam Cię serdecznie.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Czym jest dla Ciebie badminton?
5: Badminton jest dla mnie przede wszystkim ogromną pasją. Ja zacząłem grać w badmintona w drugiej klasie szkoły podstawowej. Nie będę mówił, ile to już trwa lat, ale troszkę już trwa. Badminton staje się coraz bardziej popularny w Płocku. Myślę, że również w Polsce staje się coraz bardziej popularny w tych największych miastach, ośrodkach typu Warszawa, Wrocław, Gdańsk, no Katowice również. Żeby zapisać się na trening czy wynająć kort, to nie jest taka prosta sprawa. Czyli ten ruch amatorski bardzo jest popularny. No coraz więcej dzieci chce uprawiać badmintona, bo jest to dyscyplina bardzo wszechstronna, aczkolwiek wymagająca. To też trzeba podkreślić, że badminton jest dyscypliną wymagającą. Myślę, że może nie tylko ja, ale też to są na to różnego rodzaju artykuły, że jest jedną z bardziej wymagających dyscyplin sportowych na świecie.
1: A dlaczego, powiedz?
5: Znaczy wymaga bardzo dużo cech motorycznych, począwszy od tych, które wydają się nam oczywiste w grze w badmintona, czyli powiedzmy refleks, szybkość, dynamika, po takie, które mogą się wydawać takiemu odbiorcy, który pierwszy raz widział badmintona, nieoczywiste, czyli wytrzymałość, no, kondycja czy siła. Te wszystkie czynniki, te wszystkie cechy motoryczne, które składają się na takiego zawodowego badmintonistę, muszą być na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Stąd ten trening jest ogólnorozwojowy, może na pewno też, tylko ukierunkowany na te poszczególne cechy motoryczne, nie mówiąc już oczywiście o technice czy taktyce gry.
1: No z tego co mówisz, to co? To każdy może grać badmintona, czy niekoniecznie?
5: Właśnie, tutaj każdy może oczywiście zacząć badmintona. To jest dyscyplina sportowa dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich, w różnym wieku, więc tutaj każdego zachęcam do tego. Taki przykład podam, bo chyba warto. Na Mistrzostwach Polski seniorów, czy na zawodach seniorskich, gdzie jest podział na kategorie wiekowe, mamy zawodników, którzy kończą 80 lat. Tak więc to powinien być powód do tego, że każdy może taką dyscyplinę sportową uprawiać. Oczywiście ci zawodnicy, którzy mają to 70-80 lat, trenowali wcześniej, prawda? Coś, cały czas się ruszali. Oni praktycznie tego badmintona mieli pewnie od początku swojej przygody ze sportem. Ale to pokazuje, że każdy może, każdy może. No podczas takiego amatorskiego meczu czy godzinnego treningu badmintona czy gry badmintona spala się około 500 kalorii. To też jest takie 400-500 kalorii gdzieś tam takiego treningu, gdzie trzeba trochę pobiegać.
1: Podobno to najszybszy sport świata.
5: Tak, to jest najszybsza dyscyplina sportowa na świecie.
1: Powiedzmy dlaczego właśnie.
5: Tak, uderzona lotka przez zawodnika jest rekord świata w tym temacie. On jest pobijany zresztą co chwilę o jakieś tam 2, 3, 4 km na godzinę. Teraz wynosi około 500 km na godzinę, czyli lotka uderzona przez zawodnika w początkowej fazie lotu leci około 500 km na godzinę, co naprawdę jest już takim wyśrubowanym dość mocno rekordem.
1: To czyli lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry.
5: Lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry, tak, to prawda. Byłem świadkiem, jeżeli tutaj mogę wtrącić taką właśnie dygresję odnośnie tego, co powiedziałeś. Byłem świadkiem podczas zgrupowania kadry narodowej. Jak ja sam jeszcze byłem zawodnikiem, że kolega, z którym trenowaliśmy, dostał lotką w okolicach oka. No i niestety 2 tygodnie później nie pojechał już na Mistrzostwa Europy juniorów młodszych bodajże. Wykluczyło go to po prostu, więc to, co powiedziałeś, jak się dostanie, no to jeszcze w takie punkty newralgiczne gdzieś tutaj w okolicach twarzy, to może się stać krzywda, no ale rzadko się coś takiego zdarza.
1: O,
5: może
1: no tak, właśnie, to też skoro mówimy o takich kontuzjach, czy kontuzje bywają też w tej dyscyplinie?
5: Znaczy bywają jak w każdej innej, to na pewno to trzeba podkreślić. Na tym amatorskim poziomie na pewno ich jest mniej, chociaż tutaj pewnie też się zdarzają ze względu na to, że dopiero ktoś wchodzi w tę dyscyplinę sportową, chce jak najbardziej ją chłonąć i grać co chwilę, więc ten organizm jest po prostu nieprzygotowany do tego i wtedy mogą się pojawiać kontuzje. Natomiast już zawodnicy profesjonalni na tyle mają rozbudowany trening siłowy i taki zapobiegający kontuzjom, że te kontuzje zdarzają się, ale nie aż tak często. Tutaj trzeba, no mówię, podkreślić to, żeby pokazać to, że ta dyscyplina jest bardzo dynamiczna, więc tych zmian kierunków jest dość sporo, skoków, wyskoków, lądowań i stąd mogą się pojawiać jakieś kontuzje. Natomiast jeżeli się do tego mocno dobrze przygotujemy pod względem fizycznym, również siłowym, to tych kontuzji na pewno będzie mniej.
1: Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, nie znają zasad gry badmintona, właśnie, jak wygląda boisko, jak się gra w badmintona sportowego, co jest potrzebne do tej gry?
5: Co jest potrzebne do tej gry? I to jest kolejna rzecz, która powinna zachęcić osoby, które chciałyby rozpocząć, czy dla dzieci swoich, czy dla siebie, przygodę z badmintonem, bo to tak naprawdę stosunkowo niedroga dyscyplina sportowa, gdzie rakietę można już spokojnie kupić, taką amatorską, w okolicach 100 zł. Nie polecam zakupów takich rakiet, że tak powiem, w cudzysłowie, w kiosku, gdyż tutaj jest to słaba jakość, lepiej dołożyć kilka złotych i mieć taką rakietę już za 100 zł, to myślę, że spokojnie można mieć rakietę, która posłuży.
1: No i tu mnie zaskoczyłeś, bo wydawało mi się, że jest to też dyscyplina podobnie droga jak tenis.
5: Znaczy, ja taką powiedziałem rakietę najtańszą, nie? Najtańszą. Mhm. Gdzieś my, czy zawodnicy zawodowi grają w okolicach 1000 zł, 900 zł, tak, czyli są te rakiety nieco droższe, natomiast tutaj nie ma znaczenia dla takiej osoby, czy dziecka, czy osoby dorosłej, dopiero zaczynającej przygody, czy będzie ważyła tyle, czy będzie miała balans taki i kosztowała oczywiście stosunkowo więcej. Czyli jesteśmy przy temacie rakiet, to jeszcze lotki, no bo trzeba
1: no
5: mieć
1: właśnie,
5: lotki.
1: Ta lotka też jest ważna i jest inna od zwykłej kometki.
5: Lotka, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o ten amatorski i początkowy dla dzieci trening, to są to lotki plastikowe, nylonowe. Takie pudełko 6 sztuk, które starczy naprawdę na bardzo długie, bo one się tak nie niszczą szybko. To koszt w granicach 50-60 zł. Czyli mamy podsumowanie, takie 100 zł rakieta, 60 zł lotki, 6 już tych lotek.
1: A później już profesjonalne lotki.
5: Lotki profesjonalne składające się z piór gęsich 16, taka tuba lotek kosztuje w granicach 100 zł, 12 sztuk. Można też kupić tańszą w okolicach 80 zł, ale można też kupić i droższą w okolicach 200 zł. I tu już te koszta są ciut większe, bo te lotki piórowe są mniej trwałe od tych lotek nylonowych.
1: No dobrze, skoro mamy już sprzęt, to co dalej? Jak wygląda boisko? Jak gramy?
5: Boisko jest w formie prostokąta, tak? Tutaj teoretycznie gramy na hali. To jest taka rzecz, którą trzeba pamiętać. Natomiast no, taką kometkę, którą wymieniłeś też teraz, powiedziałeś o kometce, no można grać sobie na dworzu, tak rekreacyjnie, gdzieś na działce czy na plaży.
1: No tak, ale natomiast to nie mówimy
5: konkretnych zasad. No to gramy na boisku. Jest siatka na wysokości 1,55 m w działce czy na plaży.
1: No tak, ale natomiast to nie ma takich konkretnych zasad, prawda?
5: Konkretnych zasad. No to gramy na boisku. Jest siatka na wysokości 1,55 m. No i zaczynamy serwis.

0: punktów, taki mecz profesjonalny, do dwóch wygranych setów. Przy stanie 20-20 muszą być dwa punkty przewagi, czyli kończymy dopiero przy 22-20 bądź 23-21, ale do 30, czyli nie może być 31-29. 30 kończy.
1: Adam, dlaczego wybrałeś akurat ten sport, a nie inny?
0: Znaczy, to się wszystko zaczęło w szkole podstawowej. To jest właśnie bardzo istotny też element tutaj, tak nawiązuje do obecnej sytuacji w szkolnictwie, że te wszystkie pasje, które później człowiek młody będzie gdzieś tam, będzie z nim w dalszej części swojego życia, zaczyna się tak naprawdę od szkoły podstawowej. Ja zacząłem od szkoły podstawowej, w szkole numer 6, szkoła podstawowa numer 6, u świętej pamięci pana Piotra Bytnera. I to była druga klasa szkoły podstawowej, więc tutaj zacząłem w drugiej klasie szkoły podstawowej i tak to się zaczęło. Bardzo mi się ta dyscyplina od razu spodobała. Myślę, że ta kwestia sportu indywidualnego jednak była dla mnie może znacząca. Próbowałem też wcześniej innych dyscyplin sportowych, jak to młody człowiek, natomiast będąc na hali po kilku treningach stwierdziłem, że to jest to. Odpowiadam sam za swoje błędy. Nie zrzucam na kolegę, że mi nie podał, czy coś takiego. No, jeżeli ja zepsułem, to ja zepsułem. To było chyba w tym wszystkim najciekawsze.
1: A co zaważyło, że zostałeś trenerem tej dyscypliny?
0: Znaczy, trenerem zacząłem być praktycznie już prawnie, można tak powiedzieć, jeszcze w liceum. Byłem w szkole mistrzostwa sportowego, w jednej z najlepszej szkole mistrzostwa sportowego w tamtych czasach w Głubczycach, w województwie opolskim. Tam była również kadra narodowa badmintonistów i była też szkoła mistrzostwa sportowego, którą kończyłem. W klasie byliśmy w 15 osób, wszyscy badmintoniści. Do tej pory oczywiście mamy kontakt. Były to osoby, które były na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast w ostatnim roku, czyli w czwartej klasie liceum, pani dyrektor zorganizowała dla nas kurs instruktorski. To był taki prezent od niej dla nas i wtedy już prawnie, bo skończyłem ten kurs instruktorski, byłem trenerem. Po powrocie do Płocka, po studiach zacząłem praktycznie już od razu po 3 latach być trenerem. Czemu? Chciałem przekazywać tę wiedzę i te doświadczenie, bo wiedziałem, że to jest świetna dyscyplina sportowa.
1: Co lubisz bardziej? Być zawodnikiem czy trenerem?
0: Trenerem już chyba tak. Trudne pytanie. Bardzo lubię grać, natomiast może powiem tak. Bardziej stresuję się na meczach zawodników swoich. O, to jest chyba odpowiedź na pytanie.
1: Niż na swoich, jak
0: niż
1: grasz.
0: Na swoich, tak. Bardziej przeżywam te mecze. Teraz, jeżeli chodzi o moją grę, no to jest to, wiadomo, bardziej dla siebie gramy. No, oczywiście rywalizacja jest ważna, natomiast nie mam jakiejś takiej presji, żebym osiągał nie wiadomo jakie wyniki. Cieszy mnie gra i to jest bardzo ważne, natomiast bardziej przeżywam mecze swoich zawodników, co pokazuje chyba, że bardziej zależy mi na tym, żeby zawodnicy jednak postęp robili, niż ja sam.
1: Osiągnięcie twoje, które najbardziej cenisz?
0: Osiągnięcie. No, było ich sporo na arenie tutaj ogólnopolskiej, ale to pamiętam rok 2010, wiem, że to odległe czasy. Dostałem się do Mistrzostw Polski z eliminacji. Nie byłem absolutnie faworytem, bo dostałem się z eliminacji i zająłem tam 2. miejsce. Srebrny medal Mistrzostw Polski. Przegrywając w finale z kolegą później z klasy właśnie z tej szkoły Mistrzostwa Sportowego, Adamem Cwaliną, który 2-krotnie, 3-krotnie był na Igrzyskach Olimpijskich. To był taki pierwszy sukces mój, że można, że uwierzyłem, że faktycznie, kurczę, można się przebić. I później cyklicznie zdobywałem medale Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Też sukcesem było dla mnie dostanie się do Bundesligi Austriackiej, gdzie spędziłem 2 lata. Grałem tam przez 2 lata po liceum od razu, więc co jakiś czas jeździłem, co 2 tygodnie jeździłem do Wiednia, żeby reprezentować klub z Ligi Austriackiej przez 2 sezony. To było też dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. To takie najważniejsze myślę rzeczy, które no i te z takich najbardziej bliskich to ćwierćfinał jednak Mistrzostw Świata tu w badmintonie seniorskim, które były w Korei. No niesamowite to były emocje po zwycięstwach nad Azjatami. Gdzieś tam, gdzie zawsze się mówi, że są nie do pokonania, czy ich poziom jest dość wysoki. Udało się jeden i drugi mecz wygrać, później trzeci i w ćwierćfinale dopiero przegraliśmy. To były też wspaniałe emocje i też bardzo miło je wspominam.
1: Adam, jakie są twoje marzenia zawodnicze i trenerskie?
0: To zacznę może od tych trenerskich, tych ważniejszych. Wychować olimpijczyka. Wychować olimpijczyka, wychować zawodnika.

0: zawodniczka bądź zawodniczkę, która dostanie się na Igrzyska Olimpijskie. To by był, to jest moje marzenie. Już jeszcze bardziej konkretne to, żeby zdobył medal olimpijski, ale to jest ciężka praca. Natomiast no,
1: ale jest
0: pytałeś
1: szansa.
0: O marzenia.
1: Ale jest szansa.
0: Jest szansa. Pytałeś o marzenia, jest szansa. A jako zawodnik, żeby omijały mnie kontuzje. A reszta przyjdzie sama, naprawdę. Żeby omijały mnie kontuzje, żebym miał ten zapał cały czas i motywację do grania, do treningów. I tak jak powiedziałem, żeby przede wszystkim omijały mnie kontuzje, to jestem przekonany, że będzie dobrze.
1: Powiedz mi w takim razie, od jakiego wieku można zacząć grę badmintona? Od jakiego wieku można zgłaszać się do Klubu Sportowego Mazowia, żeby u was zacząć tę przygodę?
0: Generalnie tak zazwyczaj jest, że im wcześniej, tym lepiej. Czyli gdzieś w takich dyscyplinach technicznych, takich jak taką dyscypliną jest badminton, ta pierwsza, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej, bo w takim przedziale wiekowym generalnie robimy nabory, byłoby najlepiej. Ale zapraszamy tak naprawdę wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej. Dla każdego znajdzie się na pewno miejsce. Natomiast większe prawdopodobieństwo jest jakby osiągnięcia wyniku, jeśli dziecko zaczyna wcześniej. To myślę, że w każdej dyscyplinie sportowej jest podobnie, ale absolutnie, tak jak powiedziałem, nie można skreślać dzieci, które są nieco starsze, a chcą grać. Tak na pewno znajdzie się dla nich miejsce, a jak wykażą się odrobiną talentu i chęci, to myślę, że spokojnie mogą się rozwijać i osiągać lepsze wyniki.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Załęski, badmintonista z Płocka, zawodnik, a zarazem trener Klubu Sportowego Mazowia Płock.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
1: A teraz w studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku.
3: Dzień dobry.
1: Ci, którzy nas słuchali poprzednio, wiedzą już, jak wyglądała historia Radziwia do momentu przyłączenia tej wsi do miasta, a dzisiaj kontynuujemy rozmowę. Jak do tego doszło, że Radziwie zostało przyłączone do Płocka?
3: No, była to swoista konieczność gospodarcza w przypadku Płocka. Miastu potrzebne było z jednej strony zaplecze gospodarcze, z drugiej strony swoiste otwarcie na szlaki komunikacyjne prowadzące przede wszystkim na południe kraju. Po odzyskaniu niepodległości miasta, w tym między innymi Płock, zaczęły szukać możliwości rozwojowych. Jednak władze zaborcze nie były zainteresowane rozwojem gospodarczym różnego rodzaju miast polskich, szczególnie pod zaborem rosyjskim i szczególnie w przypadku takich miejscowości, które leżały przy granicy z ówczesnymi Niemcami, Prusami. Ponieważ gubernia Płocka była gubernią przygraniczną, więc tutaj władze rosyjskie celowo pomijały różnego rodzaju inwestycje, pewne rzeczy były zaniedbywane i niechętnie patrzono na te różne inicjatywy rozwojowe. W przypadku odzyskania niepodległości to jak gdyby wszystko się zmieniło. I ówczesne władze miasta z burmistrzem Aleksandrem Macieszą na czele zdawali sobie sprawę, że Płock bez Radziwia, bez takiego tego drugiego Płuca po drugiej stronie Wisły, bez połączenia kolejowego, bez sprawnej komunikacji rzecznej, no nie będzie w stanie się rozwijać. I już wtedy pojawiły się plany przyłączenia Radziwia, stworzenia z Radziwia dzielnicy miasta.
1: Powiedzmy, że właśnie pierwsza stacja kolejowa była po stronie Radziwia.
3: Tak. Te spotkanie odbyło się w szkole pierwsze, już w 19 roku i szkoła wtedy znajdowała się tu mniej więcej przy rondzie, prawda, tuż przed wiaduktem w okolicach dzisiejszej stacji benzynowej. To wtedy jeszcze była zresztą oberża, potem to się dopiero w tej oberży pojawiła szkoła. I wtedy przedstawiono tą koncepcję przyłączenia Radziwia do Płocka, roztaczając oczywiście różne tam historie, co to Radziwie nie dostanie po tym przyłączeniu. Różne te historie wtedy opowiedziane potem rzeczywiście zostały zrealizowane. No tutaj chodziło głównie, obiecano oczywiście no, lepsze połączenie, opiekę zdrowotną, jakąś tam edukacyjną lepszą, większe możliwości dostępu do różnych instytucji miejskich, no ale też inwestycje między innymi, gazownie, elektrownie, rozwój gospodarczy dzielnicy, jakieś takie zabezpieczenie drogowe, ulice i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli generalnie dwie strony coś otrzymywały.
3: Tak, tak. Mieszkańcy Radziwia, no oczywiście bez mieszkańców, którzy pozytywnie byliby nastawieni, no takie połączenie też nie zostałoby zrealizowane. Zresztą tutaj z tym spotkaniem związana jest też anegdota, która krąży gdzieś tam w różnych naszych naukowych kuluarach, że mimo wszystko Radziwiacy nie chcieli zgodzić się na to przyłączenie do Płocka, dopiero jak Aleksander Maciesza powiedział, że to w Płock w takim razie przyłączymy do Radziwia, wtedy dopiero się zgodzono. Stąd ten żart, prawda, który do dzisiaj mieszkańcy Radziwia z satysfakcją opowiadają, że to nie Radziwie zostało przyłączone do Płocka, tylko Płock do Radziwia. Ci tacy bardziej ugodowi mówią, że po prostu Radziwie zostało połączone z Płockiem. No ale to już myślę, że tą interpretację można zostawić słuchaczom. Potem te rozmowy przerwała wojna polsko-bolszewicka. Rok 1920, obrona Płocka, jak pamiętamy. Tutaj Radziwie zresztą też odegrało swoją pewną rolę, bo było zapleczem do prowadzonych działań wojennych. To z Radziwia przemieszczały się jednostki bojowe na drugą stronę rzeki pod ostrzałem. Tutaj zresztą rezydował sztab major Mościcki, który dowodził tą obroną przedmościa. No, miał na terenie Radziwia swoje miejsce rezydowania i też stąd jak gdyby te działania były prowadzone. I sprawa wróciła oczywiście po już tych działaniach wojennych, czyli w 1921 roku rozpoczęła się korespondencja. To oczywiście żmudna korespondencja między władzami miasta i władzami centralnymi, ale też kolejne spotkania z mieszkańcami. Na czele tutaj mieszkańców reprezentował sołtys Stanisław Paskuda, ale też wśród tych przedstawicieli władz miejskich był między innymi Leon Dorobek, którego rodzina z Radziwia pochodziła. I udało się rzeczywiście dojść do takiego porozumienia. Samo połączenie nastąpiło formalnie w 1923 roku. Zostało wydane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Weszło w życie w kwietniu 1923 roku. W marcu nastąpiło ogłoszenie tych wszystkich komunikatów urzędowych. Potem jeszcze długo trwała korespondencja, bo trochę różny opór tutaj prezentowały władze gminy Łąsk, do której Radziwie należało, i również władze powiatu gostynińskiego, do którego gmina Łąsk i Radziwie należało, trzeba było wyłączyć z tamtej jednostki samorządowej Radziwie, żeby przyłączyć tutaj. No, zachowały się takie protokoły przekazania pieczęci, dokumentów, tabeli likwidacyjnej wsi do władz miejskich. Tak naprawdę ta korespondencja trwała jeszcze do 1926 roku. Natomiast już wtedy to jest zresztą też taki, w tej korespondencji można odczytać różne takie informacje, których prezydent Płocka pisze. To już chyba w latach 20. czy 30. prezydent Zbrożyna pisał, że kiedy jeszcze tą korespondencję z władzami powiatu gostyńskiego i Łącka prowadził, że Radziwie jest już miastem. To jest w ogóle takie sformułowanie, które mnie się bardzo podoba, że Radziwie jest miastem, czyli tą dzielnicą Płocka, która przez Płocczan została i przez władze Płocka po prostu została już potraktowana jak własna i jako integralna część miasta. Miasto, trzeba powiedzieć, że sporo pracy włożyło, żeby te wszystkie obietnice spełnić. Wbrew różnym tam opiniom historycznym, ja stoję na stanowisku, że w bardzo trudnej ówczesnej sytuacji okresu międzywojennego, takiej biedy, ubogich budżetów miejskich, ubogości różnych inwestycji, to jednak właściwie większość inwestycji płockich to były te inwestycje właśnie w Radziwie.
1: to wówczas powstało?
3: No, rozbudowany został port i stocznia i w zasadzie okres międzywojenny to początek Stoczni Rzecznej. No, po pierwsze, w 1925 roku ruszyła stacja kolejowa, która no, była jedyną stacją kolejową w Płocku. Żeby z Płocka koleją gdzieś dojechać, trzeba było przemieścić się przez most.
1: Kiedy ten most stalowy się pojawił?
3: Most stalowy pojawił się w roku 1938.
1: Czyli później.
3: Później znacznie, ale wcześniej istniał most drewniany, ten wybudowany przez Prusaków w okresie I wojny światowej i po tym moście odbywała się wtedy komunikacja. On był potem przeznaczony już do rozbiórki wraz z pojawieniem się mostu stalowego. Natomiast most stalowy to była w ogóle jedna z takich poważniejszych inwestycji, która przez ówczesne władze, nawet ogólnopolskie, prezentowana była jako taka kolejna inwestycja po porcie w Gdyni, po magistrali kolejowej, po centralnym okręgu przemysłowym. To jednym tchem właśnie ten most w Płocku był wymieniany.
1: I on był bardzo ważny właśnie dla tej komunikacji kolejowej, prawda?
3: Tak. Dla komunikacji kolejowej, dla połączenia tej południowej, północnej części Mazowsza. Ułatwiał też no, różne sprawy gospodarcze jednak i on też spowodował sporo inwestycji w samym Radziwiu. To znaczy, no, trzeba było jednak wybudować ten taki wał nasypowy do właśnie linii kolejowej. No też różne trakty komunikacyjne pousprawniać i przy okazji budowy mostu również inne jeszcze inwestycje firmy powstawały i funkcjonowały.
1: Powiedziałeś tutaj o rozbudowie portu. Ten port też był ważny, prawda, tutaj?
3: Tak, ten port miał być takim bodźcem rozwojowym, ale też trzeba powiedzieć, że ten port nie udało się do końca wykorzystać jego wszelkich możliwości ze względu na wybuch wojny. On był długo dosyć oddawany, długo budowany, z różnymi trudnościami. Zresztą tutaj akurat mieszkańcy Radziwia budowy portu nie ułatwiali, dlatego że no, w przypadku tych mieszkańców mieszkających tuż nad Wisłą, tuż przy porcie, to kolidowało z ich miejscami zamieszkania, z ich działkami. Tutaj zachowała się korespondencja, taka udręka tego głównego inżyniera budowy portu z mieszkańcami Radziwia właśnie na temat tam różnych szkodliwości, które ci robotnicy powodują. Także no, nie była to prosta sprawa.
1: A jak wyglądała sprawa Stoczni Rzecznej?
3: Stocznia Rzeczna pojawiła się w drugiej połowie lat 30. To były lata 30. Natomiast ona jak gdyby składała się z kilku mniejszych stoczni. I początkowo oczywiście to była taka stocznia remontowa. W zasadzie okres międzywojenny to jest jej taki początek przerobowy. Jej prawdziwa kariera rozpoczęła się w PRL-u tak naprawdę. Wraz z pojawieniem się, wraz z taką jej, no, można powiedzieć, centralizacją, ze stworzeniem z tych różnych części stoczni jednego organizmu gospodarczego, jednego przedsiębiorstwa i po prostu inwestycje państwowe w odpowiednie urządzenia i też w taką myśl technologiczną, bo jednak tam zatrudnionych było sporo takich inżynierów, konstruktorów, którzy no, tworzyli po prostu różne barki, różne te prototypy dźwigów rzecznych i tym podobne rzeczy.
1: Bardzo ważnym elementem, który pojawił się również w Radziwiu, to była elektrownia.
3: Tak, elektrownia, która zasilała całe miasto. Ta elektrownia miała bardzo takie znaczenie, można powiedzieć, dla elektryfikacji w zasadzie całej tej części, nie tylko Płocka, ale i też tej części Mazowsza. No, było to bardzo ważna inwestycja. Ta elektrownia była bardzo nowoczesna, jak na ówczesne czasy. Wytwarzała tą dużą liczbę kilowatów, prawda, potrzebnych dla miasta i dla przemysłu też okolicznego. I jeszcze tą elektrownię wykorzystywali w okresie okupacji nawet Niemcy, zresztą podobnie jak i stocznie, bo w tych zakładach stoczniowych produkowane były, przypomnę, prawdopodobnie części do ubotów, do niemieckich łodzi podwodnych. Natomiast no, są też takie przekazy mieszkańców, że nawet ten komin, prawda, charakterystyczny elektrowni wysoki, był też pewnym drogowskazem dla lotnictwa w okresie II wojny światowej.
1: No właśnie, skoro jesteśmy przy okresie II wojny światowej, na Radziwiu chyba był obóz pracy kobiet, tak?
3: Tak. No, ten obóz pracy dla kobiet był zlokalizowany tutaj przy skrzyżowaniu ulicy Strażackiej, ulicy Kolejowej, w miejscu, gdzie kiedyś jak gdyby było kino Sputnik. Dzisiaj tam nadal ten budynek jeszcze stoi po kinie. Mniej więcej to jest ta lokalizacja. To był taki obóz pracy dla kobiet, które popełniły drobne przestępstwa, znaczy takie drobne w naszym rozumieniu, wtedy to oczywiście nie do końca było dla Niemców, to nie było drobne przestępstwo. Tematyka tego obozu też jest tak jeszcze nie do końca zbadana, zachowały się informacje źródłowe i też wspomnienia. Przebywało tam około 80 kobiet, zazwyczaj pilnowanych przez no, takich niższej rangi funkcjonariuszy jednej z rodzajów policji niemieckich. Tych policji niemieckich w okresie okupacji było bardzo dużo, również przez psy. Wykorzystywano część tych kobiet do różnych prac porządkowych na terenie miasta, prowadzone były, sprzątały na przykład budynek gestapo. To też zachowało się we wspomnieniach. Czasami też ten obóz był miejscem takim przejściowym do dalszych transportów gdzieś tam, do innych obozów. Natomiast w pierwszej kolejności trafiały tutaj kobiety za takie przestępstwa bardziej gospodarcze na kilka miesięcy, czyli za jakąś tam nielegalną sprzedaż jakichś płodów rolnych, za nielegalną hodowlę jakiegoś tam zwierzęcia na wsi i tak dalej.
1: Jeżeli chodzi o rozwój tej dzielnicy, czy on był taki największy właśnie przed tą II wojną światową, czy po II wojnie światowej też Radziwie się rozwijało równie prężnie, czy już nie?
3: Wydaje mi się, że po II wojnie światowej ten rozwój był również taki raczej pozytywny, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o rozwoju takim powiedzmy gospodarczo-infrastrukturalnym, jeżeli w ogóle możemy mówić o okresie PRR-u jako okresie rozwoju, ale no też jednak no w pewnym sensie mimo wszystko tak. Tutaj w przypadku Radziwia dwa czynniki odegrały kluczową rolę w okresie PRL-u. Dwa czynniki. Trzeci czynnik w okresie PRL-u z różnych powodów no, musiał trochę zejść na plan dalszy. Natomiast pierwszym czynnikiem była Stocznia Rzeczna, która no, była jednym z ważniejszych przedsiębiorstw w ogóle płockich. Pracowało tam bardzo dużo mieszkańców Radziwia i okolic. W tym mój dziadek na przykład, czy mój ojciec również przez jakiś czas. I wielu mieszkańców Radziwia ma z tą Stocznią Rzeczną związane różne właśnie takie rodzinne też wspomnienia. A drugi czynnik to szkoła. Szkoła podstawowa nr 5 imienia Władysława Broniewskiego, której obchodziliśmy 60-lecie. No jak gdyby tego powstania tej tysiąclatki, prawda, no bo sama szkoła w Radziwiu funkcjonowała znacznie wcześniej, w XIX wieku, w okresie międzywojennym. Natomiast to były takie dwa miejsca bardzo mocno integrujące społeczność. Tym trzecim był kościół, który no oczywiście nie mógł w pełni skrzydeł rozwinąć w okresie PRL-u. Niemniej jednak mieszkańcy z takiego miejsca, gdzie jednak dominowało rolnictwo, takie zawody powiedzmy związane z rzemiosłem, z rzeką, stała się to dzielnica zamieszkana przez ludzi poddanych procesom industrializacji, czyli zmieniła się struktura zawodowa po prostu mieszkańców Radziwia. Radziwie stało się po prostu miejscem, gdzie mieszkają robotnicy głównie, ale też dzięki pracy tej szkoły, której sam jestem przecież też absolwentem i wiele osób z mojej rodziny, pojawiły się też takie wśród ludzi ambicje no, zdobywania wykształcenia, robienia karier i no, o ile Stocznia Rzeczna zmieniła to oblicze takie powiedzmy społeczne, zawodowe Radziwia, o tyle szkoła też otworzyła ten nowy taki etap, nową przestrzeń do jeszcze innego rozwoju. I dzisiaj w Radziwiu no to już trudno powiedzieć, czy to jest dzielnica raczej robotnicza. Myślę, że nikt takich badań nie prowadził, ale bardzo dużo ludzi ma oczywiście wyższe wykształcenie, zajmuje różne stanowiska, pracuje w różnych miejscach. Natomiast zachowała oczywiście tą swoją specyfikę taką miejsca, gdzie są jednak domy jednorodzinne dominują, prawda, gdzie jednak są pewne jakieś centra charakterystyczne i jest bardzo silne poczucie tej tożsamości historycznej.
1: No właśnie, mimo przyłączania, to o czym powiedziałeś, to poczucie jest niezwykle silne, tak mi się wydaje.
3: Tak.
1: No cóż, myślę, że ci, którzy zainteresowali się tą naszą rozmową tutaj, chętnie sięgną po waszą książkę, twoją i Piotra Gryszpanowicza Radziwieszki, CEO o historii i architekturze. Odsyłamy do niej, bo tam jest rzeczywiście kopalnia wiedzy na temat historii i architektury właśnie tego osiedla, a wcześniej wsi. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia i opowieść na temat Radziwia, które przeszło 100 lat temu, zostało przyłączone do miasta.
3: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK goszczę Artura Szymańskiego, pasjonata kalisteniki, ale nie tylko pasjonata, bo również trenera kalisteniki. Co jeszcze robisz?
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie. Interesuję się sportem od zawsze. Odkąd pamiętam, byłem ruchliwym dzieckiem i gdzieś tą energię musiałem spożytkować. Wiadomo, jak to za dawnych czasów, raczej nie było zbyt bogatej infrastruktury takiej sportowej gdzieś tam w mojej okolicy, więc musiałem jakoś sobie radzić. Dużo biegałem, jeździłem na rowerze, zdarzało się, że byłem na Płockiej Skarpie i gdzieś tam się wspinałem na różnego rodzaju drzewa. Bardzo mi się to podobało. W życiu dorosłym poszedłem troszeczkę w innym kierunku, zostałem nauczycielem języka angielskiego, natomiast no, gdzieś ten sport od zawsze był w moim sercu. Nadarzyła się taka okazja i ukończyłem kilka kursów trenerskich, pozwalających mi prowadzić zajęcia z dorosłymi, z dziećmi, no i po prostu gdzieś tą szansę staram się wykorzystać.
1: Powiedz, kalistenika, to jest coś, co zaczyna być znowu bardzo popularne. To jest takie słowo, które nie do końca jest jasne dla wszystkich. Wyjaśnijmy może.
4: Jasne, jasne. Kalistenika pochodzi z greckiego słowa, które oznacza piękna siła. Oznacza to, że już w starożytności ludzie ćwiczyli, bo chcieli być po prostu silni i piękni, prawda? Wydaje mi się, że każdy z nas może pewne cele osiągnąć, jeżeli tylko przyłoży się do czegoś, no i będzie w tym systematyczny. Tak naprawdę kalistenika jest taką fajną dyscypliną sportową, że do jej uprawiania potrzeba naprawdę minimum sprzętu. Czasami wystarczy sama podłoga, czy również ściana. To jest również fascynujące, że nie musimy do tego kupować super ekstra drogich karnetów na siłownię albo mieć super fajnych butów, które dają nam jakieś nowe możliwości w bieganiu.
1: Bo po możemy prostu praktycznie sami, tak?
4: Tak, ćwiczyć. Sami. Są to najprościej można powiedzieć, są to ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe z własną masą ciała. Mhm. Czyli jeżeli potrafimy tą własną masę ciała każdego dnia zaprowadzić do pracy i z powrotem, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić ćwiczenie kalisteniczne dla samego siebie, dla zdrowia psychicznego po pierwsze, no ale również takiego, które pozwoli nam na lepszą wydolność, lepszą ruchliwość.
1: Jak wygląda trening kalisteniczny?
4: Trening kalisteniczny odbywa się na zasadzie ramp. Jest to z języka takiego raise temperature, podnosimy temperaturę. Activate, robimy pewną aktywację. Dalej jest mobility, czyli mobilizujemy różnego rodzaju stawy oraz potentiate, staramy się modyfikować i dodawać delikatnie ciężaru. No, przez ciężar rozumiem trudność ćwiczenia, ewentualnie jego łatwość, zależy od każdego predyspozycji takich fizycznych, z tego względu, że no, jedna osoba bardzo łatwo nauczy się podciągania na drążku, gdzie druga osoba potrzebuje troszeczkę więcej czasu i pewnie jakiś form pomocy, na przykład w postaci gum oporowych. Dlatego kalistenika jest sportem naprawdę dla każdego. Jedyne, co nas ogranicza, to tak naprawdę wyobraźnia.
1: Właściwie z kalisteniką chyba spotykają się wszyscy od dzieciństwa, dlatego że już w szkole podstawowej na lekcjach WF-u przecież robimy pompki, prawda? Podciągamy się na drążku, czy stajemy na głowie przy ścianie, ale czy to rzeczywiście tak jest? Czy to jest taka kalistenika, o której my dzisiaj mówimy?
4: No, kalistenika troszeczkę się zmieniała. Ma kilka różnych odsłon. Tą kalistenikę, o której mówisz, tak naprawdę no już nawet noworodkowie, tak można powiedzieć, uprawiają, tak? Raczkują. To jest bardzo fajne i ważne ćwiczenie w kalistenice, tak zwany misio, tak go nazywamy, tak? Po prostu chodzimy w pozycji misia, trzymając się tylko i wyłącznie na stopach oraz na dłoniach i musimy jakiś kawałek przejść. Natomiast musimy bardzo zwracać uwagę na różnego rodzaju napięcie mięśniowe powstające właśnie podczas tego ćwiczenia. Robią to dzieciaki, jak już mówiłem, od najmłodszych lat życia, o tym nie wiedząc. My natomiast jako dorośli zwracamy uwagę na pewne szczegóły i potrafimy to ćwiczenie przełożyć na swój własny wymiar, no, korzystając z niego o wiele bardziej niż dzieci. Tak naprawdę mamy również odmianę taką, street workout się nazywa. Jest to również odmiana kalisteniki i jest troszeczkę bardziej widowiskowa. Tam są już elementy dynamiczne, no i tak można powiedzieć troszeczkę nawet pod publikę, można powiedzieć. Z tego względu, że wszystkie tego typu zajęcia street workoutu odbywają się w parkach, w plenerowych, no i na pewno przyciągają uwagę wielu ludzi, którzy po prostu przechodzą. Ma to na zasadzie po prostu kogoś zaciekawić, no i może ktoś kiedyś spróbuje sam swoich sił właśnie w tego typu sporcie.
1: No właśnie, różnica między street workout a taką typową kalisteniką chyba jest w tym, że po prostu street workout jest na ulicy, prawda? Wykorzystujemy różne elementy.
4: Tak, kalistenika, tak jak już mówiłem, to jest to sport wytrzymałościowo-siłowy, czyli siłowo, ale również wytrzymałościowo. Staramy się gdzieś wdrożyć dużą ilość powtórzeń czasowych, jeżeli chodzi na przykład o deskę, gdzie wzmacnia nasze mięśnie i jeden bardzo ważny, tak zwany mięsień core, czyli mięsień przyszkieletowy, który trzyma naszą pozycję i pozwala nam tak naprawdę utrzymać równowagę. Gdy biegniemy, pozwala nam nabierać prędkości, gdy hamujemy, pozwala wytracić ten pęd, no i na tym się głównie skupiamy. Natomiast w street workout mamy dużą ilość naprawdę dynamicznych i widowiskowych elementów. Niestety przy street workoutie nie każdy potrafi zbyt dobrze oddać charakter tego sportu, z tego względu, że gdzieś być może ma braki właśnie w kalistenice. Dlatego też zachęcam wcześniej do prób z kalisteniką, zanim wejdziemy już na street workout.
1: Co daje kalistenika czy street workout?
4: Po pierwsze, satysfakcję. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Po drugie, bardzo dużą sprawność fizyczną. W dzisiejszym świecie, no zwłaszcza w okresie pandemicznym, no gdzie byliśmy zamknięci przez wiele miesięcy, gdzieś ta fizyczność nasza spadła. Natomiast no tutaj kalistenika pokazuje, że nawet możemy być zamknięci w domu, a i tak dalej możemy zrobić fajny, bardzo efektywny trening. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy gdzieś teraz są bombardowani różnego rodzaju, no, takimi treściami niezbyt fajnymi, że zbyt dużo czasu spędzają przy komputerach, przy telefonach, no i czasem po prostu im się nie chce.
1: Jak ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Czy w ogóle można zrobić sobie krzywdę, ćwicząc kalistenikę?
4: Wydaje mi się, że każdy sport niesie ze sobą jakieś ryzyko. Najważniejsze, jak się okazuje, są to takie elementy podstawowe, to znaczy rozgrzewka. Bez tego, no, nie potrafimy dokrwić dobrze mięśni oraz, no, nasze stawy nie są zbyt dobrze przygotowane na duży wysiłek, który zaraz za chwileczkę będzie wykonywany. No jeżeli przez te dwie fazy nie przejdziemy zbyt dobrze, no to możemy nabawić się na jakiegoś nadciągnięcia lub, no, nawet zerwania mięśnia. Nie polecam nikomu, oczywiście wiadomo, że wszystkie treningi powinniśmy robić z głową, ewentualnie pod okiem jakiegoś wykwalifikowanego trenera, który nam pokaże, pomoże, no i podpowie kilka fajnych rzeczy, które możemy zastosować w naszym własnym treningu.
1: No właśnie, ty jesteś wykwalifikowanym trenerem i prowadzisz takie zajęcia. Gdzie prowadzicie te zajęcia?
4: Zajęcia są prowadzone w klubie Proforma. Jest to klub zrzeszający trenerów, którzy są pasjonatami. Jestem ja, jest mój kolega, który prowadzi zajęcia ze sztuk walki oraz jeszcze drugi kolega, który prowadzi zajęcia crossfitowe. Razem uzupełniamy się, każdy ma swoje własne grupy, pomagamy sobie nawzajem, no i wspieramy się.
1: Kto może przyjść na takie zajęcia?
4: Każdy, absolutnie każdy. Na moje zajęcia przychodzą nawet dzieciaczki w wieku 4 lat. Wtedy troszeczkę trening jest inny, jest to zabawa połączona właśnie z kalisteniką, oparta na, jakby to powiedzieć, na takim jeszcze jednym elemencie związanym z kalisteniką, mianowicie na biegach OCR. Biegi OCR są to biegi przeszkodowe. Wiadomo, że są one rozgrywane na otwartej przestrzeni, więc gdzieś tam warunki atmosferyczne mogą też wiele zmienić, jeżeli chodzi o naszą dyspozycję w biegu, ale jeżeli mamy dosyć dobrą bazę kalisteniczną, to przeszkody powinniśmy pokonać na raz, jak to się mówi. Natomiast, no, biegowo wiadomo, że gdzieś tam trzeba jeszcze sobie coś uzupełniać. W naszym klubie mamy taką fajną miejscówkę, w której możemy rozgrywać takie warunki troszeczkę podobne do tych, które są na OCR-ze. Dużo biegamy, mamy kilka ciężarów, przerzucamy jakieś fajne rzeczy, ciągniemy coś, spinamy się, przeskakujemy, turlamy, czołgamy, wspinamy po siatce, więc naprawdę tutaj dzieciaki mają niezły plac zabaw. Jeżeli tylko chcą, jeżeli tylko mają ochotę, ja z nimi jestem, wszystko robimy wspólnie.
1: No dobrze, ale to nie tylko dzieciaki przecież biegają w takich biegach, ale również i dorośli. Wy także, no masz taką grupę.
4: Tak, nasza drużyna Calisthenics Płock bierze udział w biegach przeszkodowych. Jest to bardzo fajna forma na sprawdzenie swoich własnych umiejętności, ale jednocześnie na nawiązanie dobrych relacji z grupą. Ja trenuję jako trener oraz jako zawodnik, więc jednocześnie jestem wsparciem dla swoich kolegów i koleżanek, ale z drugiej strony jestem ich rywalem, więc to też jest fajne, bo możemy ze sobą razem współzawodniczyć, jednocześnie pomagając sobie, bo te biegi przeszkodowe również na tym pomagają, że nikt nikogo nie zostawia, każdy dla każdego jest pomocną dłonią. To jest fajne.
1: Jak się przygotowujecie do takich biegów?
4: Na pewno mamy pewną bazę kalisteniczną, którą zawsze robimy. Są to podciągnięcia, pompki, przysiady. Dodatkowo robimy bardzo dużo na drążku. Tutaj są elementy statyczne oraz takie dynamiczne. Wykorzystujemy bardzo dużo różnych zabawek, ja takie nazywam. Są to chwyty OCR. Kulki, nunczaka, łańcuchy, sznury. Są to elementy wykorzystywane w biegach przeszkodowych w całej Polsce. Mamy pewne doświadczenie już w tych biegach, więc mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać na każdym kolejnym wydaniu jakiegoś biegu. Staramy się właśnie pod te biegi, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem już kierować nasze treningi, żebyśmy mogli utwardzić nasze mięśnie oraz skórę w pewnych momentach, tak żeby to dało naprawdę bardzo fajny efekt podczas biegu.
1: No i jakie są wyniki?
4: Nie mówię, że jesteśmy w czołówce naszego kraju, ale naprawdę nam bardzo dobrze idzie.
1: Gdybyś miał zachęcić osoby takie, które nie miały do tej pory do czynienia z tym sportem, chociaż tak jak powiedzieliśmy, to prawie niemożliwe, no ale jednak w życiu dorosłym, powiedzmy, to jakbyś ich zachęcił?
4: Powiedziałbym, że jest to sport, który naprawdę może zmienić wasze życie. Jeżeli tylko się do czegoś naprawdę przyłożycie i będziecie systematyczni, to efekty będą spektakularne, a chyba każdemu na tym zależy, żeby coś fajnego w życiu robić. Coś, co daje satysfakcję, a przy okazji jest zdrowe, no i potrafi pokazać, że potrafię więcej niż mi się tylko wydaje.
1: Co zyskujemy dla siebie?
4: Dla siebie spokój ducha. Tak na pewno. Dodatkowo pozyskujemy również przyjaciół, bo ci ludzie, z którymi trenujemy, to już nie są tylko przypadkowi zawodnicy, przypadkowi uczestnicy zajęć, ale już stają się naszymi dobrymi kolegami, nawet mógłbym powiedzieć, że są przyjaciółmi.
1: A moim gościem był Artur Szymański, trener kalisteniki i pasjonat tego sportu.
4: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płocka. Dzisiaj w magazynie Urszula Włodarczyk, przewodniczka turystyczna, i Anna Krzemińska, malarka.
2: Eska Płock.
1: W magazynie Radia Eska oprowadzamy was po Płocku. Dzisiaj moim gościem jest Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny, który oprowadzi nas po gotyku ceglanym. Ścieżka gotyku ceglanego też jest w Płocku, o czym być może nie wszyscy wiedzą. Witam cię serdecznie, Ulka.
5: Witam.
1: Jeżeli chodzi o gotyk ceglany, Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, to stowarzyszenie, które zostało założone przez trzy państwa, Danię, Niemcy i Polskę. No i taką ideą, która przyświecała tym państwom, było propagowanie właśnie owego stylu, który nazywa się gotyk. Ulka, powiedz nam troszeczkę, czym ten styl się charakteryzował?
5: Zacznę może od samej nazwy, bo gotyk kojarzy nam się z gotami, więc być może niektórzy myślą, że to oni mieli coś do czynienia z wprowadzeniem tego stylu w Europie, ale tak nie jest. Ten nazwa jakby powstała dopiero w drugiej połowie wieku XV i nazwano to stylem gotyckim, dlatego że uważano gotów za barbarzyńców, którzy zdobyli kiedyś i zniszczyli Cesarstwo Rzymskie i Tak samo teraz ten styl wprowadził takie barbarzyństwo w architekturze, więc ta nazwa właśnie dlatego została skojarzona z gotami.
1: A na czym polegało to barbarzyństwo gotyckie?
5: Tak, to wymyślono właśnie tę nazwę we Włoszech, a jak wiemy, Włosi żyli na architekturze starożytnej, więc to była architektura tak zwana klasyczna, gdzie wszystko było proste, eleganckie, a tutaj nagle wchodzi styl, który jest zupełnie inny, który wprowadza takie zamieszanie, można by powiedzieć, bo kiedy popatrzymy na te budowle gotyckie, to one są takie niezwykle wyniosłe,
1: tak, strzeliste, zgadza się.
5: U nas może w Płocku akurat nie mamy takich wzorców, bo nie zachowały się te kościoły w postaci swojej pierwotnej, ale te, które pozostały, a są przepiękne kościoły, katedry na zachodzie, we Francji, w Anglii, we Włoszech, w Niemczech nawet, to charakteryzują się niezwykle bogatą ornamentyką. Te całe na tych frontonach i nawet i z boku katedr odbywa się taki ruch. Tam jest mnóstwo rzeźb, płaskorzeźb. No i przede wszystkim wysokość tych budowli. One są ogromne, strzeliste, bo czasy, w których ten styl zaczął wchodzić do użytku, to były czasy, kiedy ludzie chcieli jak gdyby przybliżać się do Boga. Minął czas, kiedy budowano tak nisko, przysadziście, bo takie były budowle romańskie. Zresztą budowle romańskie charakteryzowały się też tym, że to były także obiekty obronne, nawet i te sakralne. Więc one były takie właśnie masywne, niewielkie okienka strzelnicze. A tu wchodzi styl, który wprowadza nam światło, wysokość i człowiek, kiedy wchodził do takiego kościoła, to patrzył w górę, dlatego że te ogromne witraże, które były często jeszcze kolorowe, ściągały jego wzrok do góry. No, a w górze wiadomo jest Bóg, więc przybliżało człowieka w ten sposób do Boga.
1: No i poza tym ta przepiękna cegła czerwona, tak, która też kojarzy się, tak, z gotykiem, prawda? No i te łuki strzeliste, tak jak mówiłaś tutaj.
5: Tak. I łuk ostry. W romańskim stylu był łuk taki półokrągły, a tu łuk ostry. Z tym, że chciałam tu powiedzieć, że ten właśnie gotyk ceglany to jest charakterystyczny dla tych państw, które wymieniłeś, czyli tych krajów Hanzy, rejonu Morza Bałtyckiego. Natomiast na zachodzie, we Francji, gdzie ten styl powstał w połowie mniej więcej wieku XII, to były budowle kamienne. My nie mogliśmy sobie pozwolić na kamienne, bo nie mamy kamienia. Do dzisiaj go nie mamy. Gdzieś tam na południu trochę tych złóż jest, ale we Francji, w Anglii, we Włoszech to ogromne są te kamieniołomy. Dlatego tamte budowle były kamienne. Generalnie gotyk w Europie dzielimy na kamienny i ceglany. I ponieważ u nas nie było tego surowca kamiennego, ale było co innego. Była glina i okazało się, że tej gliny jest tak dużo, że można sobie pozwolić na niesamowitą liczbę budowli. Dlatego też nieraz się śmieję, że Kazimierz Wielki zostawił Polskę murowaną, bo miał materiał odpowiedni.
1: No właśnie. Płock jest jednym z 8 polskich miast, które należą do tych, gdzie ten szlak gotyku ceglanego przebiega. Jest troszkę jednak zabytków, trochę pozostałości tego gotyku ceglanego w naszym mieście, nieraz nawet niewidocznego tak na pierwszy rzut oka, prawda?
5: Tak.
1: Powiedz mi, od jakiego miejsca warto by zacząć taką wędrówkę tym szlakiem gotyku ceglanego?
5: Wiadomo, w Płocku to większość osób zaczyna swoje wycieczki od Wzgórza Tumskiego. I tam rzeczywiście mamy jasny przykład tego, że w Płocku gotyk ceglany jest, ponieważ mamy pozostałości części murów obronnych, które były tam pobudowane mniej więcej na przełomie XIII i XIV wieku i mamy te nasze dwie słynne baszty, basztę zegarową, dawną, dzisiaj nazywamy ją wieżą, wieża zegarowa i wieża szlachecka, onegdaj nazywana wieżą wysoką.
1: No to może zatrzymajmy się w takim razie w tym miejscu i troszkę opowiedzmy właśnie o tym terenie i o tych budowlach, które pozostały, chyba najbardziej rzeczywiście okazały, tak jak mówisz.
5: Tak. Oprócz wieży Małchowianki, tak? Bo ta jeszcze jest taka bardzo rzucająca się w oczy, tak. Tu często w przewodnikach, to muszę powiedzieć, czytamy, że są to wieże i fragment muru, które są pozostałością murów obronnych z czasów Kazimierza Wielkiego. Bo to właśnie ten król pobudował nam, właściwie poleci zlecił budować, sam wiadomo nie budował, mury obronne wokół miasta całego naszego, ówczesnego, i jeszcze podwójne mury wokół zamku. Ten jednak mur, który nam pozostał, to nie jest mur kazimierzowski. To jest mur, który powstał wcześniej, ponieważ zanim jeszcze powstały mury na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, to najprawdopodobniej książę Bolesław II, a to był syn Siemowita I, a wnuk Konrada Mazowieckiego, pobudował właśnie te mury pierwotne, bardzo wysokie, co zresztą dzisiaj widzimy, na kilkanaście metrów, z basztami, żeby chronić nasze miasto przed niezwykle okrutnymi napaściami, które przez naprawdę wieki na nasze miasto spadały. To były ataki Prusów, dzisiejsze Mazury, Jaćwingów, Litwinów. Niesamowicie okrutny właśnie był najazd Litwinów, który spowodował, że tenże Bolesław II podjął się takiej budowy, bo w czasie takiego najazdu w 1262 roku w okrutny sposób został zamordowany jego ojciec Siemowit, prawdopodobnie ścięto mu głowę, co było wtedy straszną sytuacją, ponieważ nie czyniło się takich rzeczy rycerzowi. I tenże właśnie Bolesław, kiedy podrósł, to postanowił zbudować mur, który będzie obroną, bo wcześniej był to mur ziemny. Takie mury były łatwe do zdobycia i dlatego to nasze miasto było zdobywane. On biegł wzdłuż całego wzgórza Tumskiego i to, co nam pozostało, te dwie baszty, najlepiej zachowane, to jest rzeczywiście tylko fragment, a później, no gdzieś tak ponad 50 lat później, bo rozpoczęło się to w roku, no muszę tu podać datę, wybaczcie mi, 1353, kiedy zaczęły się budowa murów w Płocku, to opleciono drugim rzędem murów to nasze wzgórze. Tylko że tak jak mówię, tamte zostały rozebrane doszczętnie, bo zaczęto mury płockie rozbierać za czasów, kiedy przyszli do nas Prusacy, w okresie po drugim rozbiorze, i pod koniec XVIII wieku te mury zostały rozebrane całkowicie, dogłębnie, aż do momentu, kiedy był fundament kamienny, to wszystko rozebrane, ale powiem ciekawostkę, co było w ogóle takim no, miłym, niesamowitym zdarzeniem dla archeologów, także ponieważ w ulicy Bielskiej, tak na przedłużenie obecnego fragmentu muru, kiedy tam robiono pracę, znaleziono właśnie pozostałości bramy Bielskiej. I to było niezwykłe wydarzenie, dlatego że, tak jak powiedziałam, za czasów pruskich, kiedy zaczęto ten mur rozbierać, to rozbieranie trwało 16 lat, więc oni sobie już zdążyli z Płocka pójść, zanim to skończono, to doszczętnie rozbierano, a tu nagle fragment. Nawet była taka sytuacja, że miasto chciało jakby odbudować tę wieżę, były plany, planowano tam jakieś restauracje, taki punkt widokowy, no jak na razie tego nie zrealizowano. Ale wracając do naszego wzgórza, tak jak powiedziałam, pozostały te dwie baszty. Ta jedna może utrzymała się dlatego, że pod koniec XV wieku, kiedy wieże katedralne były już mocno naruszone, przeniesiono tam dzwony katedralne i dbano o tę wieżę. Po prostu o nią dbano. Dzisiaj możemy ją podziwiać. To jest ta nasza wieża zegarowa. Przebudowywana, ale jest, stoi i cała jej podstawa jest z pewnością gotycka, i to samo wieża ta druga, południowa. Ona wcześniej nazywała się wieżą wysoką, ponieważ była o wiele wyższa. Została także rozebrana częściowo za czasów pruskich, dlatego że groziła zawaleniem. I żeby ją ratować, częściowo ją obniżono.
1: Ale jeżeli chodzi o mury obronne, mamy fragmenty murów obronnych zachowane w Płocku. Tak. I oprócz tych dwóch baszt, o których ty mówisz, również są w innych miejscach, tak, i możemy je zobaczyć,
5: tak,
1: prawda?
5: Tak, to właśnie te, które pozostały, to już są te słynne mury kazimierzowskie. Mhm. I to jest ten największy fragment muru, który wynurzył się po rozebraniu budynku mieszkalnego, to jest przy ulicy Kwiatka. No i nasza baszta przy ulicy Zduńskiej. Tych baszt było 18 po tej stronie, bo nie wiemy, dotychczas nie ustalono na 100%, ja nawet ostatnio pytałam pani archeolog, która prowadzi pracę w Płocku, czy mur od południa, czyli od Wisły był. No domniemywa się, że był, ale to jest tylko domniemanie, ponieważ tak naprawdę nie zostało udowodnione, że ten mur biegł. Więc mur miał baszty i ten fragment, który został przy ulicy Zduńskiej, został zachowany, a to dlatego został zachowany, że on pod koniec XV wieku został przeznaczony na budynek. Baszty nie były od środka zamknięte ścianą. One były w kształcie litery U i właśnie przeznaczono za czasów księcia Janusza II, przeznaczono tę basztę dla Bractwa Strzeleckiego na skład broni. Oni to po prostu zrobili z tego budynek, który dzięki przebudowie z kolei w wieku XVIII ostał się do dzisiaj. Odsłonięto fragment cegły, żeby było widać, że to jest właśnie gotyk. No i trzeci fragment muru, który jest całkowicie niewidoczny, to są, jak to ja się śmieję, plecy tego domu pod trąbami, bo dom pod trąbami jest także jednym z najstarszych, w ogóle to jest chyba najstarszy taki z budynków niesakralnych, tylko tego nie widać, ponieważ on został otynkowany i tego nie widać, ale to jest dom, który pochodzi z końca wieku XIV, gdzieś tak 1380. Natomiast pięknie odsłonięto też gotycki budynek obecnego Towarzystwa Naukowego Płockiego z połowy wieku XV. On kiedyś też był otynkowany. Widziałam to na starych zdjęciach, ale ponieważ zdjęto tynk, to widzimy, że to jest gotyk ceglany.
1: No właśnie, wróćmy do tego domu pod trąbami może. To bardzo charakterystyczny budynek i też przechodzimy koło niego, nawet nie zastanawiając się, tak, że to jest tak stara budowla, tak, prawda? Natomiast kiedy wejdziemy do samego budynku, tam są przepiękne piwnice.
5: Przepiękne. Ja bardzo żałuję tego, że one nie są udostępnione do zwiedzania. Ja nawet poszłam tam ostatnio, ponieważ została otwarta tam restauracja. Miałam szczęście, że jak weszłam, to była właścicielka tej restauracji, przemiła pani i prosiłam ją o możliwość zwiedzenia tych piwnic, że tam byśmy z grupą kolegów przyszli, bo nie wszyscy z nas przewodników widzieli. Tam zawsze ktoś był właścicielem, nie zawsze udostępniał, nie zawsze były one możliwe do zwiedzania, ale wielka szkoda, ponieważ są przepiękne zresztą i obecnie jak wchodzimy na parterze tego budynku, widzimy te niesamowite gotyckie sklepienia. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że takie gotyckie sklepienie oryginalne, najstarsze chyba na Mazowszu, zachowało się w zakrystii kościoła świętego Dominika. Dzisiaj to jest kościół świętego Maksymiliana Kolbe, czyli nasz słynny kościół na górkach.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o ten właśnie dom pod trąbami, tam podobno jest możliwość przejścia lochami przez całe wzgórze tumskie. Tak przynajmniej głosi legenda.
5: No tak, tam był nawet, ja przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pan, który bardzo mocno się tym zajmował i on jak gdyby chciał udowodnić w swoich artykułach, że te przejścia były. To znaczy tak, archeolodzy mówią, że w Płocku właśnie z uwagi na specyfikę budowy wzgórza raczej takie przejścia były niemożliwe do zrobienia. Ale nie wiemy. Przed wojną jeszcze wiele osób mówiło, że takie wejścia były, że gdzieś na wzgórzu ktoś znalazł wejście, że gdzieś na terenie obecnych sądów tam chłopcy znaleźli jakieś wejście, że w Małachowiance w najstarszej części też było jakieś wejście. Trudno jest powiedzieć, czy one były, bo w średniowieczu robiono takie przejścia, przynajmniej częściowe, nie tylko po to, żeby sobie tajemnie przechadzać się po gdzieś z punktu jednego do drugiego. Po prostu robiono to po to też, żeby ludność mogła się tam schronić na wypadek napaści. A ponieważ, tak jak powiedziałam, te napaści na Płock były niezwykle okrutne, więc uratowanie życia i przynajmniej tej ruchomej części dobytku, no było możliwe, jeżeli ludzie się w takich właśnie gdzieś tam lochach chronili.
1: Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy w tym miejscu, przy domu pod trąbami. Warto tam zajrzeć, zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś, znowu pojawiła się tam restauracja. Tak. Wcześniej też była, to była kultowa restauracja. Tak. Później był taki okres, gdzie nic tam właściwie nie było i nie można było wejść do środka tego budynku. Natomiast teraz znowu można i rzeczywiście warto chociażby wejść sobie i zobaczyć, jak to wygląda.
5: Zobaczyć te sklepienia, polecam bardzo. Niezwykle klimatyczne miejsce.
1: A my zapraszamy oczywiście na kolejną audycję. Moim gościem dzisiaj była Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci serdecznie.
5: Dziękuję państwu bardzo również.
2: SK Płock.
1: W studiu Radia SK witam Annę Krzemińską, artystę malarza, absolwentkę Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Witam cię serdecznie.
6: Witam.
1: Aniu, to dumnie brzmi, ale to nie jedyne, co tak naprawdę osiągnęłaś, bo ty poszłaś w tę naukę i to dalej, i to dużo dalej. Wymień, co ty jeszcze skończyłaś?
6: Skończyłam Wydział Architektury Wnętrz, to jest chyba takie moje miejsce w ogóle na ziemi, to jest mój dom drugi, tak naprawdę, z którym się nie mogę rozstać i teraz właśnie na nim pracuję. No w międzyczasie też byłam na takim kursie w Paryżu.
1: No nie na takim byle jakim kursie, bo to była Sorbona.
6: No na Sorbonie, tak dokładnie, ale był to taki wypad, no ponad miesiąc. Mogłam się wtedy właśnie zapoznać z wszystkimi muzeami, szczególnie w Luwrze, na przykład przesiadywałam i oglądałam mnóstwo obrazów. A właśnie, to jeszcze tak dodam, malowałam na moście.
1: Tam?
6: Tak, i sprzedawałam obrazy.
1: A co ty?
6: No, było bardzo romantycznie.
1: Super, no to niesamowita sprawa. Ale to nie tylko Paryż, bo były również inne miejsca i do tych miejsc wrócimy już za moment, ale powiedzmy, że tak naprawdę to jesteś płotczanką, stąd pochodzisz. Skończyłaś Małchowiankę, prawda? Powiedz mi, jak to się zaczęło, to twoje malarstwo? Przecież jesteś w tej chwili niesamowicie znaną artystką, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak to się zaczęło? Bo wcale nie skończyłaś liceum plastycznego.
6: Nie skończyłam liceum plastycznego, skończyłam kierunek ścisły, bo w liceum ogólnokształcącym uczyłam się na kierunku matematyka i chyba fizyka, już nie pamiętam dobrze. No, bardzo lubiłam te przedmioty ścisłe, ale jednak myślę, że to już od najmłodszych lat jakby się kierowało w moim umyśle coś takiego, że jednak chyba chcę zostać tą malarką. Pamiętam takie wydarzenie, jest to bardzo ważne, że pierwszy raz dostałam sztalugi robione przez mojego tatę w wieku 6 lat.
1: A widzisz, czyli jednak
6: ojciec. Już malowałam, teraz mi się przypomina. Czyli to było dużo wcześniej, tak.
1: Czyli rodzice cię trochę zarazili tym? Oni mają też jakiś związek z malarstwem?
6: Nie. Znaczy to są osoby o umysłach zupełnie ścisłych. Natomiast no, widzieli chyba u mnie potrzebę tworzenia czegoś manualnie.
1: A był jakiś taki potrzebę impuls malowania. W szkole średniej? Bo mówiłaś, że nauki ścisłe bardziej cię interesowały.
6: Nie, to nie tak było. Po prostu rodzice też postawili na to, że no, muszę się wykształcić porządnie, muszę zdobyć to wykształcenie podstawowe dobre.
1: No i to akurat Wydział Malarstwa?
6: No właśnie, z tym Wydziałem Malarstwa to później. Najpierw poszłam na Wydział Architektury Wnętrz, żeby dostać jakiś zawód, no bo z tym się wiążą się większe perspektywy. Natomiast to malarstwo od zawsze praktycznie mnie interesowało i już chyba nawet, bo jeszcze wtedy były gimnazja, to w gimnazjum już wiedziałam, że chcę tam iść. Od pierwszej klasy liceum zdecydowałam, że idę na Akademię Sztuk Pięknych. I wiem, że to wszystko się udało przez to, że byłam bardzo uparta i wiązała się z tym bardzo duża praca też i bardzo dużo wysiłku. I pamiętam, że no też to liceum jest dość wymagające. Dużo, dużo pracy wtedy też musiałam włożyć w naukę. A poza liceum, no właśnie musiałam jeździć na różnego rodzaju kursy. No i było to ciężkie, przyznam szczerze, bo często po zajęciach od razu musiałam pędzić do Warszawy na przykład na kursy, które trwały do 21.
1: Ale dziewczyna, ty w ogóle jesteś taką osobą, która pędzi od miasta do miasta, bo przecież do niedawna jeszcze mieszkałaś w Płocku, pracujesz w Warszawie, a jednocześnie pracujesz we Włocławku. Jak to godzisz?
6: No jakoś godzę. Czasami jest bardzo ciężko. Czasami faktycznie dopada mnie zmęczenie, ale daję radę. Zresztą to, co robię, daje mi bardzo dużą siłę i energię do mojej pracy twórczej, ale i też w ogóle do życia, bo to, czym się zajmuję, to jest dydaktyka, uczenie malarstwa, między innymi. I jak widzę postępy uczniów i ich zaangażowanie, radość, no to ja sama z tego czerpię po prostu dużo energii.
1: Jak to się stało, że zainteresowałaś się sztuką Dalekiego Wschodu?
6: A to jeszcze muszę nawiązać tutaj do Płocka. I to jest takie jeszcze wydarzenie z mojego dzieciństwa, bo ja jeszcze tańczyłam. Tańczyłam w zespole dzieci Płocka i pojechaliśmy raz na taką wyprawę do Japonii. To miałam jeszcze bardzo mało lat, chyba około 9. No i mogliśmy zwiedzać różne miasta i w tych miastach mieliśmy też koncerty. Pokazywaliśmy właśnie polską sztukę ludową, co też było wspaniałym dla mnie doświadczeniem, bo czuję swoje korzenie tutaj bardzo mocno. Może też widać w moich obrazach czasem, że jednak inspiruję się tym Dalekim Wschodem, ale ta twórczość ludowa tutaj i cała kultura jest dla mnie bardzo ważna.
1: Później zaczęłaś podróżować i doceniono twoją sztukę również w innych krajach. Jakie to były kraje?
6: No tak, zaczęło się od Tajlandii. tam byłam na wystawie międzynarodowej i na takich warsztatach w ośrodkach akademickich. W ogóle jak się zaczął ten wyjazd do Tajlandii, moja praca magisterska była poświęcona batikowi. No i wtedy się wszystko zaczęło. To się też zaczęło od takiego kontaktu z moją panią profesor Anną Sławkowską-Rodę, która uczyła mnie nie tylko projektowania wystaw, bo byłam u niej w pracowni, ale też zasiała ziarno, że powinnam kontynuować malarstwo, bo wszystkie te projekty jednak odznaczały się tym, że czuję kolor i że tam bardziej chyba to malarstwo wychodziło na wierzch. No i też stworzyłam właśnie taki projekt, który nawiązywał i do malarstwa, i do tego batiku, w którym zaczęłam szukać symboli, magii. No i stworzyłam też taką pracę teoretyczną, która później jakoś została dostrzeżona na akademii, już na doktoracie. No i przez to zaczęły się moje wyjazdy.
1: Batik. Wyjaśnijmy może, co to takiego?
6: Batik jest to technika dekorowania czy malowania też tkanin za pomocą gorącego, roztopionego wosku. Batik ma bardzo wiele odmian. Z jednej strony jest to tkanina taka dekoracyjna, a z drugiej strony może też stanowić technikę malarską lub nawet, tak jak u mnie, być używana jako witraż wręcz, ponieważ ważna jest ta przezierność i oświetlenie i światło, które jest dla mnie też takim czynnikiem metafizycznym trochę, duchowym. Batik właśnie w tych krajach, do których jeździłam, no bo też byłam i w Indonezji, w Malezji, Indiach, no i jeszcze gdzieś w Chinach. O. No to właśnie on, szczególnie w Indonezji, jest taką tkaniną, która w procesie samego powstawania jest już takim sposobem na medytację, na ćwiczenie swojego umysłu, swojej harmonii, ponieważ jest to bardzo żmudna praca, która wymaga czasami nawet kontroli oddechu.
1: Jak rozpoczęłaś swoją naukę tej techniki?
6: No właśnie, to zaczęło się tak naprawdę przez panią profesor, którą wymieniłam. Ona wysłała mnie na Wydział Malarstwa do pracowni tkaniny artystycznej do profesora Doroty Grinczel. No i tam rozpoczęłam właśnie przygodę z batikiem. Najpierw jakby uczyłam się tej technologii, potem zaczęłam szukać w różnych źródłach, skąd to w ogóle pochodzi ta technika i jakie ma znaczenie też w kulturze. No i właśnie się dokopałam do tej Indonezji. Tak naprawdę w tych wszystkich krajach, które zwiedziłam, może oprócz Chin, brałam udział w warsztatach batikowych i tam poznawałam ich sposoby właśnie batikowania, ale też bogatą symbolikę, która jest zawarta właśnie w tkaninach.
1: I nauczyłaś się tam chyba dużo więcej niż tutaj w Polsce, podejrzewam.
6: Tak, tam troszeczkę inaczej się podchodzi do tego batiku. Są inne technologie na pewno.
1: Co różni tę naukę, którą pobiera się tu w Polsce, od tej, którą możemy pobrać tam, na miejscu, gdzie właściwie stworzono ten batik?
6: Na przykład takim bardzo ważnym doświadczeniem były warsztaty w Indonezji. Tam u mistrza tak naprawdę uczyłam się takiej precyzji też wykonywania tych wzorów, ale też zróżnicowanej technologii, która u nas raczej ciężko zi. Tam u mistrza tak naprawdę uczyłam się takiej precyzji też wykonywania tych wzorów, ale też zróżnicowanej technologii, która u nas raczej ciężko aż tak rozbudowane techniki.

0: jakoś utożsamia. Myślę, że jest to w pewnym sensie z jednej strony właśnie dla mnie intymne moje osobiste doświadczenie, a z drugiej strony każdy może odczuć coś takiego bezpośrednio na sobie. W batiku to jest dla mnie ważne, właśnie taka duchowość. Każde położenie barwnej plamy ma znaczenie. To jest tak, że w batiku nie można robić pomyłek. Wszystko to, co położymy na bawełnie, na płótnie, no już zostaje i nie można tego już w żaden sposób zamalować. Więc to też jest taki, musi to być wyważony gest po prostu.
1: Czy masz jakieś swoich guru, jeżeli chodzi o sztukę?
0: Oj, bardzo wielu.
1: Na przykład?
0: No, od takiej tradycyjnej sztuki począwszy, to chyba najbardziej lubiłam Vermeera za jego piękne światło i za kobiecość. Ostatnio bardzo lubię artystów nowej figuracji, na przykład Ryszarda Grzyba. No, oczywiście Jarosława Modzelewskiego również. Bardzo lubię też abstrakcję, tą taką związaną z nurtem trochę action painting, czyli po latach 50. w Stanach Zjednoczonych. No, którą rozpoczął Jackson Pollock, a potem były kontynuacje. Bardzo duże znaczenie ma też dla mnie malarstwo Georgie O'Keeffe, Frida Kahlo, za jej taką intymność i kobiecość i pokazywanie właśnie tego bólu, ale i radości i tej witalności siły kobiecej. A też ogromne inspiracje czerpię ze sztuki wschodu i z miniatur, szczególnie właśnie indyjskich, które są bardzo barwne, operują właśnie płaską plamą i bardzo ciekawą kompozycją, ale te kolory są tak mocne, jak ta przestrzeń, w której się tam poruszałam.
1: Jakie to uczucie być artystką, która ma już na swoim koncie przeszło 50 wystaw i to na całym świecie?
0: Ja z natury jestem chyba bardzo skromna. Myślę, że jestem po prostu Anią z Płocka.
1: A jaki jest odbiór tych twoich obrazów w innych krajach? W krajach Dalekiego Wschodu, bo tam przecież też wystawiałaś swoje prace.
0: No, spotkałam się z bardzo miłym przyjęciem, na przykład podczas mojej takiej indywidualnej wystawy w Indiach. To było chyba w Bhopalu. No, bardzo dużo ludzi ze mną rozmawiało, jakby właśnie te batiki zrobiły na nich wrażenie. Batiki, ale oni zupełnie troszeczkę inaczej pojmują jakby malowanie. Są bardziej tacy dekoracyjni, może nawet idą w stronę trochę ilustracji. I tu zderzyli się znowu z taką barwną płaszczyzną i światłem. Myślę, że to było coś dla nich nowego, że ta rodzima technika, w której oni stosują mnóstwo wzorów, dekoracji, nagle staje się właśnie barwną płaszczyzną, trochę jak u Marka Rotko.
1: W twoich pracach bardzo ważny jest kolor.
0: Tak, kolor jako nośnik emocji, kolor duchowy, kolor energii i ta energia jest zmienna również. Mam nadzieję, że to też widać.
1: Ta energia jest bardzo ważna w twoich obrazach, ale również chyba w twoim życiu, co?
0: Tak, czasem jest bardzo właśnie czerwona, bardzo mocna. No a czasem jest też melancholijna. Są te dobre dni i te gorsze trochę. Ale jednak myślę, że jest to normalne, że każdy z nas przychodzi taką drogę.
1: Twoje prace zmieniają się, zresztą jak u każdego artysty. Powiedziałaś, że chcesz iść w troszkę innym kierunku. W jakim?
0: Wcześniej właśnie pod wpływem batiku malowałam, nawet w tym malarstwie sztalugowym, malowałam barwne płaszczyzny. Zamykałam je w takie konkretne znaki, ale były to znaki abstrakcyjne. Bardziej takie, które dają pewne wrażenie, są pewnym symbolem, może wielowymiarowym. Teraz natomiast chciałabym trochę dotknąć właśnie tej figuracji, ale nie chciałabym chyba, żeby to był taki czysty realizm, bo jakby on nie daje mi pola do wypowiedzi. Chciałabym, żeby to była bardziej rzeczywistość, ale przetworzona właśnie taką ekspresją uczuć.
1: Uczysz też młodzież w liceum plastycznym we Włocławku nie tylko malarstwa i rysunku, ale także fotografii. I tak się zastanawiam, czy fotografia też jest tym, co sprawia ci dużą przyjemność, czym się zajmujesz?
0: No, z fotografią miałam pierwsze takie zderzenie na Wydziale Architektury Wnętrz właśnie. Tam mogłam się rozwijać wielokierunkowo. Mieliśmy i rzeźbę, i malarstwo, i właśnie fotografię. Teraz dołączyły jeszcze nowe specjalizacje, takie jak tkanina w architekturze, bardzo ciekawe.
1: I robisz fotografię?
0: Robię, ale raczej nie jest to główne medium, w którym się wypowiadam. Jest ona raczej dla mnie pomocnicza, powiedzmy.
1: A co z architekturą wnętrz?
0: Obecnie się bardziej skupiłam właśnie na malarstwie, jakby

0: oddałam całą duszę malarstwu. I ciało malarstwu. Ale na pewno to ma wpływ. No, nie mam kłopotu z jakimiś realizacjami, nie wiem, i graficznymi, i z operowaniem właśnie nawet programami jakimiś komputerowymi.
1: Aniu, osiągnęłaś sukces i to sukces międzynarodowy. Jak to się robi?
0: Trzeba bardzo dużo pracować. Nic się bez pracy, jakby bez pracy nie ma kołaczy. Po prostu.
1: Dążyć po prostu do celu.
0: Dążyć do celu, znajdywać właśnie rozwiązania, które pomogą nam w rozwiązaniu tych różnych schodów, tak? Tych problemów, które napotykamy na tej drodze, ale też chyba bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się współpracy z ludźmi. I jeśli ja daję komuś energię i jakieś dobro, to dobro później do mnie wraca, takie mam wrażenie. Jakby te kolejne etapy, które przechodziłam, to zawsze wiążą się z tym, że po pierwsze dużo pracowałam, ale też właśnie wiążą się z tą wymianą energii między ludźmi.
1: I to jest najważniejsze, żeby
0: tak,
1: osiągnąć sukces.
0: Tak.
1: Dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia.
0: Dziękuję.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK ponownie witam dzisiaj Urszulę Włodarczyk, przewodnika turystycznego. Witam Cię, Ulka.
3: Witam.
1: No i co? I znowu wędrujemy po Płocku i znowu szlakiem gotyku ceglanego. Zostawiliśmy ostatnio naszych słuchaczy pod domem, pod trąbami. No właśnie, a nie powiedzieliśmy, dlaczego w ogóle taka nazwa?
3: Z tą nazwą to jest pewien problem, ponieważ no, chcielibyśmy tak może czasami przybliżyć się do świata, bo ten Płock był gdzieś zawsze na uboczu, więc chcieliśmy się zbliżyć do książąt Radziwiłłów i mówią, że to jest jego, że to jest herb Radziwiłłów Trąby. Ale tak naprawdę nie ma się co nad tym tematem rozczulać. Jest to najprawdopodobniej herb biskupa Dziewałtowskiego, bo ten herb Trąby był bardzo rozpowszechniony i to, że był tutaj, przejeżdżał książę Radziwiłł, pani kochanku, zatrzymał się i dlatego jest to jego herb został umieszczony na tym budynku, to raczej trzeba sobie między bajki włożyć. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy.
1: No dobrze, w takim razie zostawmy dom pod trąbami i przenieśmy się do kościoła pod wezwaniem świętego Dominika, który dzisiaj znany jest pod inną nazwą.
3: Tak, od lat 70. to jest parafia świętego Maksymiliana Kolbego, ale rzeczywiście przez wieki był to kościół świętego Dominika i tu chcę jeszcze powiedzieć, że to w ogóle to wezwanie świętego Dominika to było jedno z pierwszych, o ile w ogóle nie pierwsze w Polsce, dlatego, że ten zespół, bo to był kościół i klasztor, ufundowany przez chyba najbardziej znanego tego księcia rozbicia dzielnicowego mazowieckiego, czyli Konrada Mazowieckiego, był jako jeden z pierwszych, właśnie miał to wezwanie, dlatego, że święty Dominik, on był właśnie kanonizowany 3 lipca 1234 roku, a nasz klasztor był właśnie w tym roku także wyświęcony razem z tym kościołem. I w związku z tym, no tak można by powiedzieć, że jakby oni przewidzieli, że ten ich patron, tak, ten święty Dominik, kaznodzieja, że on zostanie świętym i to wezwanie jego już ten nasz kościół miał. Ale tu jest taka ciekawostka, dlatego że Dominikanie, którzy przybyli do Polski z Włoch, oni, kiedy, bo to był zakon kaznodziejski, tak? Oni kazania wygłaszali gdzieś, żeby tych ludzi do tej religii przybliżyć. Oni, kiedy rozchodzili się po różnych miastach w Polsce, otrzymywali tam kościoły. Płock był miastem, w którym kościoła nie otrzymali. Musieli go sobie wybudować, więc musieli oczywiście znaleźć fundatora. No i tutaj znalazł się fundator, książę Konrad Mazowiecki. No on miał za co? On miał tyle grzechów na sumieniu, że on miał, miał potrzebę gdzieś z tych grzechów siebie przynajmniej rozgrzeszyć, bo czego tam na górze rozgrzeszono, to nie wiemy.
1: Czyli wiedzieli, właśnie, do kogo uderzyć.
3: Tak, pobudował właśnie im ten kościół łącznie z klasztorem. To jest, tak jak powiedziałam, około 1234 roku. Taką datę podaje Jan Długosz w swojej kronice. Natomiast kościół i klasztor na pewno były budowane wcześniej. Ale tutaj ciekawostka, że uznaje się, że jest to pierwszy na Mazowszu zespół sakralny budowany z cegły. Dlatego, że ta cegła do nas przyszła późno. Skoro mamy tu 1234 rok i dopiero cegła, więc wcześniej tej cegły nie było, dlatego budowana mniej więcej 100 lat wcześniej, no może 90 kilka, katedra płocka, ta słynna katedra kamienna, była zbudowana z kamienia polnego, obrobionego. A tutaj już mamy cegłę. I można uznać, że jest to rzeczywiście najstarszy na Mazowszu obiekt, który był ceglany. Tu taką też podam drugą ciekawostkę, że tę cegłę wprowadzili do Polski franciszkanie, dominikanie, cystersi, czyli tak zwane zakony żebracze. Bo dominikanie, nasi tu, już skupię się na naszych Płockach, należeli do zakonów żebraczych. Co to oznaczało? Oni nie mieli majątków, tak jak inne zakony, które z tego się utrzymywały, tylko utrzymywali się z datków. I dlatego budowali swoje zakony w miejscach, gdzie mogli te datki otrzymać. Kiedy przyszli do Płocka, to nie byli w samym mieście, bo ta część, w której oni się z tym zakonem pobudowali, to było na przedmieściu, później nazwane przedmieściem wyszogrodzkim. Ale byli blisko traktu Czerwińskiego, wejście do kościoła było od strony traktu, więc domniemanie, że jak ktoś przejeżdżał, chciał wejść do kościoła, to jak wchodził, przy okazji zostawiał jakieś datki.
1: To był kościół katolicki na początku, ale później stał się ewangelickim.
3: Tak, kiedy w 1793 roku po drugim rozbiorze przyszli do nas Prusacy, to oni na początku około 1805 roku przejęli ten kościół, ponieważ w momencie, kiedy zaczęli do Płocka przybywać koloniści niemieccy, ewangeliści, akurat to by, bo są różne odłamy protestantyzmu, ewangeliści, oni otrzymali ten kościół, władze pruskie zabrały im dominikanom, zakonnicy musieli opuścić klasztor, w klasztorze zorganizowano szkołę, zorganizowano też archiwum, zresztą później tam jeszcze była drukarnia, zmieniało tam swoje przeznaczenie, natomiast kościół otrzymał ewangelicy i oni używali go właściwie aż do okresu powojennego. W 1945 roku przejęli go katolicy, ale tak naprawdę prawne usankcjonowanie tego katolickiego bytu w tym kościele nastąpiło dopiero w 1978 roku.
1: To dość tak. Późno. Mhm. Ulka, właściwie gdzie znajdziemy fragmenty tego gotyku ceglanego w tym kościele? Są tam zachowane jakieś elementy?
3: Tak, są zachowane, to znaczy trzeba powiedzieć, że w zasadzie większość tego budynku, który widzimy, to jest pobudowany z tej cegły gotyckiej. Mhm. Tam teraz część tej cegły, proszę zobaczyć, od strony wschodniej i północnej zostało odsłonięte, bo właśnie znaleziono zupełnie przypadkowo w trakcie prowadzonych prac renowacyjnych fragment portalu. On jest tam widoczny pod przyporą od strony północnej. Także niewidoczny jest, bo jest otynkowany, ale proszę mi wierzyć, że jest to cegła gotycka.
1: Powiedziałeś, że kościół pod wezwaniem świętego Dominika to pierwsza ceglana budowla sakralna, tak, na Mazowszu, ale oprócz tej budowli również jedną z pierwszych była chyba dawna kolegiata świętego Michała, tak?
3: Tak, to był podobny okres, to znaczy to była już ta druga kolegiata, bo nasza pierwsza kolegiata fundowana przez Dobiechnę, żonę Wojsława Możnowładcy z czasów jeszcze Bolesława Krzywoustego. Była prawdopodobnie kamienna, ale niestety nie udało się ustalić, w którym miejscu ona była. Natomiast później patronat, bo Dobiechna, kiedy konsekrowano tę kolegiatę około 1150 roku, przekazała ją wraz z tymi prebendami, czyli wsiami, które jako dochód dla kanoników i dla kolegiatu fundowała, przekazała ją katedrze. A na początku XIII wieku patronat nad kolegiatą przejął książę. Prawdopodobnie był to syn Konrada Mazowieckiego. Może jeszcze sam Konrad przejął, ale na pewno był to później jego syn, Bolesław zwany drugim. I bo tak właśnie tu muszę powiedzieć, że z tymi Bolesławami to jest ogromny problem. To było najpopularniejsze wśród książąt piastowskich imię i na Mazowszu tych książąt było kilka. kilku, ponieważ nie wszyscy mieli przydomek, tak jak na przykład syn Bolesława Krzywoustego miał przydomek Kędzierzawy, no to już jakoś się wyróżnia. Ale ci, którzy nie mieli przydomków, to trzeba ich koniecznie numerować, bo nie wiadomo w ogóle, o kim mówimy, tak? Więc Bolesław I, Bolesław II, Bolesław III, takich tutaj w Płocku między innymi mieliśmy. Więc on przejął patronat nad kolegiatą i najprawdopodobniej pobudował ją w innym miejscu. Właśnie w tym miejscu, w którym mamy teraz pozostałość tego kościoła świętego Michała Archanioła, czyli tę najstarszą część naszego obecnego Liceum Machowskiego. I tam w podziemiach, kiedy ostatnio prowadzono pracę w tych latach 2012-14, tam odkryto i udostępniono do zwiedzania pozostałości tych murów jeszcze wcześniej romańskich, bo on pobudował to w stylu romańskim, a później przebudowano w stylu gotyckim. I ta właśnie wieża, która jest przy tym dawnym kościele, to jest właśnie wieża gotycka. Ona pochodzi z drugiej połowy XV wieku, a te w podziemiach są romańskie z początku XIII wieku i później te gotyckie z wieku XIV.
1: Powiedzmy, że Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce, prawda, zachowana.
3: Która funkcjonuje nieprzerwanie. Przyjmuje się, że to był rok 1180. To znaczy nie ma. Wszystko, co kojarzy się ze średniowieczem, o czym piszemy, to jest takie prawdopodobne, ponieważ nie ma zapisów, które by na 100% nam powiedziały, że tak to właśnie było. Ale dlaczego przyjęto? Dlatego, że tam przekazano tę szkołę kanonikom i ci kanonicy po prostu byli przygotowani do prowadzenia szkoły, więc przyjmuje się, że oni tę kanonicy z Czerwińska byli, później z Mogilna i że oni po prostu tę szkołę prowadziły, bo pierwsze informacje pisemne o szkole pochodzą z początku wieku XIII.
1: To jeżeli chodzi o kolegiatę świętego Michała Archanioła, warto zajrzeć do Małachowianki, bo tam rzeczywiście jest taka możliwość zwiedzenia, prawda, tej ścieżki dydaktycznej, obejrzenia tego wszystkiego. I to warto zrobić, bo rzeczywiście na tym szlaku gotyku ceglanego tego obiektu absolutnie nie może zabraknąć. Ale oprócz kolegiaty, w niedaleko Starego Rynku mamy kościół Farny. Tak. To też bardzo interesująca budowla i na pierwszy rzut oka wydaje się, że wcale nie gotycka.
3: No nie gotycka, bo na pierwszy rzut oka jest to budowla barokowa. Chociaż ten barok płocki jest bardzo skromny. Dlaczego był taki skromny? No bo miasta po prostu nie stać było wtedy po wojnach szwedzkich, po wojnie północnej. Wprawdzie tu nie były prowadzone działania wojenne, ale było wojsko i wystarczyło, żeby to wszystko doprowadzili do ruiny. Tak, ale tak jak w przypadku kościoła świętego Dominika dawnego, to duża część tych murów jest właśnie zachowana jako mury gotyckie. No i teraz mamy odsłonięty portal, czyli drzwi wejściowe od strony południowej, od strony Wisły, co wskazuje jednoznacznie, że nieprawdą jest, że kościół kiedykolwiek, przynajmniej we fragmencie, osunął się do Wisły. Nie osunął się, ja zawsze mówię osobom, które oprowadzam, że tym portalem na pewno wchodził do kościoła król Kazimierz Wielki, ponieważ to na jego życzenie ten kościół był pobudowany. I początkowo miał on podobno, jak to określono, iście królewski wygląd. Ten portal, który znajduje się jeszcze obecnie, no jest tylko częściowo odsłonięty, natomiast nad nim zwieńczony był wspaniałym takim szczytem gotyckim, zapewne z tymi słynnymi zębami, inaczej zwanymi blankami bądź krenelarzem. Ten szczyt później został zdjęty. Dlaczego ten kościół przebudowano? Dlatego przebudowano, że on w ogóle był konsekrowany w 1356 roku, więc po iluś tam latach zaczął ulegać zniszczeniu. Tym bardziej, że w Płocku często były pożary, właśnie napady, zniszczenia i ten kościół także podlegał tym różnym działaniom zewnętrznym, więc on niszczał. Pierwsza taka bardzo poważna przebudowa kościoła odbyła się w drugiej połowie XVI wieku, a później w wieku XVIII. I w tym wieku XVIII to tak zniszczony był kościół, że chciano go wręcz rozebrać. Uważano, że nie da się już go po prostu naprawić wyremontować. Jednakowoż dokonano tego, ale troszeczkę takim działaniem, no nie powiem podstępnym, ale działaniem, które sprawiło, że władze kościelne Płocka pozbyły się kolegiaty świętego Michała. Sprzedały ją jezuitom, którzy wtedy tam przy tym kościele prowadzili swoją kaznodziejską działalność i prowadzili jednocześnie kolegium jezuickie, i z tych uzyskanych funduszy i z tych prebend, które przeszły wraz z kolegiatą świętego Michała do kościoła świętego Bartłomieja, po prostu udało się ten kościół odnowić, przebudować i widzimy go teraz w takiej formie, jak on jest obecnie, czyli z takim rysem barokowym.
1: Czyli Julka, tak naprawdę idąc szlakiem gotyku ceglanego, wędrując po Płocku, mamy 8 budowli, 8 obiektów do zwiedzenia. Wymieńmy je na koniec jeszcze,
3: no tak,
1: jakie one są.
3: Jakbyśmy zaczynali tak właśnie chronologicznie, więc jest to kościół i klasztor świętego Dominika Dawnego. Są to te mury obronne, o których mówiłam jeszcze poprzednio, i te dwie baszty, które się zachowały. Jest to fragment muru obronnego przy ulicy Kwiatka, baszta przy Zduńskiej, no i te plecy domu pod trąbami, jak to powiedziałam. To są te takie właściwie najważniejsze zabytki. No i oczywiście
1: no i
3: kościół
1: Towarzystwo Naukowe Płockie.
3: Tak, ta część Eloma Ochowskiego najstarsza, o której mówiłam, łącznie z tą przepiękną wieżą, na której jest obserwatorium astronomiczne i ten piękny zegar słoneczny, który od niedawna się tam pojawił.
1: Czyli praktycznie w ciągu 2 godzin możemy spokojnie przejść sobie po mieście, przespacerować i wszystko zobaczyć.
3: Tak, polecam bardzo serdecznie, dlatego że część osób mieszkających w Płocku nie ma świadomości tak długiej historii naszego miasta, a to jest ponad 1000-letnia historia i naprawdę polecam, żeby się nią zainteresować, bo jest wiele ciekawostek, które są naprawdę fascynujące.
1: Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do takiego spaceru, a dzisiaj oprowadzała Was po Płocku Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję Ci serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: A teraz w studiu Radia SK Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Witam Cię, Małgosiu, w studiu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jesteśmy w studiu, ale tak naprawdę będziemy dzisiaj wędrować po Muzeum Secesji, bo secesja to jest chyba taka perełka, prawda?
4: To jest taka nasza marka, można powiedzieć, od 1968 roku, kiedy nasze muzeum było tak naprawdę propagatorem i jako pierwsze zareklamowało, przywróciło secesję jako styl, którym warto się zainteresować.
1: To chyba największe muzeum secesyjne w Polsce, prawda?
4: Tak, tak, tak. No ale właśnie już minęło ponad 50 lat w secesji, historii secesji u nas w naszym muzeum. Zapoczątkowaliśmy ten trend i tak naprawdę no jesteśmy kolebką secesji w Polsce, bo posiadamy największe, najbardziej reprezentatywne zbiory pokazujące jakby istotę secesji, tak? To, do czego artyści przełomu XIX i XX wieku dążyli, czyli do syntezy wszystkich dziedzin sztuk plastycznych, to my tak naprawdę zebraliśmy to na 4 piętrach naszej kamienicy, również
1: no właśnie,
4: secesyjnej.
1: Co jest fantastyczne, tą secesję można było wcześniej oglądać w zupełnie innym miejscu, w Zamku Książąt Mazowieckich, tak. Natomiast teraz właśnie jest ta możliwość, że pokazujecie to w secesyjnej kamienicy i to ma dodatkowy taki smaczek,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak, to ma dodatkowy atut.
1: To jest fajne, wchodząc do tego muzeum, oglądamy nie ekspozycję tylko i wyłącznie, ale są to wnętrza.
4: Tak, właśnie takim można powiedzieć smaczkiem tego muzeum i tym walorem, który pozwala nam przenieść się w czasie. Ja zawsze, jak mam przyjemność, rzadko, ale mam przyjemność oprowadzać niektórych gości, to zawsze wprowadzam taki klimat podróży maszyną czasu, gdzie się cofamy, te 120 lat do okresu przełomu XIX i XX wieku. Przenosimy się zupełnie do innej czasoprzestrzeni. Być może z jednej strony, patrząc na nowoczesne sposoby aranżacji wystawienniczej, chociażby naszą najnowsze dziecko, czyli ekspozycję Art Deco, no, pod względem wystawienniczym są one zgoła inne. Natomiast ten archaizm wnętrz mieszczańskich tej wystawy w kamienicy secesyjnej jest atutem, bo on oddaje rzeczywiście tą atmosferę i ducha tej epoki, która jest zupełnie inna. Chociaż wtedy ten modernizm się oczywiście rodzi, ta nowoczesność zaraz będzie odmieniana przez wszystkie przypadki, to jednak ten modernizm przełomu XIX i XX wieku jest jeszcze taki zakorzeniony w tradycji, szczególnie jeśli chodzi o wnętrza.
1: Małgosiu, w związku z tym przejdźmy się po tych wnętrzach tego muzeum, przejdźmy się właściwie po wnętrzach z przełomu XIX i XX wieku.
4: Tak, więc kamienica rodziny Górnickich, w której od 2005 roku znajdują się zbiory secesyjne, to jest ekspozycja czterech pięter. Na dwóch pierwszych piętrach zaaranżowaliśmy wnętrza właśnie z przełomu XIX i XX wieku. Wnętrza, które korespondują z gmachem, kamienicą czynszową. Staraliśmy się zaaranżować te wnętrza podłóg mieszkań, wnętrz średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej. Styl secesja Art Nouveau zwany jest stylem burżuazji. Mieszczaństwo w XIX wieku jest tą klasą dominującą. Stąd te wnętrza są zaprojektowane w ten sposób, by oddać klimat rodziny, która mogła tam mieszkać, czyli rodziny inteligenckiej. Zatem pokazujemy, skupiliśmy się na takich najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeniach. Dlatego zaczynamy od jadalni. Dzisiaj jadalnia kojarzy nam się z takim zaciszem domowego ogniska, natomiast wówczas to było pomieszczenie, było wnętrze, gdzie odbywały się spotkania towarzyskie, wykwintne obiadokolacje. Przywiązywano ogromną wagę do wspólnych posiłków. Wówczas, gdy głowa rodziny, mąż, ojciec pracował zazwyczaj poza domem, to był ten czas, kiedy rodzina wspólnie spotykała się przy suto zastawionym stole, oczywiście mając na uwadze to średnio zamożne mieszczaństwo.
1: I my też jesteśmy w związku z tym zaproszeni na taki proszony obiad.
4: Tak. Tak, bardzo często właśnie się tak zdarza, że zwiedzający tak bardzo wczuwają się w rolę,
1: że chcieliby usiąść przy tym stole,
4: tak, i zjeść z tej zastawy porcelanowej.
1: A, jest piękna.
4: Z królewskiej manufaktury w Miśni, którą zaprojektował Henry van de Velde, jeden z czołowych artystów. Dzisiaj byśmy go nazwali designerem, bo był to artysta wszechstronny, który zaprojektował między innymi właśnie motyw dekoracyjne narzeczonym serwisie porcelanowym. Jest to motyw fal morskich, ale bardzo zgeometryzowany, bardzo wysublimowany, nawiązujący do rozedrganej linii secesyjnej, ale jednak jest ona mocno zakorzeniona w tej secesji wiedeńskiej, belgijskiej, takiej zgeometryzowanej. Więc no, od tego smaczku zaczynamy.
1: No właśnie, i tam biesiadujemy sobie przez chwilę, oglądamy te piękne wnętrze. Ono jest chyba jedno z większych, prawda?
4: Tak, tak. No, musimy pamiętać, że te wnętrza w kamienicach secesyjnych to były wnętrza przynajmniej 100-metrowe, więc te mieszkania naprawdę były bardzo rozległe, a poza tym w nich mieszkały rodziny wielopokoleniowe. Dodatkowo jeszcze służba.
1: No właśnie, a skoro już skończyliśmy posiłek, to wędrujemy do kolejnego miejsca takiego mieszkania mieszczańskiego.
4: Tak. Jest to oczywiście salon. Salon pełnił funkcję wnętrza o charakterze wypoczynkowym, towarzyskim, podobnie jak dzisiaj. My na naszej ekspozycji, można powiedzieć, mamy dwa typy salonów, ponieważ wnętrza na pierwszym i drugim piętrze pod względem funkcji pokrywają się ze sobą, natomiast pod względem aranżacji są zgoła inne, pokazują nieco inne kręgi kulturowe właśnie secesji, która była stylem międzynarodowym. I w jednym salonie, jeden salon został zaprojektowany w myśl secesji francuskiej, czyli tej Art Nouveau, gdzie mamy wybujałą roślinność pojawiającą się i w dekoracjach zasłon, i w fryzie obiegającym ściany, czy w obiciach mebli.
1: No właśnie, co warto podkreślić, ta dbałość o szczegół jest niezwykła w tym muzeum,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak, niezwykła w muzeum, ale generalnie no, chcieliśmy oddać klimat tej epoki. Oczywiście zawsze zaznaczamy, że te nasze wnętrza są oczywiście zaprojektowane od A do Z w stylu secesyjnym. Natomiast takich wnętrz, szczególnie w Polsce, na przełomie XIX i XX wieku, można było policzyć na palcach jednej ręki, tak? Zazwyczaj były to wnętrza eklektyczne, czyli jakby łączące różne style. Ponieważ były to mieszkania wielopokoleniowe, w których rodziny od dziadków do wnuków jakby mieszkały razem, więc i rzemiosło, które się tam pojawiało, i to wyposażenie wnętrz, meble, przedmioty codziennego użytku, jakieś pamiątki, one pochodziły z różnych epok, bardzo często były dziedziczone. A tutaj mamy stylistyczną jedność, tak? Tutaj mamy jakby płynność tej linii secesyjnej, która pojawia się w każdym przedmiocie tych wnętrz. Więc tutaj no jest to oczywiście próba stworzenia aranżacji muzealnej, pokazania charakteru tego stylu i jednocześnie oczywiście pewnej prawdy. Natomiast no, takich wnętrz było na pewno niewiele.
1: No właśnie, mówiliśmy tutaj o tych dwóch wnętrzach, dwóch pokojach właściwie danego mieszkania, ale na tym samym piętrze mamy jeszcze inne. Przejdźmy tak dosłownie szybciutko przez nie, żeby no, zostawić coś tym, którzy po prostu oczywiście przyjdą do was i będą chcieli to zobaczyć, prawda?
4: Oczywiście.
1: A więc mieliśmy jadalnię, mieliśmy salon, później przenosimy się do
4: gabinetu pana domu.
1: Mhm.
4: Zakładając, że pan domu był drobnym przemysłowcem, bądź adwokatem, inżynierem, musiał posiadać miejsce, w którym mógł pracować, kontynuować pracę, przyjmować interesantów. No i to było takie jego królestwo, można powiedzieć. I tam oczywiście w tym wnętrzu mógł pozwolić sobie na prezentację swojej kolekcji, ponieważ zazwyczaj ten oto człowiek był również kolekcjonerem, zbieraczem. Tam mogły się pojawiać na ścianach kolekcje grafik, numizmatów. W naszym wnętrzu dominują solidne meble. Jest to biurko z dekoracją roślinną. Tam jest pokazany kwiat jabłoni i całe wyposażenie biurka, czyli takie zestawy biurowe, dzisiaj kompletnie już nieużywane i nieznane, chociażby tak jak bibularz, o którym młode pokolenie nie ma zielonego pojęcia, a wtedy był to nieodzowny, jakby niezbędnik w gabinecie.
1: Wyjaśnijmy, cóż to takiego?
4: Bibularz to była inaczej suszka do papieru. Pisano wówczas piórem gęsim, wiecznym piórem. Stąd oczywiście atrament, którego używano do pisania, no, mógł oczywiście pozostawiać kleksy. Jeśli nadawca danego listu właśnie sporządził list, to żeby go wysuszyć, używał bibularzu, czyli tak w formie takiej łódeczki wykonywanej z różnego materiału, ten u nas to jest drewno połączone z elementami metalu, tam pojawiała się bibułka, którą właśnie osuszano papier z nadmiaru atramentu, dzięki czemu można było taki dokument czy list złożyć bez obawy, że pojawią się jakiekolwiek kleksy czy zanieczyszczenia tego dokumentu.
1: No i zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z tym, z tą informacją z tego gabinetu. Więcej nie powiemy. Na tym piętrze jeszcze mamy dwa wnętrza. To jest
4: biblioteka.
1: Biblioteka, bawialnia chyba, tak?
4: I sypialnia.
1: I sypialnia. No właśnie. Co w tych wnętrzach jest takiego niezwykłego, co poleciłabyś do obejrzenia, na co warto zwrócić uwagę?
4: Biblioteka generalnie była wnętrzem, który pojawiał się nieczęsto we wnętrzach mieszkalnych. Nie każdy mógł sobie pozwolić na przeznaczenie danej przestrzeni akurat na bibliotekę. To już musieli być bibliofile. W naszej bibliotece pojawiają się dedykowane szafy biblioteczne, które są ciekawostką samą w sobie, pod względem wzornictwa i przeznaczenia, w których dekoracji pojawia się element witrażu. Tutaj można oczywiście całą historię witrażu zacytować.
1: Ale to już nasi słuchacze sobie doczytają.
4: Oczywiście, więc to jest ciekawostka. Są domysły, że te szafy biblioteczne pochodzą z domu rodziny Kossaków, z Kossakówki. Tam też pojawia się lampa z abażurem witrażowym, zaprojektowanym przez samego Józefa Mehofera. Więc widzimy też to zainteresowanie witrażem, nie tylko jako witrażem monumentalnym, który był przeznaczony do wnętrz sakralnych. Tutaj Józef Mehofer był mistrzem, chociażby jego Grand Prix Złoty Medal w konkursie na dekoracje do kościoła we Fryburgu. Ale ważne jest to, że witraż jest wykorzystywany właśnie w rzemiośle artystycznym, w sztuce stosowanej, w tych przedmiotach codziennego użytku. Natomiast w sypialni, sypialnia rządzi się swoimi prawami, to jest już wnętrze o charakterze bardzo intymnym, prywatnym, tam też dominuje inna kolorystyka.
1: No i do tej intymności właściwie jesteśmy jakby zaproszeni na koniec.
4: Tak. Tak, celowo, bo te wnętrza były rzeczywiście usytuowane zazwyczaj na końcu tego traktu pomieszczeń, które w kamienicy czynszowej były zaprojektowane anfiladowo. Tutaj u nas ten układ jest nieco zmieniony. No i tam oczywiście też panuje inna atmosfera. Z jednej strony kolorystyka ścian, a z drugiej strony przez to, że okna sypialni wychodzą na dziedziniec wewnętrzny kamienicy, a nie tak jak salon, czyli te pomieszczenia kondygnacji piano nobile, czyli pierwszym piętrze, które były reprezentacyjne, do których światło, słońce musiało dochodzić, więc były jaśniejsze. Tutaj ten dziedziniec wewnętrzny też zaciemnia wnętrze sypialniane. Tam mamy komplet mebli z firmy krakowskiej Szymona Manet.
1: Dwa wielkie, piękne łóżka.
4: Tak, dwa wielkie, piękne łóżka. Oczywiście to jest związane z ówczesną obyczajowością. Naturalnym było, iż małżonkowie spali oddzielnie w niektórych domostwach, oczywiście o innym, lepszym statusie, te sypialnie generalnie były oddzielne dla współmałżonków.
1: No i cóż, sypialnia jest takim miejscem, w którym odpoczywamy, nabieramy sił i my też nabierzmy sił przed następnym spotkaniem z secesją, bo dzisiejszy odcinek już dobiega końca, w związku z tym zapraszam Was do wysłuchania kolejnej audycji, a dzisiaj moim gościem była Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dziękuję, Małgosiu.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj wędrujemy poza Płock, zwiedzamy płockie okolice i wy możecie doświadczyć różnego rodzaju wędrówek z nami, z Radiem SK. Dzisiaj pojedziemy do Wiączemina Polskiego, to jest niedaleko Płocka, a tam znajduje się skansen osadnictwa nadwiślańskiego. I z tego powodu dzisiaj moim gościem jest Magdalena Lica-Kaczan, która jest kierownikiem owego oddziału Muzeum Mazowieckiego. Witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu, witam cię.
1: To jest fajne miejsce, do którego można, no niestety, dojechać głównie rowerem, albo jeśli mamy samochód, prawda? Jest to miejsce o tyle ciekawe, że tam jest mnóstwo rzeczy, które pozostały po Olendrach.
5: Dokładnie tak. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce. Między innymi dlatego, że jest to jedyne takie miejsce na Mazowszu, a jedno z dwóch w Polsce. Drugi skansen, który poświęcony jest właśnie osadnikom olenderskim, głównie tutaj Mennonitom, jest w Wielkiej Niszawce w okolicach Torunia. Natomiast na Mazowszu to jedyne takie miejsce, gdzie możemy zajrzeć do langhofów, długich domów, gdzie możemy zobaczyć pewne elementy krajobrazu, też skreślonego ręką Olendru właśnie. A kim byli Olendrzy? Olendrzy byli inżynierami melioracji, byli specjalistami od, można powiedzieć, gospodarowania na trudnych, zalewowych terenach. Byli osadzani na nieużytkach, na obszarach, z którymi nie potrafił sobie poradzić polski chłop pańszczyźniany, ponieważ Olendrzy na terenie Mazowsza zaczęli, właściwie rozwój osadnictwa olenderskiego na terenie Mazowsza datuje się na od XVII do połowy XIX wieku, ale w Polsce mamy ich wcześniej, oczywiście to jest wiek XVI, na Żuławach Wiślanych i później przesuwają się wzdłuż wzdłuż Wisły docierają na Mazowsze, tworząc swoje osady.
1: Skąd pochodzili pierwsi osadnicy?
5: Pierwsi osadnicy pochodzili z terenów dzisiejszej Holandii, Flandrii i Fryzji. W następnych falach migracyjnych była to oczywiście ludność pochodzenia niemieckiego. I na terenach Mazowsza większość, można powiedzieć, była właśnie pochodzenia niemieckiego, w związku z czym wiemy też, że rok 1945, koniec II wojny światowej, właściwie położył kres tej kulturze Olendrów.
1: A kiedy zrodził się pomysł na stworzenie takiego skansenu i dlaczego właśnie w Jęczminie Polskim?
5: Tak, skansen powstał na tak zwanych Wolendrach właśnie. Tak nazywają te tereny dawnego osadnictwa olenderskiego, osadnictwa nadwiślańskiego miejscowi. Jest to właściwie takie centrum, jak popatrzymy na mapę właśnie tych zaznaczonych miejscowości. Taka mapa jest na naszej wystawie, ale też w katalogu osadnictwa holenderskiego autorstwa Jerzego Szałygina. To zobaczymy, że tu jest takie zagęszczenie, można powiedzieć, tych wiosek lokowanych na prawie holenderskim. Ale też nie bez powodu powstał tam. Tutaj była po prostu nieruchomość, którą Muzeum Mazowieckie w Płocku zakupiło w 2013 roku od konsystorza ewangelicko-augsburskiego. Nieruchomość, na którą składał się dawny kościół właśnie Olendrów Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół nie tak bardzo wiekowy, ponieważ raptem z 1935 roku taka data zachowała się na jego elewacji. Ale też naprzeciwko kościoła zachował się budynek dawnej szkoły, najprawdopodobniej z 1901 roku, ponieważ taką datę znaleźliśmy na kręgu zachowanej studni. Niestety ten obiekt był w bardzo złym stanie zachowania, kiedy muzeum zakupiło tą nieruchomość, dlatego w całości musiał zostać rozebrany i posadowiony na nowo, ale oczywiście zarówno w oparciu o badania architektoniczne, jak i też w oparciu o fotografie archiwalne, które udało nam się pozyskać od potomka Olendrów z Wieńczemina, niejakiego Daniela Rinasa, którego odwiedziliśmy już w Niemczech w kolonii.
1: Czyli to były te dwa obiekty, ale podobno na tym terenie też był cmentarz, tak?
5: Jest cmentarz. Mm-hmm. Właśnie chciałam jeszcze dodać, że poza tymi dwoma obiektami, dwoma elementami in situ zachowanymi mamy oczywiście cmentarz też osadników Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, aczkolwiek możemy się też spodziewać, że były tam pochówki menonitów, zwłaszcza w tej starszej części cmentarza. Z takiej inwentaryzacji zachowanych nagrobków, z których udaje się odczytać inskrypcje, jest ich 40. Najpewniej jest ich oczywiście więcej, z tym, że płyty w części cmentarza, płyty nagrobne się nie zachowały.
1: Oprócz tych trzech elementów pojawiły się także kolejne na waszym terenie.
5: W strukturze skansenu, poza tymi trzema elementami, o których opowiedzieliśmy, mamy jeszcze dwie translokowane zagrody i one są właściwie z pobliskich miejscowości. Mam na myśli tutaj taki klasyk budownictwa holenderskiego. Jest to Langhof z Kępy Karolińskiej. Również tutaj datowany po dacie zachowanej na studni na 1914 rok. I druga zagroda jest trzybudynkowa. Tutaj również mamy Langhof, ale z drugiej strony Wisły, czyli ze wsi Białobrzegi. W tej zagrodzie mamy też osobno posadowioną stodołę z pobliskiej wsi Piotrkówek i bardzo ciekawy obiekt związany z przetwórstwem Olendrów, czyli suszarnio-powidlarnia. Jest to niewielkich rozmiarów obiekt murowany z czerwonej cegły, kryty dachówką, więc w tej zagrodzie trzybudynkowej mamy też trzy różne pokrycia dachów, ponieważ Langhof z Białobrzegów jest na przykład pokryty blachą cynkowaną i pewnie jesteśmy jednym z nielicznych skansenów, jeśli w ogóle może jedynym, który ma taki obiekt wiejski, budynek kryty blachą. To świadczy oczywiście o dostatku tych gospodarzy holenderskich.
1: Jakie jest wyposażenie tych obiektów? Powiedz mi, co tam jeszcze można zobaczyć i dlaczego warto właśnie tam pojechać i w ogóle poświęcić czas, powiedzmy, w weekend na to, aby wybrać się do tego Wieńczemina i do skansenu.
5: Ja myślę, że przede wszystkim warto nas odwiedzić z tego powodu, że jesteśmy tacy wyjątkowi, że nie nie ma innego takiego miejsca w pobliżu, gdzie możemy zajrzeć do tych chat Olendrów, zobaczyć, jak one były wyposażone. I taką tutaj absolutnie dużą wartością jest to, że one są wyposażone właściwie w 100% w przedmioty, meble, urządzenia wykorzystywane do takiego domowego przetwórstwa, również maszyny rolnicze. Wszystkie obiekty właściwie pochodzą z okolicznych gospodarstw polenderskich. Nie są to żadne rekonstrukcje, nie są to obiekty kupowane w antykwariatach, czy oczywiście z czasem zaczynamy uzupełniać naszą ekspozycję pewnymi zabytkami, które wiemy, że w tych gospodarstwach się znajdowały, ale na przykład my już ich nie zastaliśmy, bo zostały zniszczone, więc jeżeli znajdujemy takie obiekty na tak zwanych chociażby targach staroci, czy pewnych wyprzedażach internetowych, to oczywiście jesteśmy też takimi obiektami zainteresowani.
1: No właśnie, jakie macie plany? Co chcielibyście jeszcze zmienić? Co chcielibyście dostawić na terenie tego skansenu, żeby można było zobaczyć tego więcej?
5: Czy bardzo chcielibyśmy dużo rzeczy dostawić, tylko no jest pewien kłopot przestrzeni. My jesteśmy bardzo kameralnym skansenem. To też jest pewien nasz atut. Tak, podkreślają go zresztą bardzo często zwiedzający, z którymi mam okazję też często rozmawiać, nie wiem, oprowadzając ich.
1: Jaki teren zajmujecie?
5: Jest to niespełna 2,5 hektara, więc to w porównaniu z ogromnymi skansenami, które mają po kilkadziesiąt hektarów, mam na myśli tutaj pobliski Sierpce oczywiście, czy Radom, czy w Sanoku, czy w Ciechanowcu. Jesteśmy malutkim, kameralnym skansenem, dlatego ta wycieczka po pierwsze może nas nie zmęczyć, po drugie może być intensywna i my intensywnie możemy zwiedzać te kilka zaledwie obiektów. I tak się rzeczywiście dzieje, ponieważ zwiedzający mając świadomość, że nie tak dużo mają tych chat do zwiedzenia i tutaj na koniec jeszcze kościół, a po kościele powiedzmy jeszcze nostalgiczny spacer ku pamięci tych Olendrów na cmentarz, więc oni rzeczywiście bardzo w takim powolnym trybie powiedzmy zwiedzają rzeczywiście i dokładnie i przyglądają się tym wszystkim zabytkom, ale też mają okazję, taką też dosyć wyjątkową, kontaktu właściwie z naszymi przewodniczkami. Spacer z przewodnikiem jest w ofercie naszego skansenu i to też należy podkreślić, bo cały czas jesteśmy bezpłatnie, tak? Czyli jest bezpłatnie wejście na tereny skansenu, ale również zwiedzanie z przewodnikiem jest bezpłatnie i nasze panie przewodniczki, to też jest nasz atut, pochodzą właściwie z tych terenów, także one gdzieś tam od...
1: Czyli znają całą historię i wiedzą wszystko właściwie
5: od
1: o tym,
5: urodzenia
1: prawda?
5: Po prostu cały czas były karmione z pewnością tymi historiami. Pani, babcia na przykład jednej z naszych pań pracowała zresztą u Olendrów. Pamiętajmy, że u Olendrów nie tylko pracowano w czasie okupacji, kiedy gdzieś załatwiano sobie tą robotę u Niemca, żeby na przykład nie wyjechać, nie zostać wywiezionym roboty, ale też i przed wojną. Często Polacy, z naszych badań takich pamięciowych wynika, że często Polacy woleli pójść do pracy do niemieckiego, olenderskiego gospodarza, bo mieli tam po prostu na przykład lepsze warunki.
1: Powiedziałem tutaj, że no, warto wsiąść na rower i dojechać do was właśnie rowerem. Stosunkowo niedawno otwarto szlak, taki geoszlak, który doprowadza również do waszego skansenu. Może dwa słowa chociażby o tym.
5: Dokładnie tak. W naszym skansenie, w kościele zresztą, odbyło się uroczyste otwarcie tego geoszlaku Doliny Środkowej Wisły i na terenie naszego skansenu znajdują się dwie skrytki, więc dla wszystkich poszukiwaczy tych skrytek z pewnością jest to też okazja do tego, żeby nas odwiedzić i wiem, że ci ludzie nie tylko odkodowują te klucze, te kłódki, żeby dostać się do środka i wymienić jakimiś gadżetami, czy też zabrać jakąś pamiątkę, ale też przy okazji zwiedzają nasz skansen, także myślę, że to jest świetne połączenie.
1: Skansen sierpcu słynie z tego, że organizuje różnego rodzaju imprezy w okresie całego roku, ale wy również to robicie.
5: Oczywiście. Nie może być inaczej przecież. Zaczynamy na wiosnę. Chcemy, żeby to zawsze była jakaś taka wiosenna impreza, na przykład kiermasz wymiany nasion. W pierwszym roku było to spotkanie z ornitologiem, ponieważ skansen jest pięknie położony na terenie graniczącym z Natura 2000, na terenie krajobrazu chronionego, blisko Wisły. Mamy w linii prostej 700 metrów. Mnóstwo jest tego ptactwa przelatującego i przylatującego, także gniazdującego również w naszych zagrodach, w części oborowej, ale też i w stodołach, więc tutaj taki kontakt z ornitologiem był wykład ornitologa, ale także zaprosiliśmy pana, który jest fantastycznym rysownikiem, więc przy okazji były świetne warsztaty tutaj z malowania akurat piór. Kolejne wydarzenia, też wiosenne zresztą, to jest kiermasz na przykład wielkanocny. To są już takie większe imprezy plenerowe. Później mamy święto Jana, które już jest wpisane w tradycję tego miejsca, zanim powstał skansen, ponieważ to święto Jana zapoczątkowało Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno w Grzybowie i my oczywiście to święto wpisaliśmy. Dlaczego święto Jana? Ponieważ ten kościół, który raptem tylko przez 10 lat służył olendrom Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, bo mamy 35 rok do 45, powiedzmy, natomiast później przez prawie 50 lat służył okolicznym parafiom rzymskokatolickim w Zycku i w Troszynie. I wówczas kościół był pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. I tutaj mamy też jakby łączy nam się ta historia przedwojenna z powojenną. I takim punktem centralnym tego święta Jana jest nabożeństwo o charakterze ekumenicznym, więc zapraszamy tutaj zawsze przedstawicieli obydwu kościołów do poprowadzenia wspólnej modlitwy. Chociaż kościół jest już przestrzenią taką muzealną, jest zdesakralizowany, więc wykorzystujemy go również jak najbardziej na wystawy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o stałej wystawie naszej, która jest prezentowana w tym kościele. Jest to wystawa planszowa Osadnictwo Holenderskie na Mazowszu. Właśnie ona cały czas jest dostępna, więc poza zwiedzaniem zagród, zwiedzaniem kościoła, zwiedzaniem budynku szkoły, gdzie jest prezentowana jednopomieszczeniowa sala lekcyjna, możemy zwiedzać oczywiście jeszcze tę wystawę. I kończymy sezon taką jesienną imprezą właśnie powidlarnią. Ta impreza ma mieć charakter właśnie takiego podsumowania, ale też i zapraszamy tutaj właśnie lokalnych przetwórców z różnymi lokalnymi produktami. Zawsze tym wszystkim imprezom plenerowym towarzyszy ta część dla ciała i dla ducha, można powiedzieć, bo zawsze są jakieś wykłady, koncerty i tak samo tutaj na tej powidlarni również. I powiedzieliśmy jeszcze może też o naszych ogródkach, ponieważ te panie, które są naszymi przewodniczkami, one są też wspaniałymi ogrodniczkami, więc one dbają tutaj o to, aby było kwieciście, kolorowo i pięknie. I właśnie zapraszamy całym rokiem. Wiemy, że są tacy zwiedzający, którzy przyjeżdżają do nas o różnych porach roku właśnie po to, żeby zobaczyć, jak ta szata tych roślin się zmienia. I to jest cudowne doświadczenie.
1: A do skansenu zapraszała kierowniczka owego skansenu, Magdalena Lica-Kaczan. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia.
5: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Dzisiaj moim gościem w magazynie Radio SK jest Jan Kłębek, sensei z klubu karate Płock. Witam cię w studiu.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Janku, powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z karate?
6: Moja przygoda z karate rozpoczęła się w dosyć młodym wieku. Byłem bardzo ruchliwym, niesfornym dzieckiem i rodzice chcieli coś jeszcze ze mną zrobić, oprócz tego, że dużo wychodziłem na podwórko i biegałem wkoło domu. I postanowili za namową ich znajomych zapisać mnie do klubu karate w Zamościu, ponieważ jestem z Zamościa, więc tam rozpoczynałem swoją przygodę z karate.
1: Czy rodzice oglądali Wejście Smoka?
6: Na pewno. To były czasy, gdzie Wejście Smoka, Bruce Lee, Van Damme królowali w tamtych czasach w telewizji i wszyscy chyba oglądali, wszyscy chcieli być właśnie tymi super zawodnikami.
1: Jak to się stało, że założyłeś klub karate tradycyjnego?
6: Moja przygoda z karate jest już prawie 30-letnia i klub karate w Płocku, to też jest dość ciekawa historia, został założony w 2012 roku. A jakby początek tej tego wszystkiego narodził się na zgrupowaniach kadry narodowej, ponieważ jako zawodnik kadry narodowej jeździłem na zgrupowania, na różnego rodzaju zawody międzynarodowe i pojawił się taki pomysł, taka inicjatywa, żeby w Płocku powstał klub karate. I z racji tego, że już byłem po studiach i była sytuacja taka, że mogłem w sumie w dowolnym miejscu w Polsce się osiąść i rozpocząć przygodę z karate, no to traf chciał, że trafiłem właśnie tutaj do Płocka.
1: Jednak twoje największe osiągnięcia, jeżeli chodzi o zawodnika?
6: W 2012 to był taki pierwszy poważny start, na którym zdobyłem wicemistrzostwo świata w konkurencji NBU. Później w 2014 zdobyłem mistrzostwo świata w konkurencji NBU i w 2016 to był taki mój ostatni start seniorski i tam zdobyliśmy razem z drużyną w konkurencji kumite drużynowe puchar międzykontynentalny.
1: Co ci daje więcej satysfakcji? Bycie zawodnikiem, co ci dawało właściwie, czy teraz bycie trenerem?
6: Na etapie właśnie tym startowym, gdzie byłem zawodnikiem kadry i bardzo mocno trenowałem do tego, to no, największa satysfakcja to było powołanie na te mistrzostwa. Czy to było od 2007 roku, to były moje pierwsze mistrzostwa Europy. To był w sumie wielki sukces, bo jako junior wtedy zostałem powołany do startu w konkurencji kumite, na których no niestety nie poszło mi za dobrze. Natomiast to już był taki pierwszy sygnał, że to jest ten kierunek, w którym chcę iść, w którym chcę się rozwijać i no to była dosyć długa droga, ponad 10-letnia w kadrze, która no, dawała mi bardzo dużą satysfakcję.
1: Ale w czym się bardziej spełniasz? Jako trener czy jako zawodnik?
6: I na tamtym etapie jako właśnie zawodnik to było największe wyróżnienie, ta kadra narodowa. Natomiast teraz, jak już można powiedzieć, że w cudzysłowie jestem na emeryturze zawodniczej, chociaż jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem, to na etapie prowadzenia klubu to jednak największy sukces i największe szczęście dają zawodnicy, którzy osiągają właśnie te najwyższe laury.
1: Ale nie odpowiedziałeś mi wprost. Co dla ciebie jest ważniejsze i lepsze? Zawodnik czy trener?
6: No jednak na tym etapie to trener. Jako rola trenera jest dla mnie najważniejsza.
1: Rozumiem. Janku, karate tradycyjne, no właśnie, czym się charakteryzuje? Dlaczego można mówić o tym jako o sporcie, ale tak właściwie no nie do końca takim, w którym występuje taka typowa sportowa rywalizacja?
6: Karate tradycyjne nie jest to taki typowy sport. Jest to sztuka, którą nieustannie rozwijamy i ona nie ma takiej granicy. Każda osoba, która trenuje karate, to na dobrą sprawę rozpoczyna przygodę na całe życie, którą może szlifować przez cały ten czas. Na początku, na etapie zawodniczym wiadomo, że każdy zawodnik, każdy młody adept karate chce osiągać najwyższe wyniki jakby w tym aspekcie sportowym. Natomiast im dłużej trenujemy, im jesteśmy starsi, tym więcej uwagi zwracamy na szczegóły, na aspekt zdrowotny, na aspekt biomechaniki, na aspekt rozwijania całego ciała.
1: Jakie cechy powinien mieć karateka?
6: Przede wszystkim pokora. To jest chyba najważniejsza cecha, chyba nie tylko w samym karate, a ogólnie w życiu, żeby jak najlepiej się rozwijać jako człowiek.
1: Czy ty właśnie to rozwijasz w swoich uczniach?
6: Przede wszystkim staram się, żeby moi zawodnicy, którzy startują, charakteryzowali się dużą pokorą. Dzięki temu mogą skierować swoje myśli i skierować swoje intencje na cel, który chcą osiągnąć.
1: Ilu zawodników w tej chwili liczy klub?
6: Na chwilę obecną mamy w klubie około 250 zawodników, nie licząc placówek przedszkolnych, w których mamy zajęcia i co chwilę rozpoczynamy współpracę z nowymi przedszkolami. Także licząc przedszkola, myślę, że będzie to około 500 osób trenujących.
1: No to bardzo dużo. Jak dajesz sobie z tym wszystkim radę?
6: Oprócz mnie jako głównego trenera w klubie, jeszcze mamy trzech instruktorów, którzy pracują z z dzieciakami w przedszkolach. No i te dzieciaki w przedszkolach później przechodzą do nas do klubu, do regularnych sekcji i już rozwijamy pod kątem zawodniczym i pod kątem przygotowania do zdawania egzaminu na wyższe stopnie.
1: Najmłodsze dzieciaki to?
6: 2,5-3-latka to już są najmłodsze u nas w klubie, które trenują. Jest to grupa tygrysków, czyli najmłodsza grupa i te grupy trenują od 16:30 w sumie w każdy dzień.
1: Najstarszy zawodnik w klubie?
6: 75 lat.
1: No to masz bardzo duży rozrzut.
6: Tak, przedział wiekowy jest bardzo duży, natomiast no każdy ćwiczy w swojej grupie, w określonej grupie, jeśli chodzi o stopień zaawansowania i wiek.
1: No właśnie, stopień zaawansowania. Ci najmniej zaawansowani mają biały pas.
6: Tak, przychodząc do klubu rozpoczynamy przygodę jako całkowicie początkujący i status początkującego trwa bardzo różnie. Niektórzy bardzo zaangażowani zawodnicy mogą już po miesiącu, po dwóch miesiącach przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień uczniowski, czyli na biały pas. Nazywa się to stopień uczniowski 9 Q. Po tym etapie dalej jest osobą początkującą, ale można powiedzieć, że już wchodzi pomału w te szeregi grupy średnio zaawansowanej.
1: Ostatni stopień zaawansowania, ten najwyższy to?
6: Mamy stopnie uczniowskie i stopnie mistrzowskie. Stopnie uczniowskie są od białego poprzez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski pas do brązowego i brązowy pas pierwszy Q to jest ostatni stopień uczniowski, który później przechodzi w stopień mistrzowski dan. I stopni mistrzowskich dan mamy 10, 9 za życia, 10 pośmiertnie zostaje nadany za zasługi i sukces.
1: Ile dan ty masz?
6: Ja mam 4. Jeszcze trochę mi brakuje do tego 9, natomiast jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, karate, przygoda na całe życie, także na pewno będę dążył do tego, żeby jakby osiągnąć wszystko w tym karate.
1: Jeżeli chodzi o twoich podopiecznych, to są bardzo młodzi ludzie, albo też młodzi, troszkę starsi, tak jak powiedziałeś, którzy uczestniczą w różnego rodzaju zawodach międzynarodowych z dużymi sukcesami, prawda?
6: Tak. Nasi zawodnicy, którzy już od lat trenują, są to zawodnicy, można powiedzieć, no, na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalni. Są to zawodnicy, którzy już w 2012 rozpoczynali przygodę z karate.

0: świata czy Europy tegorocznych zdobywają medale, bo zdobywają je od wielu lat, prawda?
1: Zgadza się. W sumie rok rocznie można powiedzieć, że przywozimy jakiś medal z imprezy międzynarodowej, czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. Takim dużym przełomem był start w Kanadzie na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, gdzie nasi zawodnicy mieli czołowe miejsca. Między innymi była to zawodniczka Daria Dolna, Bartek Dolny, jej brat, Artur Siery, Magda Jagielska. No i od tego w sumie się zaczęło. Startowaliśmy jeszcze wcześniej, przed 2018 rokiem, w turniejach, w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata Klubów, które były organizowane w Czechach i na Litwie, i tam też zawodnicy, można powiedzieć średnio zaawansowani, już stawiali swoje pierwsze kroki na tak ważnej imprezie i później to rzutowało na start w późniejszych latach i na sukcesy w późniejszych latach.
0: Skoro sukcesy, no to trzeba powiedzieć wprost, że jesteś w takim razie fantastycznym trenerem.
1: Przez skromność nie zaprzeczę. Natomiast
0: Wyszkolić takich zawodników, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i zdobywają medale, te najwyższe?
1: Jest wiele tajemnic, których nie mogę zdradzić na antenie. Natomiast zawodnik, który przychodzi do nas do klubu i ma określony cel, jest brany pod uwagę w procesie treningowym właśnie przygotowującym do tych Mistrzostw Europy i Świata, do tych najważniejszych imprez. Ale nie jest to tylko jakby najważniejszy cel, na który wszyscy czekają, tylko po drodze mamy kontrolne starty. To jest właśnie start w tych imprezach takich kontrolnych, nabywanie doświadczenia, później daje możliwość modyfikowania procesu treningowego, ustawiania go konkretnie do danego zawodnika. No i z powodzeniem to realizujemy i dzięki temu mamy taki wynik.
0: Czy w Płocku mamy sporo młodych ludzi, którzy są rzeczywiście uzdolnieni w tym kierunku karate?
1: Muszę powiedzieć, że tak. Bardzo dużo nowych adeptów karate, którzy przyszli do nas w tym roku. Bardzo dużo jest zaangażowanych osób, bardzo dużo malutkich dzieciaczków trenujących, bardzo dużo dynamicznie wykonują te ćwiczenia, są bardzo wkręceni w ten trening i to rokuje na przyszłość i będzie na pewno sporo sukcesów.
0: Janek, co jest potrzebne, kiedy dziecko rozpoczyna przygodę z karate? To drogi sport, czy też nie?
1: Wbrew pozorom, na samym początku jest to bardzo tani sport, bo nie trzeba na dobrą sprawę nic. Wystarczy przyjść na bezpłatne zajęcia, spróbować, czy to jest dla danej osoby odpowiedni sport, czy też nie. Na pierwsze zajęcia nawet butów nie trzeba, bo trenujemy boso, czy to na parkiecie, czy to na matach dedykowanych do sztuk walki, więc wystarczy tylko przyjść i ćwiczyć. Przez początkowe miesiące strój też nie jest wymagany, to kimono, karate gi, w których już zawodnicy startują na zawodach, też tego nie wymagamy na treningach, wystarczą tylko i wyłącznie chęci. Jeśli rodzic chce, żeby dziecko spróbowało, a dziecko jest niepewne, to może nawet rodzic wejść z dzieckiem na salę i zobaczyć, jak to wygląda, i zazwyczaj jest to tak, że jak dziecko spróbuje raz, to już zostaje z nami na dłużej.
0: Czyli generalnie nie jest to drogi sport i warto się nim zainteresować już za młodu.
1: Zgadza się. Im młodszy jest zawodnik, im wcześniej rozpocznie całą przygodę, tym łatwiej później takiemu zawodnikowi jest wystartować w trudniejszych imprezach.
0: Nabory prowadzicie cały rok, czy też macie określony czas, kiedy zapisujecie dzieciaki do poszczególnych grup?
1: Nabory do naszego klubu są w określonym czasie. Zazwyczaj od kilku lat praktykujemy zapisy z wyprzedzeniem i na dobrą sprawę, jak ogłaszamy na początku wakacji nabór, to na początku sierpnia już mamy grupy wypełnione. Głównie tutaj mówię o grupach początkujących naborowych. Oczywiście zdarza się tak, że po jakimś czasie, na przykład we wrześniu albo w październiku, dzieciaki zmieniają dyscyplinę i robią miejsce dla nowych chętnych i ten nabór później już dużo mniejszy dalej trwa. Ostatnio kilka dni

0: temu odebrałem kilka telefonów rodziców dzieciaczków, które chciałyby spróbować i te dzieci przyszły na zajęcia, co prawda dołączyły do grupy już trenującej, ale szybciutko wdrożyły się w tą grupę i od niedawna trenują już z powodzeniem.
1: W takim razie życzę Ci, Janku, samych sukcesów jako trener. No i nie tylko, no życzę oczywiście sukcesów tym, którzy u Was trenują, czyli dzieciakom.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Moim gościem był Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock.
0: Dziękuję.
2: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mobile, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mobile i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram Wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
3: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
2: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23:00. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularny. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring Mobile, H i Mata. Gramy!

0: A to jest Deska i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja w statusie jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zataszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
11: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z pianka, cukru, brak, Duda, Duda, Day!
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: I po reklamie.
7: Płock na czasie.
8: Siema, Kuba Konhera z tej strony. Na starcie dobra informacja dla fanów biegania. Wystartowały już zapisy do kolejnej edycji biegu Adrenalina Rush, a ten już 3 października w Radotkach. A 17 października w Płocku po raz kolejny duży turniej taneczny w ramach Ligi WADF. Do naszego miasta przyjadą tancerzy z najróżniejszych stron świata. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda powróciła na scenę. Céline Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Céline Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec

0: koncertów Celine Dion ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazd. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was te inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry!

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: to Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
17: I po reklamie.
18: Muzyka się żyje.
19: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wdała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
20: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowe.

0: Dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
1: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie? Ale słuchajcie, my Wesce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcy i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: I po reklamie.
11: Płock na czasie.
12: Siema, Kuba Honkera z tej strony. Już 20 września zrobi się głośno w płockim amfiteatrze. To za sprawą dwóch koncertów. Na scenie zaprezentują się m.in. formacja Lemon, a także Ewa Farna. Jeśli preferujecie ostrzejsze brzmienia, no to już 18 września metalowa inwazja na Płock. W Rock 69 zagrają m.in. Tranquilizer, 247, Everdead czy SARS. Start imprezy o 19.
13: Muzyką się żyje.
14: Oskar Tyms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
15: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
14: Całą rozmowę z Oskarem Tymsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gips. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
15: Potrzebuję.
14: Aj, to nie to. Już.
16: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
14: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
16: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
14: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć na miejscu.

W drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Monks. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla Was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12:00. Mati Fuczyło. Cześć!

niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Actual Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To m.in. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same się pogłaśniają. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz
1: dawaj.
0: Sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
15: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
14: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą podbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: Ale to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie.
8: Esko.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym, niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, Kuba Konchera z tej strony. Na starcie dobra informacja dla fanów fotografii. Startuje piąta edycja miejskiego konkursu fotograficznego Mój Przyjaciel Zwierzak. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu i na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku. Na koniec zajrzyjmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku, a tam do waszej dyspozycji takie produkcje jak 100 dni, Misja Zeus, Mistyczka, Nie patrz w dół 2, czy też Niebo nad Normandią.
12: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
13: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
12: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
14: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
15: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
14: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: to jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: to Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
7: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Wesce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
8: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
7: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
9: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
10: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
7: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
11: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
10: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
11: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC i ten też. Time Impala w SC. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość, uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: SK.

Sobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i

0: 5% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: I po reklamie. Płock na czasie.
2: Siema, Kuba Honchera z tej strony. Na starcie zajrzyjmy do repertuaru kina Helios w Płocku, a tam do waszej dyspozycji nowości. Dla fanów fantasy, kina science fiction jest m.in. produkcja Totalna Magia 2. Na ekranie Nicole Kidman i Sandra Bullock. Pozostałe nowości to komedia 100 dni, misja Zeus, czy też produkcja Niebo nad Normandią. A już 19 września w Orlen Arenie kolejna edycja turnieju Judo Sensei.
3: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
4: Nasz
3: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa, a już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
5: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
3: A patronem imprezy było Radio SK.
6: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
17: Kawka się ceni.
18: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
19: Polecam. Cezary Pazura.
20: I po reklamie.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: SK. Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwilę.
15: To na amazon.pl.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Prosma.

0: Teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
3: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
2: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
4: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
2: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
5: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację na fakturę, poproszę, i z pamięci recytują NIPSZEFA.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja.
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
21: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
25: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
26: I po reklamie.
27: Eska.

Maxwell i Bone wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla Was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
23: I po reklamie.
24: Płock na czasie.
25: Siema, Kuba Honkera z tej strony. Już 20 września zrobi się głośno w płockim amfiteatrze. To za sprawą dwóch koncertów. Na scenie zaprezentują się m.in. formacja Lemon, a także Ewa Farna. Jeśli preferujecie ostrzejsze brzmienia, no to już 18 września metalowa inwazja na Płock. W Rock 69 zagrają m.in. Tranquilizer, 247, Everdead czy SARS. Start imprezy o 19.
26: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
27: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: służby.
26: Samochód radomskiej drogówki w Lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
26: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu.

0: Reklama.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Katarzyna Pietrzyk, kierowniczka referatu wspierania inicjatyw społecznych w Urzędzie Miasta Płocka i Katarzyna Wiśniewska, główny specjalista w referacie inicjatyw społecznych Urzędu Miasta Płocka, są dzisiaj moimi gośćmi. Witam Was bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dwie Kasie, będziemy rozmawiać o budżecie obywatelskim Płocka na 2026 rok. 15 września rozpoczyna się głosowanie na projekty. No właśnie, ile tych projektów wpłynęło? Już weryfikacja formalno-prawna za nami. Na jakie projekty będziemy mogli głosować od 15 września?
2: Tak, startujemy już w najbliższy wtorek, 15 września i płoczanie będą mogli głosować do 28 września. Przeszło 28 projektów, w tym, że są to projekty i ogólnomiejskie, i osiedlowe, 17 ogólnomiejskich i 11 osiedlowych.
1: Jak to wygląda w porównaniu z latami ubiegłymi? Jest podobnie czy inaczej, jeżeli chodzi o liczbę?
3: Jeśli chodzi o zeszły rok, jest podobnie, natomiast patrząc na lata wcześniejsze, mieliśmy więcej projektów, więc troszeczkę mamy spadek zainteresowania mieszkańców tymi projektami i zgłaszaniem projektów.
1: Powiedzcie, jakie to są projekty w tym roku? Myślę tutaj oczywiście ogólnie, nie konkretnie, jeżeli chodzi o tematykę, na co stawiają w tym roku płoczanie, jakie projekty wpłynęły do Urzędu Miasta?
2: Wydaje mi się, Kasiu, że projekty są podobne i są inwestycyjne i miękkie. Przeważnie są to też pikniki, remonty chodników, remonty w szkołach.
3: Tak, takie najczęściej popularne to są potrzeby mieszkańców, więc to są i tereny zielone, remonty ulic, remonty chodników.
1: A czy są jakieś takie ciekawe projekty, które mogłybyście wymienić?
3: Mamy nowość w tym roku zgłoszoną przez młodzież. Silent Disco. Coś, czego nie było
1: jeszcze
3: do tej pory.
1: Co to takiego?
3: To jest dyskoteka, która odbywa się w słuchawkach. Zgłosili to, chcieliby to zorganizować w Parku Północnym, więc fajne miejsce. Może być ciekawie. Jeszcze tego nie było.
1: No właśnie, a oprócz tego coś równie interesującego, bo rzeczywiście to jest interesujący projekt.
3: Reszta projektów jest
2: bardzo podobna.
3: Tak, mówię, to są remonty głównie, to są doposażenia placówek oświatowych, to są remonty boisk, place
1: zabaw.
3: Powiedzcie,
1: jak w takim razie będziemy mogli głosować od tego 15 września, bo te zasady chyba się nie zmieniły od ubiegłego roku, ale myślę, że warto je przypomnieć, dlatego, że można głosować w dwojaki sposób, prawda?
2: Tak, oczywiście. Można głosować w punktach mobilnych, w punkcie stacjonarnym oraz przez internet. Punkt taki stacjonarny to jest u nas w Urzędzie Miasta Płocka na ulicy Synagogalnej 4. Jest czynny od godzinki 9 do 17.
3: W dni robocze.
2: W dni robocze, tak. I też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, żeby wyjść do nich na osiedla. Jak co roku będziemy między innymi w galeriach, przy akwaparku na przykład.
1: Tutaj mówisz już o tych
2: mobilnych
1: punktach.
2: Tak, to będą mobilne w specjalnych punktach.
3: Autobus. Trzeba wyglądać autobusu komunikacji miejskiej. Będzie specjalnie oklejony, że jest to punkt do głosowania. My staniemy w różnych osiedlach,
2: w różnych
3: parkingach, tak. Także będzie nas łatwo zauważyć.
1: No i głosowanie online, prawda?
2: Tutaj, tak. I będzie takich punktów mobilnych 12.
1: To sporo chyba, nie?
2: Sporo, tak. Mi się wydaje. Plus jeszcze ten stacjonarny, więc mam nadzieję, że tutaj każdy, jeżeli będzie chciał oddać głosy, będzie miał możliwość. Rok temu powstała platforma, która jest ułatwieniem dla mieszkańców, bo i jednocześnie pomysłodawca przez platformę może zgłosić projekt i teraz głosujący może w dogodny i myślę, Kasiu, że podzielisz moje zdanie, w łatwy sposób zagłosować. Tylko tutaj osoba, bo budżet obywatelski jest oczywiście dla mieszkańców Płocka i przez internet mogą tylko zagłosować osoby, które na dzień
3: 31 sierpnia są zameldowane. Tak.
2: Może się tak zdarzyć, że coś tam się zadzieje, że akurat ta osoba nie jest zameldowana i wtedy taka osoba musi przyjść do nas tutaj
3: stacjonarnie
2: lub do tego punktu mobilnego. I może podam nazwę tej stronki, na którą wchodzimy. To jest mojemiasto.plock.eu i w dość bardzo prosty sposób się głosuje. Wpisujemy imię i nazwisko, cztery ostatnie cyfry PESEL-u.
3: Adres zamieszkania.
2: Adres zamieszkania i numer telefonu, ponieważ kod taki weryfikacyjny przychodzi nam na telefon.
1: Rozumiem, czyli tutaj
2: dość prosta
1: sprawa, jeżeli chodzi o online.
3: Żadnego logowania na stronę, tak jak mieliśmy
1: poprzednio. No właśnie, poprzednio, prawda?
3: To zniechęcało mieszkańców bardzo do głosowania, bo trzeba było założyć to konto. W tej chwili jest to naprawdę bardzo proste. Mogą również głosować dzieci. Tam będzie do odhaczenia już specjalne oświadczenie, że nie mam ukończonych 13 lat, musi być zgoda rodzica.
1: Ale to też dzieci mogą głosować online?
3: Tak, online mogą głosować. I tak samo, podają numer telefonu. Ja jeszcze dodam, że numer telefonu można wykorzystać 3 razy, czyli 3 różne osoby mogą głosować. Nie, że my zagłosujemy 3 razy, ale w rodzinie tak, jeżeli jest mniejsze dziecko,
2: nie ma jeszcze telefonu,
3: więc to jest udogodnienie. 3 razy możemy wykorzystać jeden numer do weryfikacji głosu.
1: Ale my oczywiście głosować możemy tylko raz. No, na jakie projekty możemy głosować? Chyba na jeden ogólnomiejski i jeden osiedlowy, prawda?
2: Tak, na jeden ogólnomiejski, jeden osiedlowy. My głosują wszyscy mieszkańcy Płocka, bez względu na wiek. Tylko, że do 13 roku życia musi być też tutaj wypełniona ta zgoda opiekuna prawnego. Mhm.
1: Mówiłyście tutaj bardzo ładnie o tym głosowaniu online, natomiast co trzeba mieć, żeby zagłosować stacjonarnie czy też mobilnie?
3: Stacjonarnie dowód osobisty. Musi być dokument potwierdzający tożsamość. Zdjęcie, bo my ten numer PESEL musimy, te 4 ostatnie cyfry również wprowadzić do systemu, więc jest potrzebny dokument tożsamości. Online tak naprawdę nie potrzebujemy niczego. Musimy być jedynie zameldowani, ponieważ my weryfikujemy ten głos z bazą osób zameldowanych, jaką otrzymujemy z referatu spraw obywatelskich.
2: I platforma sama nam zaciąga. Tutaj musimy ręcznie wpisać.
1: No właśnie, mówiłyście tutaj o tej platformie, przez którą również możemy głosować. Jaką ona popularnością cieszy się, bo ona praktycznie jest stosunkowo niedawno?
2: Świeżynką. No, wydaje mi się, że patrząc na rok poprzedni, gdzie ta frekwencja przez internet znacznie nam wzrosła, nawet
3: na 8118 głosów dokładnie było łącznie, przez internet głosowało aż 7600 osób, czyli tylko 500 osób zagłosowało stacjonarnie w punkcie. Więc to jest ogromny skok w porównaniu do lat poprzednich, gdzie mieliśmy te głosy rozłożone pół na pół. Im starsza edycja, tym więcej było głosów papierowych, a mniej tych internetowych. Więc naprawdę mieliśmy ogromny skok. Jest to duże ułatwienie, bo po prostu jest to głosowanie prostsze.
1: Powiedzcie, czy zwiększyła się również liczba głosujących? Ponieważ z tym jest problem, bo tak naprawdę dość mało ludzi jednak angażuje się w to głosowanie.
2: Tak, właśnie dzięki tej platformie.
3: Dzięki tej platformie znowu mieliśmy skok, ponieważ też mieliśmy spadek głosujących, ale to on też wynikł ze zmiany regulaminu. Ponieważ w 2024 roku zmieniliśmy regulamin i tutaj nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o głosowanie chociażby stacjonarne dzieci, gdzie muszą w tej chwili przyjść z rodzicem. Kiedyś mieliśmy takie wycieczki szkolne, ustawiające się, żłobkowe, prawda? Więc my to jakby ucięliśmy troszeczkę i mieliśmy bardzo duży spadek frekwencji, wynikających z tego, że po prostu dzieci te szkolne musiały przyjść z rodzicem na głosowanie, a rodzicom nie zawsze się chce.
2: Nie mieli czasu.
3: Natomiast mieliśmy, dzięki platformie znowu mamy ten skok, także to jest ułatwienie
2: Więc w tym roku optymistycznie patrzę i myślę, że będzie jeszcze więcej.
3: Tak, frekwencja urosła prawie 100%.
1: Większość. No to rzeczywiście sporo.
2: Tak.
1: 15. edycja, myślę, że w takim razie być może będzie przełomowa i może będzie rzeczywiście bardzo dużo osób, które będą chciały zagłosować na nowe projekty. A myślę, że warto. Powiedzcie, dlaczego warto w ogóle głosować na tego typu projekty w budżecie obywatelskim?
2: Warto, bo mieszkańcy mają wtedy realny wpływ na nasze otoczenie, na zmianę swoich małych ojczyzny.
3: Warto, naprawdę warto. Możemy coś rzeczywiście zmienić.
1: Mm-hmm. No właśnie, co już zostało zmienione w Płocku przez te 15 lat? Bo przecież to już mnóstwo projektów. Ile projektów w ogóle wpłynęło przez te 15 lat? Macie jakieś takie dane?
3: Tak, prawie 1000 projektów. Dokładnie 997 projektów wpłynęło w tych wszystkich 15 edycjach do realizacji. Wybrano prawie 200. 196 dokładnie do tej 14 edycji. Teraz wiadomo, dojdą kolejne. zrealizowaliśmy 165, edycja 14 jest w realizacji, za chwilkę do końca roku dojdzie, już kilka projektów zostało zrealizowanych, ale dopiero spływają nam sprawozdania z realizacji, więc no tych projektów trochę jest. Ja mieszkańcy myślę, pewnie nawet nie wiedzą, że ile? Korzystają z projektów zrealizowanych.
1: No właśnie, między innymi, możecie troszkę wymienić, co powstało?
2: Infrastruktury drogowe, chodniki, stacje rowerowe, place zabaw, projekty dotyczące zieleni, zajęcia, wydarzenia różne kulturalne, pikniki.
3: Czy ja może dopowiem, że z takich wydarzeń, na przykład niedawno zakończyła się Kulturosfera, tak? Fajne wydarzenie, 6 seansów kina plenerowego, 2 koncerty Wielkie Gwiazdy Krzysztof Cugowski, jeśli chodzi o takie projekty miękkie. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to zakończyliśmy niedawno remont ulicy Lasockiego. Tam były 2 etapy zgłoszone w 2 różnych edycjach, więc ten jeden niedawno się zakończył. Remont chodnika, tak samo na Rambielińskiego, 2 edycje. Jedna strona, druga strona z poprzedniej edycji się kończy. Stację roweru miejskiego niedawno oddaliśmy to przy Stadionie Miejskim z budżetu obywatelskiego, ale powstały i na Traktowej, i na Borowickiej w poprzednich edycjach. Z placów zabaw oddaliśmy też niedawno w Parku Północnym takie urządzenie wielofunkcyjne.
2: No i z drugiej edycji mamy, Kasiu, ten balon przecież kryty na
3: Stadionie Wisły Płock. W tym roku jest złożony projekt na wymianę tej nawierzchni pod balonem.
1: No, powstały też tężnie, prawda?
3: Właśnie, tak. Nie zapominajmy, oddaliśmy i na Winiarach, na Imielnicy, za chwilę będzie na Borowiczkach.
1: No, te tężnie stały się takim też bardzo interesującym projektem, który właściwie, no właśnie, co roku właściwie tak. był projekt w innym miejscu, prawda?
3: Tak, w tym roku też mieliśmy złożone 3 tężnie, natomiast wszystkie niestety w weryfikacji merytorycznej odpadły ze względu na własność terenu, niemożliwość zlokalizowania akurat w tym miejscu, więc no, w tym roku akurat jeśli chodzi o lokalizację się nie udało. Może w przyszłym roku gdzieś jeszcze ktoś coś wymyśli.
1: No właśnie, myślę, że warto tutaj wspomnieć, dlaczego projekty nie przechodzą tej weryfikacji formalno-prawnej. Dlaczego niektóre nie przechodzą dalej i nie można na nie głosować. Myślę, że to warto podkreślić teraz, bo za chwilę już będziemy wymyślać nowe, prawda?
3: Jedna się kończy, następna się zaczyna.
2: Formalnie nie przechodzą ze względu na co? Na to, że projekt nie ma wystarczającej liczby podpisów.
3: Tak, jeśli chodzi o formalkę.
2: Nie jest tutaj zachowana ta ogólnodostępność.
3: Mamy ten zapis w tej chwili, tak? O tym, że powinno być chociaż minimalne zakresy, tak? Ogólnodostępności. Często jest problem z własnością terenu, czyli nie jest to działka miejska. Oczywiście można to lokalizować też na działkach spółdzielni, natomiast musi być wtedy wyrażona zgoda spółdzielni na przejęcie potem bieżącego utrzymania takiego terenu. Czasami po prostu koszty przewyższają, tak? Bo mamy maksymalną wartość projektu ogólnomiejskiego 2 miliony, 550 jest na osiedlowy, więc wtedy czasami pieniążków nie...
2: Zwracamy się do pomysłodawcy, no ale...
3: Czasami ograniczamy, tak? Zmniejszamy zakres.
2: Tak, ten projekt jednak przeszedł pod głosowanie płoczkan.
1: No właśnie, ile projektów w takim razie po głosowaniu już później jest skierowanych do realizacji?
3: To zależy, różnie. Mniej więcej między 12 a 18 w zeszłym roku było. No zależy, jaka była kwota, tak? Jeżeli projekt jest na maksymalną kwotę, na przykład 2 milionów projektu ogólnomiejskiego, no to wiadomo, że ta pula, którą mamy w tym roku jest dokładnie...
2: No właśnie, nie powiedzieliśmy o puli, jaka jest...
1: A jest spora,
2: wysoka,
1: prawda?
2: Jest spora.
3: Łącznie 7,5 miliona praktycznie mamy, a 3 miliony to jest ta ogólnomiejska, więc jeśli projekt będzie miał 2 miliony, zostaje nam tylko milion do rozdysponowania. Jeśli większą liczbę głosów zdobędzie tańszy projekt, no to dobierzemy tego więcej.
1: No to co? W takim razie warto głosować. Myślę, że wszystko wyjaśniliśmy. Jak zagłosować? Mamy 3 możliwości. Stacjonarnie, mobilnie, online.
3: Komu lepiej? Proszę
1: właśnie, wszyscy właściwie bliżej mogą głosować, ci, którzy są mieszkańcami Płocka. Od 15 września do 28 września głosujmy na projekty budżetu obywatelskiego 2026, bo po prostu warto.
2: Warto. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo wam dziękuję. Katarzyna Pietrzyk i Katarzyna Wiśniewska z Urzędu Miasta Płocka były dzisiaj moimi gośćmi. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK ponownie witam dzisiaj Urszulę Włodarczyk, przewodnika turystycznego. Witam cię, Ulka.
4: Witam.
1: No i co? I znowu wędrujemy po Płocku i znowu szlakiem gotyku ceglanego. Zostawiliśmy ostatnio naszych słuchaczy pod domem, pod trąbami. No właśnie, a nie powiedzieliśmy, dlaczego w ogóle taka nazwa?
4: Z tą nazwą to jest pewien problem, ponieważ no, chcielibyśmy tak może czasami przybliżyć się do świata, bo ten Płock był gdzieś zawsze na uboczu, więc chcieliśmy się zbliżyć do książąt Radziwiłłów i mówią, że to jest jego, że to jest herb Radziwiłłów Trąby. Ale tak naprawdę nie ma się co nad tym tematem rozczulać. Jest to najprawdopodobniej herb biskupa Dziewałtowskiego, bo ten herb Trąby był bardzo rozpowszechniony i to, że był tutaj, przejeżdżał książę Radziwiłł, panie kochanku, zatrzymał się i dlatego jest to jego herb, został umieszczony na tym budynku, to raczej trzeba sobie między bajki włożyć. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy.
1: No dobrze, w takim razie zostawmy dom pod trąbami i przenieśmy się do kościoła pod wezwaniem świętego Dominika, który dzisiaj znany jest pod inną nazwą.
4: Tak, od lat 70. to jest parafia świętego Maksymiliana Kolbego, ale rzeczywiście przez wieki był to kościół świętego
1: Dominika. Pod wezwaniem świętego Dominika, który dzisiaj znany jest pod inną nazwą.
4: Tak, od lat 70. to jest parafia świętego Maksymiliana Kolbego, ale rzeczywiście przez wieki był to kościół świętego Dominika i tu chcę jeszcze powiedzieć, że to w ogóle

0: Był jako jeden z pierwszych, właśnie miał to wezwanie, dlatego że święty Dominik, on był właśnie kanonizowany 3 lipca 1234 roku, a nasz klasztor był właśnie w tym roku także wyświęcony razem z tym kościołem. I w związku z tym, no tak można by powiedzieć, że jakby oni przewidzieli, że ten ich patron, tak, ten święty Dominik, kaznodzieja, że on zostanie święty, i to wezwanie jego już ten nasz kościół miał. Ale tu jest taka ciekawostka, dlatego że Dominikanie, którzy przybyli do Polski z Włoch, oni, kiedy, bo to był zakon kaznodziejski, tak? Oni kazania wygłaszali gdzieś, żeby tych ludzi do tej religii przybliżyć. Oni, kiedy rozchodzili się po różnych miastach w Polsce, otrzymywali tam kościoły. Płock był miastem, w którym kościoła nie otrzymali. Musieli go sobie wybudować, więc musieli oczywiście znaleźć fundatora. No i tutaj znalazł się fundator, książę Konrad Mazowiecki. No on miał za co? On miał tyle grzechów na sumieniu, że on miał, miał potrzebę gdzieś z tych grzechów siebie przynajmniej rozgrzeszyć, bo czy go tam na górze rozgrzeszono, to nie wiemy.
1: Czyli i wiedzieli, właśnie, do kogo uderzyć.
0: Tak, pobudował właśnie im ten kościół łącznie z klasztorem. To jest, tak jak powiedziałam, około 1234 roku. Taką datę podaje Jan Długosz w swojej kronice. Natomiast kościół i klasztor na pewno były budowane wcześniej. Ale tutaj ciekawostka, że uznaje się, że jest to pierwszy na Mazowszu zespół sakralny budowany z cegły. Dlatego, że ta cegła do nas przyszła późno. Skoro mamy tu 1234 rok i dopiero cegła, więc wcześniej tej cegły nie było, dlatego budowana mniej więcej 100 lat wcześniej, no może 90 kilka, katedra płocka, ta słynna katedra kamienna, była zbudowana z kamienia polnego, obrobionego. A tutaj już mamy cegłę. I można uznać, że jest to rzeczywiście najstarszy na Mazowszu obiekt, który był ceglany. Tu taką też podam drugą ciekawostkę, że tę cegłę wprowadzili do Polski franciszkanie, dominikanie cystersi, czyli tak zwane zakony żebracze. Bo dominikanie, nasi tu, już skupię się na naszych płockach, należeli do zakonów żebraczych. Co to oznaczało? Oni nie mieli majątków, tak jak inne zakony, które z tego się utrzymywały, tylko utrzymywali się z datków. I dlatego budowali swoje zakony w miejscach, gdzie mogli te datki otrzymać. Kiedy przyszli do Płocka, to nie byli w samym mieście, bo ta część, w której oni się z tym zakonem pobudowali, to było na przedmieściu, później nazwane przedmieściem wyszogrodzkim. Ale byli blisko traktu Czerwińskiego, wejście do kościoła było od strony traktu, więc domniemanie, że jak ktoś przejeżdżał, chciał wejść do kościoła, to jak wchodził, przy okazji zostawiał jakieś datki.
2: To był kościół katolicki na początku, ale później stał się ewangelickim.
0: Tak, kiedy w 1793 roku po drugim rozbiorze przyszli do nas Prusacy, to oni na początku około 1805 roku przejęli ten kościół, ponieważ w momencie, kiedy zaczęli do Płocka przybywać koloniści niemieccy, ewangeliści, akurat to by, bo są różne odłamy protestantyzmu, ewangeliści, oni otrzymali ten kościół, władze pruskie zabrały im dominikanom, zakonnicy musieli opuścić klasztor, w klasztorze zorganizowano szkołę, zorganizowano też archiwum, zresztą później tam jeszcze była drukarnia, zmieniało tam swoje przeznaczenie, natomiast kościół otrzymał mali ewangelicy i oni używali go właściwie aż do okresu powojennego. W 1945 roku przejęli go katolicy, ale tak naprawdę prawne usankcjonowanie tego katolickiego bytu w tym kościele nastąpiło dopiero w 1978 roku.
2: To dość tak późno. Ulka, właściwie gdzie znajdziemy fragmenty tego gotyku ceglanego w tym kościele? Są tam zachowane jakieś elementy?
0: Tak, są zachowane, to znaczy trzeba powiedzieć, że w zasadzie większość tego budynku, który widzimy, to jest pobudowane z tej cegły gotyckiej. Mhm. Tam teraz część tej cegły, proszę zobaczyć, od strony wschodniej i północnej zostało odsłonięte, bo właśnie znaleziono zupełnie przypadkowo w trakcie prowadzonych prac renowacyjnych fragment portalu. On jest tam widoczny pod przyporą od strony północnej. Także niewidoczny jest, bo jest otynkowany, ale proszę mi wierzyć, że jest to cegła gotycka.
2: Powiedziałeś, że kościół pod wezwaniem świętego Dominika to pierwsza ceglana budowla sakralna, tak, tak, na Mazowszu, ale oprócz

0: tej budowli również jedną z pierwszych była chyba dawna kolegiata Świętego Michała, tak?
1: Tak, to był podobny okres, to znaczy to była już ta druga kolegiata, bo nasza pierwsza kolegiata fundowana przez Dobiechnę, żonę Wojsława Możnowładcy z czasów jeszcze Bolesława Krzywoustego, była prawdopodobnie kamienna, ale niestety nie udało się ustalić, w którym miejscu ona była. Natomiast później patronat, bo Dobiechna, kiedy konsekrowano tę kolegiatę około 1150 roku, przekazała ją wraz z tymi prebendami, czyli wsiami, które jako dochód dla kanoników i dla kolegiatu fundowała, przekazała ją katedrze. A na początku XIII wieku patronat nad kolegiatą przejął książę. Prawdopodobnie był to syn Konrada Mazowieckiego, może jeszcze sam Konrad przejął, ale na pewno był to później jego syn, Bolesław zwany drugim. I bo tak właśnie tu muszę powiedzieć, że z tymi Bolesławami to jest ogromny problem. To było najpopularniejsze wśród książąt piastowskich imię i na Mazowszu tych książąt było kilku, ponieważ nie wszyscy mieli przydomek, tak jak na przykład syn Bolesława Krzywoustego miał przydomek Kędzierzawy, no to już jakoś się wyróżnia. Ale ci, którzy nie mieli przydomków, to trzeba ich koniecznie numerować, bo nie wiadomo w ogóle, o kim mówimy, tak? Więc Bolesław I, Bolesław II, Bolesław III, takich tutaj w Płocku między innymi mieliśmy. Więc on przejął patronat nad kolegiatą i najprawdopodobniej pobudował ją w innym miejscu. Właśnie w tym miejscu, w którym mamy teraz pozostałość tego kościoła świętego Michała Archanioła, czyli tę najstarszą część naszego obecnego Liceum Machowskiego. I tam w podziemiach, kiedy ostatnio prowadzono pracę w tych latach 2012-14, tam odkryto i udostępniono do zwiedzania pozostałości tych murów jeszcze wcześniej romańskich, bo on pobudował to w stylu romańskim, a później przebudowano w stylu gotyckim. I ta właśnie wieża, która jest przy tym dawnym kościele, to jest właśnie wieża gotycka. Ona pochodzi z drugiej połowy XV wieku, a te w podziemiach są romańskie z początku XIII wieku i później te gotyckie z wieku XIV.
0: Powiedzmy, że Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce, prawda, zachowana.
1: Która funkcjonuje nieprzerwanie. Przyjmuje się, że to był rok 1180. To znaczy nie ma. Wszystko, co kojarzy się ze średniowieczem, o czym piszemy, to jest takie prawdopodobne, ponieważ nie ma zapisów, które by na 100% nam powiedziały, że tak to właśnie było. Ale dlaczego przyjęto? Dlatego, że tam przekazano tę szkołę kanonikom i ci kanonicy po prostu byli przygotowani do prowadzenia szkoły, więc przyjmuje się, że oni tę kanonicy z Czerwińska byli, później z Mogilna i że oni po prostu tę szkołę prowadziły, bo pierwsze informacje pisemne o szkole pochodzą z początku wieku XIII.
0: To jeżeli chodzi o kolegiatę świętego Michała Archanioła, warto zajrzeć do Małachowianki, bo tam rzeczywiście jest taka możliwość zwiedzenia, prawda, tej ścieżki dydaktycznej, obejrzenia tego wszystkiego. I to warto zrobić, bo rzeczywiście na tym szlaku gotyku ceglanego tego obiektu absolutnie nie może zabraknąć. Ale oprócz kolegiaty, w niedaleko Starego Rynku mamy kościół Farny. Tak. To też bardzo interesująca budowla i na pierwszy rzut oka wydaje się, że wcale nie gotycka.
1: No nie gotycka, bo na pierwszy rzut oka jest to budowla barokowa. Chociaż ten barok płocki jest bardzo skromny. Dlaczego był taki skromny? No bo miasta po prostu nie stać było wtedy po wojnach szwedzkich, po wojnie północnej. Wprawdzie tu nie były prowadzone działania wojenne, ale było wojsko i wystarczyło, żeby to wszystko doprowadzili do ruiny. Tak, ale tak jak w przypadku kościoła świętego Dominika dawnego, to duża część tych murów jest właśnie zachowana jako mury gotyckie. No i teraz mamy odsłonięty portal, czyli drzwi wejściowe od strony południowej, od strony Wisły, co wskazuje jednoznacznie, że nieprawdą jest, że kościół kiedykolwiek, przynajmniej we fragmencie, osunął się do Wisły. Nie osunął się. Ja zawsze mówię osobom, które oprowadzam, że tym portalem na pewno wchodził do kościoła król Kazimierz Wielki, ponieważ to na jego życzenie ten kościół był pobudowany. I początkowo miał on podobno, jak to określono, iście królewski wygląd. Ten portal, który znajduje się jeszcze obecnie, no jest tylko częściowo odsłonięty, natomiast nad nim zwieńczony był wspaniałym takim szczytem gotyckim, zapewne z tymi słynnymi zębami, inaczej zwanymi blankami bądź krenelarzem. Ten szczyt później został zdjęty. Dlaczego ten kościół przebudowano? Dlatego przebudowano, że on w ogóle był konsekrowany w 1356 roku, więc po iluś tam latach zaczął ulegać zniszczeniu. Tym bardziej, że w Płocku często były pożary, właśnie napady, zniszczenia i ten kościół także podlegał tym różnym działaniom zewnętrznym, więc on niszczał. Pierwsza taka bardzo poważna przebudowa kościoła odbyła się w drugiej połowie XVI wieku, a później w wieku XVIII. I w tym wieku XVIII to tak zniszczony był kościół, że chciano go wręcz rozebrać. Uważano, że nie da się już go po prostu naprawić, wyremontować. Jednakowoż dokonano tego, ale troszeczkę takim działaniem, no nie powiem podstępnym, ale działaniem, które sprawiło, że władze kościelne Płocka pozbyły się kolegiaty świętego Michała. Sprzedały ją jezuitom, którzy wtedy tam przy tym kościele prowadzili swoją kaznodziejską działalność i prowadzili jednocześnie kolegium jezuickie i z tych uzyskanych funduszy i z tych prebend, które przeszły wraz z kolegiatą świętego Michała do kościoła świętego Bartłomieja, po prostu udało się ten kościół odnowić, przebudować i widzimy go teraz w takiej formie, jak on jest obecnie, czyli z takim rysem barokowym.
0: Czyli Julka, tak naprawdę idąc szlakiem gotyku ceglanego, wędrując po Płocku, mamy 8 budowli, 8 obiektów do zwiedzenia. Wymieńmy je na koniec jeszcze,
1: no tak,
0: jakie one są.
1: Jakbyśmy zaczynali tak właśnie chronologicznie, więc jest to kościół i klasztor świętego Dominika Dawnego. Są to te mury obronne, o których mówiłam jeszcze poprzednio i te dwie baszty, które się zachowały. Jest to fragment muru obronnego przy ulicy Kwiatka, baszta przy Zduńskiej, no i te plecy domu pod trąbami, jak to powiedziałam. To są te takie właściwie najważniejsze zabytki. No i oczywiście kościół Farny. Tak, ta część Eloma Ochowskiego najstarsza, o której mówiłam, łącznie z tą przepiękną wieżą, na której jest obserwatorium astronomiczne i ten piękny zegar słoneczny, który od niedawna się tam pojawił.
0: Czyli praktycznie w ciągu 2 godzin możemy spokojnie przejść sobie po mieście, przespacerować i wszystko zobaczyć.
1: Tak, polecam bardzo serdecznie, dlatego że część osób mieszkających w Płocku nie ma świadomości tak długiej historii naszego miasta, a to jest ponad 1000-letnia historia i naprawdę polecam, żeby się nią zainteresować, bo jest wiele ciekawostek, które są naprawdę fascynujące.
0: Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do takiego spaceru, a dzisiaj oprowadzała Was po Płocku Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
0: A teraz w studiu Radia SK Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Witam Cię, Małgosiu, w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jesteśmy w studiu, ale tak naprawdę będziemy dzisiaj wędrować po Muzeum Secesji, bo secesja to jest chyba taka perełka, prawda?
3: To jest taka nasza marka, można powiedzieć, od 1968 roku, kiedy nasze muzeum było tak naprawdę propagatorem i jako pierwsze zareklamowało, przywróciło secesję jako styl, którym warto się zainteresować.
0: Chyba największe muzeum secesyjne w Polsce, prawda?
3: Tak, tak, tak. No ale właśnie już minęło ponad 50 lat w secesji, historii secesji u nas w naszym muzeum. Zapoczątkowaliśmy ten trend i tak naprawdę no jesteśmy kolebką secesji w Polsce, bo posiadamy największe, najbardziej reprezentatywne zbiory pokazujące jakby istotę secesji, tak? To, do czego artyści przełomu XIX i XX wieku dążyli, czyli do syntezy wszystkich dziedzin sztuk plastycznych, to my tak naprawdę zebraliśmy to na 4 piętrach naszej kamienicy, również wcześniej, secesyjnej.
0: Co jest fantastyczne, tą secesję można było wcześniej oglądać w zupełnie innym miejscu, w Zamku Książąt Mazowieckich, tak. Natomiast teraz właśnie jest ta możliwość, że pokazujecie to w secesyjnej kamienicy i to ma dodatkowy taki smaczek,
3: tak,
0: prawda?
3: To ma dodatkowy atut.
0: To jest fajne, wchodząc do tego muzeum, oglądamy nie ekspozycję tylko i wyłącznie, ale są to wnętrza.
3: Tak, właśnie takim można powiedzieć smaczkiem tego muzeum i tym walorem, który pozwala nam przenieść się w czasie. Ja zawsze, jak mam przyjemność, rzadko, ale mam przyjemność oprowadzać niektórych gości, to zawsze wprowadzam taki klimat podróży maszyną czasu, gdzie się cofamy, te 120 lat do okresu przełomu XIX i XX wieku. Przenosimy się zupełnie do innej czasoprzestrzeni. Być może z jednej strony, patrząc na nowoczesne sposoby aranżacji wystawienniczej, chociażby naszą najnowsze dziecko, czyli ekspozycję Art Deco, no, pod względem wystawienniczym są one zgoła inne. Natomiast ten archaizm wnętrz mieszczańskich tej wystawy w kamienicy secesyjnej jest atutem, bo on oddaje rzeczywiście tą atmosferę i ducha tej epoki, która jest zupełnie inna. Chociaż wtedy ten modernizm się oczywiście rodzi, ta nowoczesność zaraz będzie odmieniana przez wszystkie przypadki, to jednak ten modernizm przełomu XIX i XX wieku jest jeszcze taki zakorzeniony w tradycji, szczególnie jeśli chodzi o wnętrza.
0: Małgosiu, w związku z tym przejdźmy się po tych wnętrzach tego muzeum. Przejdźmy się właściwie po wnętrzach z przełomu XIX i XX wieku.
3: Tak, więc kamienica rodziny Górnickich, w której od 2005 roku znajdują się zbiory secesyjne, to jest ekspozycja czterech pięter. Na dwóch pierwszych piętrach zaaranżowaliśmy wnętrza właśnie z przełomu XIX i XX wieku. Wnętrza, które korespondują z gmachem, kamienicą czynszową. Staraliśmy się zaaranżować te wnętrza podłóg mieszkań, wnętrz średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej. Styl secesji Art Nouveau zwany jest stylem burżuazji. Mieszczaństwo w XIX wieku jest tą klasą dominującą. Stąd te wnętrza są zaprojektowane w ten sposób, by oddać klimat rodziny, która mogła tam mieszkać, czyli rodziny inteligenckiej. Zatem pokazujemy, skupiliśmy się na takich najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeniach. Dlatego zaczynamy od jadalni. Dzisiaj jadalnia kojarzy nam się z takim zaciszem domowego ogniska, natomiast wówczas to było pomieszczenie, było wnętrze, gdzie odbywały się spotkania towarzyskie, wykwintne obiadokolacje. Przywiązywano ogromną wagę do wspólnych posiłków. Wówczas, gdy głowa rodziny, mąż, ojciec pracował, zazwyczaj poza domem, to był ten czas, kiedy rodzina wspólnie spotykała się przy suto zastawionym stole, oczywiście mając na uwadze to średnio zamożne mieszczaństwo.
0: I my też jesteśmy w związku z tym zaproszeni na taki proszony obiad.
3: Tak. Tak, bardzo często właśnie się tak zdarza, że zwiedzający tak bardzo wczuwają się w rolę,
0: że chcieliby usiąść przy tym stole,
3: tak, i zjeść z tej zastawy porcelanowej.
0: A, jest piękna.
3: Z królewskiej manufaktury w Miśni, którą zaprojektował Henry van de Velde, jeden z czołowych artystów. Dzisiaj byśmy go nazwali designerem, bo był to artysta wszechstronny, który zaprojektował między innymi właśnie motyw dekoracyjne narzeczonym serwisie porcelanowym. Jest to motyw fal morskich, ale bardzo zgeometryzowany, bardzo wysublimowany, nawiązujący do rozedrganej linii secesyjnej, ale jednak jest ona mocno zakorzeniona w tej secesji wiedeńskiej, belgijskiej, takiej zgeometryzowanej. Więc od tego smaczku zaczynamy.
0: No właśnie, i tam biesiadujemy sobie przez chwilę, oglądamy te to piękne wnętrze. Ono jest chyba jedno z większych, prawda?
3: Tak, tak. No, musimy pamiętać, że te wnętrza w kamienicach secesyjnych to były wnętrza przynajmniej 100-metrowe, więc te mieszkania naprawdę były bardzo rozległe, a poza tym w nich mieszkały rodziny wielopokoleniowe. Dodatkowo jeszcze służba.
0: No właśnie, a skoro już skończyliśmy posiłek, to wędrujemy do kolejnego miejsca takiego mieszkania mieszczańskiego.
3: Tak. Jest to oczywiście salon. Salon pełnił funkcję wnętrza o charakterze wypoczynkowym, towarzyskim, podobnie jak dzisiaj. My na naszej ekspozycji, można powiedzieć, mamy dwa typy salonów, ponieważ wnętrza na pierwszym i drugim piętrze pod względem funkcji pokrywają się ze sobą, natomiast pod względem aranżacji są zgoła inne, pokazują nieco inne kręgi kulturowe właśnie secesji, która była stylem międzynarodowym. I w jednym salonie, jeden salon został zaprojektowany w myśl secesji francuskiej, czyli tej Art Nouveau, gdzie mamy wybujałą roślinność pojawiającą się i w dekoracjach zasłon, i w fryzie obiegającym ściany, czy w obiciach mebli.
0: No właśnie, co warto podkreślić, ta dbałość o szczegół jest niezwykła w tym muzeum,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak, niezwykła w muzeum, ale generalnie no, chcieliśmy oddać klimat tej epoki. Oczywiście zawsze zaznaczamy, że te nasze wnętrza są oczywiście zaprojektowane od A do Z w stylu secesyjnym. Natomiast takich wnętrz, szczególnie w Polsce, na przełomie XIX i XX wieku, można było policzyć na palcach jednej ręki, tak? Zazwyczaj były to wnętrza eklektyczne, czyli jakby łączące różne style. Ponieważ były to mieszkania wielopokoleniowe, w których rodziny od dziadków do wnuków jakby mieszkały razem, więc i rzemiosło, które się tam pojawiało, i to wyposażenie wnętrz, meble, przedmioty codziennego użytku, jakieś pamiątki, one pochodziły z różnych epok, bardzo często były dziedziczone. A tutaj mamy stylistyczną jedność, tak? Tutaj mamy jakby płynność tej linii secesyjnej, która pojawia się w każdym przedmiocie tych wnętrz. Więc tutaj no jest to oczywiście próba stworzenia aranżacji muzealnej, pokazania charakteru tego stylu. Jednocześnie oczywiście pewnej prawdy. Natomiast no, takich wnętrz było na pewno niewiele.
0: No właśnie, mamy, mówiliśmy tutaj o tych dwóch wnętrzach, dwóch pokojach właściwie danego mieszkania, ale na tym samym piętrze mamy jeszcze inne. Przejdźmy tak dosłownie szybciutko przez nie, żeby no, zostawić coś tym, którzy po prostu przyjdą do was i będą chcieli to zobaczyć, prawda?
3: Oczywiście.
0: A więc mieliśmy jadalnię, mieliśmy salon, później przenosimy się do
3: gabinetu pana domu. Zakładając, że pan domu był drobnym przemysłowcem bądź adwokatem, inżynierem, musiał posiadać miejsce, w którym mógł pracować, kontynuować pracę, przyjmować interesantów. No i to było takie jego królestwo, można powiedzieć. I tam oczywiście w tym wnętrzu mógł pozwolić sobie na prezentację swojej kolekcji, ponieważ zazwyczaj ten oto człowiek był również kolekcjonerem, zbieraczem. Tam mogły się pojawiać na ścianach kolekcje grafik, numizmatów. W naszym wnętrzu dominują solidne meble. Jest to biurko z dekoracją roślinną. Tam jest pokazany kwiat jabłoni i całe wyposażenie biurka, czyli takie zestawy biurowe, dzisiaj kompletnie już nieużywane i nieznane, chociażby tak jak bibularz, o którym młode pokolenie nie ma zielonego pojęcia, a wtedy był to nieodzowny, jakby niezbędnik w gabinecie.
0: Wyjaśnijmy, cóż to takiego?
3: Bibularz to była inaczej suszka do papieru. Pisano wówczas piórem gęsim, wiecznym piórem. Stąd oczywiście atrament, którego używano rano do pisania, no, mógł oczywiście pozostawiać kleksy. Jeśli nadawca danego listu właśnie sporządził list, to żeby go wysuszyć, używał bibularzu, czyli tak w formie takiej łódeczki wykonywanej z różnego materiału. Ten u nas to jest drewno połączone z elementami metalu. Tam pojawiała się bibułka, którą właśnie osuszano papier z nadmiaru atramentu, dzięki czemu można było taki dokument czy list złożyć bez obawy, że pojawią się jakiekolwiek kleksy czy zanieczyszczenia tego dokumentu.
0: No i zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z tym, z tą informacją z tego gabinetu. Więcej nie powiemy. Na tym piętrze jeszcze mamy dwa wnętrza. To jest
3: biblioteka.
0: Biblioteka, bawialnia chyba, tak?
3: I sypialnia.
0: I sypialnia. No właśnie. Co w tych wnętrzach jest takiego niezwykłego, co poleciłabyś do obejrzenia, na co warto zwrócić uwagę?
3: Biblioteka generalnie była wnętrzem, który pojawiał się nieczęsto we wnętrzach mieszkalnych. Nie każdy mógł sobie pozwolić na przeznaczenie danej przestrzeni akurat na bibliotekę. To już musieli być bibliofile. W naszej bibliotece pojawiają się dedykowane szafy biblioteczne, które są ciekawostką samą w sobie pod względem wzornictwa i przeznaczenia, w których dekoracji pojawia się element witrażu. Tutaj można oczywiście całą historię witrażu zacytować.
0: Ale to już nasi słuchacze sobie doczytają.
3: Oczywiście, więc to jest ciekawostka. Są domysły, że te szafy biblioteczne pochodzą z domu rodziny Kossaków, z Kossakówki. Tam też pojawia się lampa z abażurem witrażowym, zaprojektowanym przez samego Józefa Mehofera. Więc widzimy też to zainteresowanie witrażem, nie tylko jako witrażem monumentalnym, który był przeznaczony do wnętrz sakralnych. Tutaj Józef Mehofer był mistrzem, chociażby jego Grand Prix Złoty Medal w konkursie na dekoracje do kościoła we Fryburgu. Ale ważne jest to, że witraż jest wykorzystywany właśnie w rzemiośle artystycznym, w sztuce stosowanej, w tych przedmiotach codziennego użytku. Natomiast w sypialni, sypialnia rządzi się swoimi prawami. To jest już wnętrze o charakterze bardzo intymnym, prywatnym. Tam też dominuje inna kolorystyka.
0: No i do tej intymności właściwie jesteśmy jakby zaproszeni na koniec.
3: Tak. Tak, celowo, bo te wnętrza były rzeczywiście usytuowane zazwyczaj na końcu tego traktu pomieszczeń, które w kamienicy czynszowej były zaprojektowane anfiladowo. Tutaj u nas ten układ jest nieco zmieniony. No i tam oczywiście też panuje inna atmosfera. Z jednej strony kolorystyka ścian, a z drugiej strony przez to, że okna sypialni wychodzą na dziedziniec wewnętrzny kamienicy, a nie tak jak salon, czyli te pomieszczenia kondygnacji piano nobile, czyli pierwszym piętrze, które były reprezentacyjne, do których światło, słońce musiało dochodzić, więc były jaśniejsze. Tutaj ten dziedziniec wewnętrzny też zaciemnia wnętrze sypialniane. Tam mamy komplet mebli z firmy krakowskiej Szymona Manet.
0: Dwa wielkie, piękne łóżka.
3: Tak, dwa wielkie, piękne łóżka. Oczywiście to jest związane z ówczesną obyczajowością. Naturalnym było, iż małżonkowie spali oddzielnie w niektórych domostwach, oczywiście o innym, lepszym statusie. Te sypialnie generalnie były oddzielne dla współmałżonków.
0: No i cóż, sypialnia jest takim miejscem, w którym odpoczywamy, nabieramy sił i my też nabierzmy sił przed następnym spotkaniem z secesją, bo dzisiejszy odcinek już dobiega końca, w związku z tym zapraszam Was do wysłuchania kolejnej audycji. A dzisiaj moim gościem była Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dziękuję, Małgosiu.
3: Dziękuję bardzo.
0: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płocka. Dzisiaj w magazynie Urszula Włodarczyk, przewodniczka turystyczna, i Anna Krzemińska, malarka.
2: Eska Płock.
0: W magazynie Radia Eska oprowadzamy Was po Płocku. Dzisiaj moim gościem jest Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny, który oprowadzi nas po gotyku ceglanym. Ścieżka gotyku ceglanego też jest w Płocku, o czym być może nie wszyscy wiedzą. Witam Cię serdecznie, Ulka.
4: Witam.
0: Jeżeli chodzi o gotyk ceglany, europejski szlak gotyku ceglanego, to stowarzyszenie, które zostało założone przez trzy państwa: Danię, Niemcy i Polskę. No i taką ideą, która przyświecała tym państwom, było propagowanie właśnie owego stylu, który nazywa się gotyk. Ulka, powiedz nam troszeczkę, czym ten styl się charakteryzował?
1: Zacznę może od samej nazwy, bo gotyk kojarzy nam się z gotami, więc być może niektórzy myślą, że to oni mieli coś do czynienia z wprowadzeniem tego stylu w Europie, ale tak nie jest. Ten nazwa jakby powstała dopiero w drugiej połowie wieku XV i nazwano to stylem gotyckim, dlatego że uważano gotów za barbarzyńców, którzy zdobyli kiedyś i zniszczyli Cesarstwo Rzymskie i tak samo teraz ten styl wprowadził takie barbarzyństwo w architekturze, więc ta nazwa właśnie dlatego została skojarzona z gotami.
0: A na czym polegało to barbarzyństwo gotyckie?
1: Tak, to wymyślono właśnie tę nazwę we Włoszech, a jak wiemy, Włosi żyli na architekturze starożytnej, więc to była architektura tak zwana klasyczna, gdzie wszystko było proste, eleganckie, a tutaj nagle wchodzi styl, który jest zupełnie inny, który wprowadza takie zamieszanie, można by powiedzieć, bo kiedy popatrzymy na te budowle gotyckie, to one są takie niezwykle wyniosłe,
0: tak, strzeliste.
1: Tak,
0: zgadza się.
1: U nas może w Płocku akurat nie mamy takich wzorców, bo nie zachowały się te kościoły w postaci swojej pierwotnej, ale te, które pozostały, a są przepiękne kościoły, katedry na zachodzie, we Francji, w Anglii, we Włoszech, w Niemczech nawet, to charakteryzują się niezwykle bogatą ornamentyką. Te całe na tych frontonach i nawet i z boku katedr odbywa się taki ruch. Tam jest mnóstwo rzeźb, płaskorzeźb. No i przede wszystkim wysokość tych budowli. One są ogromne, strzeliste, bo czasy, w których ten styl zaczął wchodzić do użytku, to były czasy, kiedy ludzie chcieli jak gdyby przybliżać się do Boga. Minął czas, kiedy budowano tak nisko, przesadziście, bo takie były budowle romańskie. Zresztą budowle romańskie charakteryzowały się też tym, że to były także obiekty obronne, nawet i te sakralne. Więc one były takie właśnie masywne, niewielkie okienka strzelnicze. A tu wchodzi styl, który wprowadza nam światło, wysokość i człowiek, kiedy wchodził do takiego kościoła, to patrzył w górę, dlatego że te ogromne witraże, które były często jeszcze kolorowe, ściągały jego wzrok do góry. No, a w górze wiadomo jest Bóg, więc przybliżało człowieka w ten sposób do Boga.
0: No i poza tym ta przepiękna cegła czerwona, tak, która też kojarzy się, tak, z gotykiem, prawda? No i te łuki strzeliste, tak jak mówiłaś tutaj.
1: Tak. I łuk ostry. W romańskim stylu był łuk taki półokrągły, a tu łuk ostry. Z tym, że chciałam tu powiedzieć, że ten właśnie gotyk ceglany to jest charakterystyczny dla tych państw, które wymieniłeś, czyli tych krajów Hanzy, rejonu Morza Bałtyckiego. Natomiast na zachodzie, we Francji, gdzie ten styl powstał w połowie mniej więcej wieku XII, to były budowle kamienne. My nie mogliśmy sobie pozwolić na kamienne, bo nie mamy kamienia. Do dzisiaj go nie mamy. Gdzieś tam na południu trochę tych złóż jest, ale we Francji, w Anglii, we Włoszech to ogromne są te kamieniołomy. Dlatego tamte budowle były kamienne. Generalnie gotyk w Europie dzielimy na kamienny i ceglany. I ponieważ u nas nie było tego surowca kamiennego, ale było co innego. Była glina i okazało się, że tej gliny jest tak dużo, że można sobie pozwolić na niesamowitą liczbę budowli. I dlatego też nieraz się śmieję, że Kazimierz Wielki zostawił Polskę murowaną, bo miał materiał odpowiedni.
0: No właśnie. Płock jest jednym z 8 polskich miast, które należą do tych, gdzie ten szlak gotyku ceglanego przebiega. Jest troszkę jednak zabytków, trochę pozostałości tego gotyku ceglanego w naszym mieście, nieraz nawet niewidocznego tak na pierwszy rzut oka, prawda?
1: Tak.
0: Powiedz mi, od jakiego miejsca warto by zacząć taką wędrówkę tym szlakiem gotyku ceglanego?
1: Wiadomo, w Płocku to większość osób zaczyna swoje wycieczki od Wzgórza Tumskiego. I tam rzeczywiście mamy jasny przykład tego, że w Płocku gotyk ceglany jest, ponieważ mamy pozostałości części murów obronnych, które były tam pobudowane mniej więcej na przełomie XIII i XIV wieku i mamy te nasze dwie słynne baszty, basztę zegarową, dawną, dzisiaj nazywamy ją wieżą, wieża zegarowa i wieża szlachecka, onegdaj nazywana wieżą wysoką.
0: No to może zatrzymajmy zatrzymajmy się w takim razie w tym miejscu i troszkę opowiedzmy właśnie o tym terenie i o tych budowlach, które pozostały, no chyba najbardziej rzeczywiście okazały, tak jak mówisz.
1: Tak, no oprócz wieży Małchowianki, tak? Bo ta jeszcze jest taka bardzo rzucająca się w oczy, tak. Tu często w przewodnikach, to muszę powiedzieć, czytamy, że są to wieże i fragment muru, które są pozostałością murów obronnych z czasów Kazimierza Wielkiego. Bo to właśnie ten król pobudował nam, właściwie no polecił budować, sam wiadomo nie budował, mury obronne wokół miasta całego naszego ówczesnego i jeszcze podwójne mury wokół zamku. Ten jednak mur, który nam pozostał, to nie jest mur kazimierzowski. To jest mur, który powstał wcześniej, ponieważ zanim jeszcze powstały mury na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, to najprawdopodobniej książę Bolesław II, a to był syn Siemowita I, a wnuk Konrada Mazowieckiego, pobudował właśnie te mury pierwotne, bardzo wysokie, co zresztą dzisiaj widzimy, na kilkanaście metrów, z basztami, żeby chronić nasze miasto przed niezwykle okrutnymi napaściami, które przez naprawdę wieki na nasze miasto spadały. To były ataki Prusów, dzisiejsze Mazury, Jaćwingów, Litwinów. Niesamowicie okrutny właśnie był najazd Litwinów, który spowodował, że tenże Bolesław II podjął się takiej budowy, bo w czasie takiego najazdu w 1262 roku w okrutny sposób został zamordowany jego ojciec Siemowit. Prawdopodobnie ścięto mu głowę, co było wtedy straszną sytuacją, ponieważ nie czyniło się takich rzeczy rycerzowi. I tenże właśnie Bolesław, kiedy podrósł, to postanowił zbudować mur, który będzie obroną, bo wcześniej był to mur ziemny. Takie mury były łatwe do zdobycia i dlatego to nasze miasto było zdobywane. On biegł wzdłuż całego wzgórza Tumskiego i to, co nam pozostało, te dwie baszty, najlepiej zachowane, to jest rzeczywiście tylko fragment, a później, no gdzieś tak ponad 50 lat później, bo rozpoczęło się to w roku, no muszę tu podać datę, wybaczcie mi, 1353, kiedy zaczęły się budowa murów w Płocku, to opleciono drugim rzędem murów to nasze wzgórze. Tylko, że tak jak mówię, tamte zostały rozebrane doszczętnie, bo zaczęto mury płockie rozbierać za czasów, kiedy przyszli do nas Prusacy, w okresie po drugim rozbiorze i pod koniec XVIII wieku te mury zostały rozebrane całkowicie, dogłębnie, aż do momentu, kiedy był fundament kamienny, to wszystko rozebrane, ale powiem ciekawostkę, co było w ogóle takim no, miłym, niesamowitym zdarzeniem dla archeologów, także ponieważ w ulicy Bielskiej, tak na przedłużenie obecnego fragmentu muru, kiedy tam robiono pracę, znaleziono właśnie pozostałości bramy Bielskiej. I to było niezwykłe wydarzenie, dlatego że, tak jak powiedziałam, za czasów pruskich, kiedy zaczęto ten mur rozbierać, to rozbieranie trwało 16 lat, więc oni sobie już zdążyli z Płocka pójść, zanim to skończono, to doszczętnie rozbierano, a tu nagle fragment. Nawet była taka sytuacja, że miasto chciało jakby odbudować tę wieżę, były plany, planowano tam jakieś restauracje, taki punkt widokowy, no jak na razie tego nie zrealizowano. Ale wracając do naszego wzgórza, tak jak powiedziałam, pozostały te dwie baszty. Ta jedna może utrzymała się dlatego, że pod koniec XV wieku, kiedy wieże katedralne były już mocno naruszone, przeniesiono tam dzwony katedralne i dbano o tę wieżę. Po prostu o nią dbano. Dzisiaj możemy ją podziwiać. To jest ta nasza wieża zegarowa. Przebudowywana, ale jest, stoi i cała jej podstawa jest z pewnością gotycka i to samo wieża, ta druga, południowa. Ona wcześniej nazywała się wieżą wysoką, ponieważ była o wiele wyższa. Została także rozebrana częściowo za czasów pruskich, dlatego że groziła zawaleniem. I żeby ją ratować, częściowo ją obniżono.
0: Ale jeżeli chodzi o mury obronne, mamy fragmenty murów obronnych zachowane w Płocku.
1: Tak.
0: I oprócz tych dwóch baszt, o których ty mówisz, również są w innych miejscach i możemy je zobaczyć,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to właśnie te, które pozostały, to już są te słynne mury kazimierzowskie. I to jest ten największy największy fragment muru, który wynurzył się po rozebraniu budynku mieszkalnego, to jest przy ulicy Kwiatka. No i nasza baszta przy ulicy Zduńskiej. Tych baszt było 18 po tej stronie, bo nie wiemy, dotychczas nie ustalono na 100%, ja nawet ostatnio pytałam pani archeolog, która prowadzi pracę w Płocku, czy mur od południa, czyli od Wisły był. No domniemywa się, że był, ale to jest tylko domniemanie, ponieważ tak naprawdę nie zostało udowodnione, że ten mur biegł. Więc mur miał baszty i ten fragment, który został przy ulicy Zduńskiej, został zachowany, a to dlatego został zachowany, że on pod koniec XV wieku został przeznaczony na budynek. Baszty nie były od środka zamknięte ścianą. One były w kształcie litery U. I właśnie przeznaczono za czasów księcia Janusza II, przeznaczono tę basztę dla Bractwa Strzeleckiego na skład broni. Oni to po prostu zrobili z tego budynek, który dzięki przebudowie z kolei w wieku XVIII ostał się do dzisiaj. Odsłonięto fragment cegły, żeby było widać, że to jest właśnie gotyk. No i trzeci fragment muru, który jest całkowicie niewidoczny, to są, jak to ja się śmieję, plecy tego domu pod trąbami, bo dom pod trąbami jest także jednym z najstarszych, w ogóle to jest chyba najstarszy taki z budynków niesakralnych, tylko tego nie widać, ponieważ on został otynkowany i tego nie widać, ale to jest dom, który pochodzi z końca wieku XIV, gdzieś tak 1380. Natomiast pięknie odsłonięto też gotycki budynek obecnego Towarzystwa Naukowego Płockiego z połowy wieku XV. On kiedyś też był otynkowany. Widziałam to na starych zdjęciach, ale ponieważ zdjęto tynk, to widzimy, że to jest gotyk ceglany.
0: No właśnie, wróćmy do tego domu pod trąbami. Może to bardzo charakterystyczny budynek i też przechodzimy koło niego, nawet nie zastanawiając się, tak, że to jest tak stara budowla, tak, prawda? Natomiast kiedy wejdziemy do samego budynku, tam są przepiękne piwnice.
1: Przepiękne. Ja bardzo żałuję tego, że one nie są udostępnione do zwiedzania. Ja nawet poszłam tam ostatnio, ponieważ została otwarta tam restauracja. Miałam szczęście, że jak weszłam, to była właścicielka tej restauracji, przemiła pani i prosiłam ją o możliwość zwiedzenia tych piwnic, że tam byśmy z grupą kolegów przyszli, bo nie wszyscy z nas przewodników widzieli. Tam zawsze ktoś był właścicielem, nie zawsze udostępniał, nie zawsze były one możliwe do zwiedzania, ale wielka szkoda, ponieważ są przepiękne zresztą i obecnie jak wchodzimy na parterze tego budynku, widzimy te niesamowite gotyckie sklepienia. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że takie gotyckie sklepienie oryginalne, najstarsze chyba na Mazowszu, zachowało się w zakrystii kościoła świętego Dominika. Dzisiaj to jest kościół świętego Maksymiliana Kolbe, czyli nasz słynny kościół na górkach.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o ten właśnie dom pod trąbami, tam podobno jest możliwość przejścia lochami przez całe wzgórze tumskie. Tak przynajmniej głosi legenda.
1: No tak, tam był nawet, ja przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pan, który bardzo mocno się tym zajmował i on jak gdyby chciał udowodnić w swoich artykułach, że te przejścia były. To znaczy tak, archeolodzy mówią, że w Płocku właśnie z uwagi na specyfikę budowy wzgórza, raczej takie przejścia były niemożliwe do zrobienia. Ale nie wiemy. Przed wojną jeszcze wiele osób mówiło, że takie wejścia były, że gdzieś na wzgórzu ktoś znalazł wejście, że gdzieś na terenie obecnych sądów tam chłopcy znaleźli jakieś wejście, że w Małachowiance w najstarszej części też było jakieś wejście. Trudno jest powiedzieć, czy one były, bo w średniowieczu robiono takie przejścia, przynajmniej częściowe, nie tylko po to, żeby sobie tajemnie przechadzać się gdzieś z punktu jednego do drugiego. Po prostu robiono to po to też, żeby ludność mogła się tam schronić na wypadek napaści. A ponieważ, tak jak powiedziałam, te napaści na Płock były niezwykle okrutne, więc uratowanie życia i przynajmniej tej ruchomej części dobytku no było możliwe, jeżeli ludzie się w takich właśnie gdzieś tam lochach chronili.
0: Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy w tym miejscu, przy domu pod trąbami. Warto tam zajrzeć, zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś, znowu pojawiła się tam restauracja. Tak. Wcześniej też była, to była kultowa restauracja. Tak. Później był taki okres, gdzie nic tam właściwie nie było i nie można było wejść do środka tego budynku. Natomiast teraz znowu można i rzeczywiście warto chociażby wejść sobie i zobaczyć, jak to wygląda.
1: Zobaczyć te sklepienia, polecam bardzo.
0: Mhm.
1: Niezwykle klimatyczne miejsce.
0: A my zapraszamy oczywiście na kolejną audycję. Moim gościem dzisiaj była Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję państwu bardzo również.
2: SK Płock.
0: W studiu Radia SK witam Annę Krzemińską, artystę malarza, absolwentkę Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Witam cię serdecznie.
4: Witam.
0: Aniu, to dumnie brzmi, ale to nie jedyne, co tak naprawdę osiągnęłaś, bo ty poszłaś w tę naukę i to dalej, i to dużo dalej. Wymień, co ty jeszcze skończyłaś?
4: Skończyłam Wydział Architektury Wnętrz. To jest chyba takie moje miejsce w ogóle na ziemi. To jest mój dom drugi, tak naprawdę, z którym się nie mogę rozstać i teraz właśnie na nim pracuję. No w międzyczasie też byłam na takim kursie w Paryżu.
0: No nie na takim byle jakim kursie, bo to była Sorbona.
4: No na Sorbonie, tak dokładnie. Ale był to taki wypad, ponad miesiąc. Mogłam się wtedy właśnie zapoznać z wszystkimi muzeami, szczególnie w Luwrze. Na przykład przesiadywałam i oglądałam mnóstwo obrazów. A właśnie, to jeszcze tak dodam. Malowałam na moście.
0: Tam?
4: Tak, i sprzedawałam obrazy.
0: A co ty?
4: No, było bardzo romantycznie.
0: Super, no to niesamowita sprawa. Ale to nie tylko Paryż, bo były również inne miejsca i do tych miejsc wrócimy już za moment, ale powiedzmy, że tak naprawdę to jesteś płotczanką, stąd pochodzisz. Skończyłaś Małchowiankę, prawda? Powiedz mi, jak to się zaczęło, to twoje malarstwo? Przecież jesteś w tej chwili niesamowicie znaną artystką, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak to się zaczęło? Bo wcale nie skończyłaś liceum plastycznego.
4: Nie skończyłam liceum plastycznego, skończyłam kierunek ścisły, bo w liceum ogólnokształcącym uczyłam się na kierunku matematyka i chyba fizyka, już nie pamiętam dobrze. No, bardzo lubiłam te przedmioty ścisłe, ale jednak myślę, że to już od najmłodszych lat jakby się kierowało w moim umyśle coś takiego, że jednak chyba chcę zostać tą malarką. Pamiętam takie wydarzenie, jest to bardzo ważne, że pierwszy raz dostałam sztalugi robione przez mojego tatę w wieku 6 lat.
0: A widzisz, czyli jednak
4: ojciec. Już malowałam, teraz mi się przypomina. Czyli to było dużo wcześniej, tak.
0: Czyli rodzice cię trochę zarazili tym? Oni mają też jakiś związek z malarstwem?
4: Nie. Znaczy, to są osoby o umysłach zupełnie ścisłych. Natomiast widzieli chyba u mnie potrzebę tworzenia czegoś manualnie.
0: A był jakiś taki potrzebę impuls malowania. W szkole średniej? Bo mówiłaś, że nauki ścisłe bardziej cię interesowały.
4: Nie, to nie tak było. Po prostu rodzice też postawili na to, że muszę się wykształcić porządnie, muszę zdobyć to wykształcenie podstawowe dobre.
0: No i to akurat Wydział Malarstwa?
4: No właśnie, z tym Wydziałem Malarstwa to później. Najpierw poszłam na Wydział Architektury Wnętrz, żeby dostać jakiś zawód, no bo z tym się wiążą się większe perspektywy. Natomiast to malarstwo od zawsze praktycznie mnie interesowało i już chyba nawet, bo jeszcze wtedy były gimnazja, to w gimnazjum już wiedziałam, że chcę tam iść. Od pierwszej klasy liceum zdecydowałam, że idę na Akademię Sztuk Pięknych. I wiem, że to wszystko się udało przez to, że byłam bardzo uparta i wiązała się z tym bardzo duża praca też i bardzo dużo wysiłku. I pamiętam, że też to liceum jest dość wymagające. Dużo, dużo pracy wtedy też musiałam włożyć w naukę. A poza liceum musiałam jeździć na różnego rodzaju kursy. No i było to ciężkie, przyznam szczerze, bo często po zajęciach od razu musiałam pędzić do Warszawy na przykład na kursy, które trwały do 21.
0: Ale dziewczyna, ty w ogóle jesteś taką osobą, która pędzi od miasta do miasta, bo przecież do niedawna jeszcze mieszkałaś w Płocku, pracujesz w Warszawie, a jednocześnie pracujesz we Włocławku. Jak to godzisz?
4: Jakoś godzę. Czasami jest bardzo ciężko. Czasami faktycznie dopada mnie zmęczenie, ale daję radę. Zresztą to, co robię, daje mi bardzo dużą siłę i energię do mojej pracy twórczej, ale i też w ogóle do życia. Bo to, czym się zajmuję, to jest dydaktyka, uczenie malarstwa, między innymi. I jak widzę postępy uczniów i ich zaangażowanie, radość, no to ja sama z tego czerpię po prostu dużo energii.
0: Jak to się stało, że zainteresowałaś się sztuką Dalekiego Wschodu?
4: A to jeszcze muszę nawiązać tutaj do Płocka. I to jest takie jeszcze wydarzenie z mojego dzieciństwa, bo ja jeszcze tańczyłam. Tańczyłam w zespole dzieci Płocka i pojechaliśmy raz na taką wyprawę do Japonii. To miałam jeszcze bardzo mało lat, chyba około 9. No i mogliśmy zwiedzać różne miasta i w tych miastach mieliśmy też koncerty. Pokazywaliśmy właśnie polską sztukę ludową, co też było wspaniałym dla mnie doświadczeniem, bo czuję swoje korzenie tutaj bardzo mocno. Może też widać w moich obrazach czasem, że jednak inspiruję się tym Dalekim Wschodem, ale ta twórczość ludowa tutaj i cała kultura jest dla mnie bardzo ważna.
0: Później zaczęłaś podróżować i doceniono twoją sztukę również w innych krajach. Jakie to były kraje?
4: No tak, zaczęło się od Tajlandii. Tam byłam na wystawie międzynarodowej i na takich warsztatach w ośrodkach akademickich. W ogóle jak się zaczął ten wyjazd do Tajlandii? Moja praca magisterska była poświęcona batikowi. No i wtedy się wszystko zaczęło. To się też zaczęło od takiego kontaktu z moją panią profesor Anną Sławkowską Rodę, która uczyła mnie nie tylko projektowania wystaw, bo byłam u niej w pracowni, ale też zasiała ziarno, że powinnam kontynuować malarstwo, bo wszystkie te projekty jednak odznaczały się tym, że czuję kolor i że tam bardziej chyba to malarstwo wychodziło na wierzch. No i też stworzyłam właśnie taki projekt, który nawiązywał i do malarstwa, i do tego batiku, w którym zaczęłam szukać symboli, magii. No i stworzyłam też taką pracę teoretyczną, która później jakoś została dostrzeżona na akademii, już na doktoracie. No i przez to zaczęły się moje wyjazdy.
0: Batik. Wyjaśnijmy może, co to takiego?
4: Batik jest to technika dekorowania czy malowania też tkanin za pomocą gorącego, roztopionego wosku. Batik ma bardzo wiele odmian. Z jednej strony jest to tkanina taka dekoracyjna, a z drugiej strony może też stanowić technikę malarską lub nawet, tak jak u mnie, być używana jako witraż wręcz, ponieważ ważna jest ta przezierność i oświetlenie i światło, które jest dla mnie też takim czynnikiem metafizycznym trochę, duchowym. Batik właśnie w tych krajach, do których jeździłam, no bo też byłam i w Indonezji, w Malezji, Indiach, no i jeszcze gdzieś w Chinach. O. No to właśnie on, szczególnie w Indonezji, jest taką tkaniną, która w procesie samego powstawania jest już takim sposobem na medytację, na ćwiczenie swojego umysłu, swojej harmonii, ponieważ jest to bardzo żmudna praca, która wymaga czasami nawet kontroli oddechu.
0: Jak rozpoczęłaś swoją naukę tej techniki?
4: No właśnie, to zaczęło się tak naprawdę przez panią profesor, którą wymieniłam. Ona wysłała mnie na Wydział Malarstwa do pracowni tkaniny artystycznej, do profesora Doroty Grinczel. No i tam rozpoczęłam właśnie przygodę z batikiem. Najpierw jakby uczyłam się tej technologii, potem zaczęłam szukać w różnych źródłach, skąd to w ogóle pochodzi ta technika i jakie ma znaczenie też w kulturze. No i właśnie się dokopałam do tej Indonezji. Tak naprawdę w tych wszystkich krajach, które zwiedziłam, może oprócz Chin, brałam udział w warsztatach batikowych i tam poznawałam ich sposoby właśnie batikowania, ale też bogatą symbolikę, która jest zawarta właśnie w tkaninach.
0: I nauczyłaś się tam chyba dużo więcej niż tutaj w Polsce, podejrzewam.
4: Tak, tam troszeczkę inaczej się podchodzi do tego batiku. Są inne technologie na pewno.
0: Co różni tę naukę, którą pobiera się tu w Polsce, od tej, którą możemy pobrać tam, na miejscu, gdzie właściwie no, stworzono ten batik?
4: Na przykład takim bardzo ważnym doświadczeniem były warsztaty w Indonezji. Tam u mistrza tak naprawdę uczyłam się takiej precyzji też wykonywania tych wzorów, ale też zróżnicowanej technologii, która u nas no, raczej ciężko aż tak rozbudowane techniki zapoznać się z nimi po prostu. Różne materiały, różne produkty, które są wykorzystywane do tego, aby osiągnąć bardzo zróżnicowane efekty potem.
0: Aniu, co chcesz przekazać za pomocą swoich prac odbiorcy?
4: Bardzo istotne jest dla mnie przekazanie takiego stanu duchowego, mojego własnego, z którym może każdy się jakoś utożsamia. Myślę, że jest to w pewnym sensie z jednej strony właśnie dla mnie intymne, moje osobiste doświadczenie, a z drugiej strony każdy może odczuć coś takiego bezpośrednio na sobie. W batiku to jest dla mnie ważne, właśnie taka duchowość. Każde położenie barwnej plamy ma znaczenie. To jest tak, że w batiku nie można robić pomyłek. Wszystko to, co położymy na bawełnie, na płótnie, no już zostaje i nie można tego już w żaden sposób zamalować. Więc to też jest taki, musi to być wyważony gest po prostu.
0: Czy masz jakiś swoich guru, jeżeli chodzi o sztukę?
4: Oj, bardzo wielu.
0: Na przykład?
4: No, od takiej tradycyjnej sztuki począwszy, to chyba najbardziej lubiłam Vermeera, za jego piękne światło i za kobiecość. Ostatnio bardzo lubię artystów nowej figuracji, na przykład Ryszarda Grzyba, no oczywiście Jarosława Modzelewskiego również. Bardzo lubię też abstrakcję, tą taką związaną z nurtem trochę action painting, czyli po latach 50. w Stanach Zjednoczonych, no, którą rozpoczął Jackson Pollock, a potem były kontynuacje. Bardzo duże znaczenie ma też dla mnie malarstwo Georgie O'Keeffe, Frida Kahlo, za jej taką intymność i kobiecość i pokazywanie właśnie tego bólu, ale i radości, i tej witalności, siły kobiecej. A też ogromne inspiracje czerpię ze sztuki wschodu i z miniatur, szczególnie właśnie indyjskich, które są bardzo barwne, operują właśnie płaską plamą i bardzo ciekawą kompozycją, ale te kolory są tak mocne, jak ta przestrzeń, w której się tam poruszałam.
0: Jakie to uczucie być artystką, która ma już na swoim koncie przeszło 50 wystaw i to na całym świecie?
4: Ja z natury jestem chyba bardzo skromna. Myślę, że jestem po prostu Anią z Płocka.
0: A jaki jest odbiór tych twoich obrazów w innych krajach? W krajach Dalekiego Wschodu, bo tam przecież też wystawiałaś swoje prace.
4: No, spotkałam się z bardzo miłym przyjęciem, na przykład podczas mojej takiej indywidualnej wystawy w Indiach. To było chyba w Bhopalu. No, bardzo dużo ludzi ze mną rozmawiało, jakby właśnie te batiki zrobiły na nich wrażenie. Batiki, ale oni zupełnie troszeczkę inaczej pojmują jakby malowanie. Są bardziej tacy dekoracyjni, może nawet idą w stronę trochę ilustracji. I tu zderzyli się znowu z taką barwną płaszczyzną i światłem. Myślę, że to było coś dla nich nowego, że ta rodzima technika, w której oni stosują mnóstwo wzorów, dekoracji, nagle staje się właśnie barwną płaszczyzną, trochę jak u Marka Rotko.
0: W twoich pracach bardzo ważny jest kolor.
4: Tak, kolor jako nośnik emocji, kolor duchowy, kolor energii. I ta energia jest zmienna również, mam nadzieję, że to też widać.
0: Ta energia jest bardzo ważna w twoich obrazach, ale również chyba w twoim życiu, co?
4: Tak, czasem jest bardzo właśnie czerwona, bardzo mocna. No a czasem jest też melancholijna. Są te dobre dni i te gorsze trochę. Ale jednak myślę, że jest to normalne, że każdy z nas przechodzi taką drogę.
0: Twoje prace zmieniają się, zresztą jak u każdego artysty. Powiedziałaś, że chcesz iść w troszkę innym kierunku. W jakim?
4: Wcześniej właśnie pod wpływem batiku malowałam, nawet w tym malarstwie sztalugowym, malowałam barwne płaszczyzny. Zamykałam je w takie konkretne znaki, ale były to znaki abstrakcyjne. Bardziej takie, które dają pewne wrażenie, są pewnym symbolem, może wielowymiarowym. Teraz natomiast chciałabym trochę dotknąć właśnie tej figuracji, ale nie chciałabym chyba, żeby to był taki czysty realizm, bo jakby on nie daje mi pola do wypowiedzi. Chciałabym, żeby to była bardziej rzeczywistość, ale przetworzona właśnie taką ekspresją uczuć.
0: Uczysz też młodzież w liceum plastycznym we Włocławku nie tylko malarstwa i rysunku, ale także fotografii. I tak się zastanawiam, czy fotografia też jest tym, co sprawia ci dużą przyjemność, czym się zajmujesz?
4: Z fotografią miałam pierwsze takie zderzenie na Wydziale Architektury Wnętrz właśnie. Tam mogłam się rozwijać wielokierunkowo. Mieliśmy i rzeźbę, i malarstwo, i właśnie fotografię. Teraz dołączyły jeszcze nowe specjalizacje, takie jak tkanina w architekturze, bardzo ciekawe.
0: I robisz fotografię?
4: Robię, ale raczej nie jest to główne medium, w którym się wypowiadam. Jest ona raczej dla mnie pomocnicza, powiedzmy.
0: A co z architekturą wnętrz?
4: Obecnie się bardziej skupiłam właśnie na malarstwie, jakby oddałam całą duszę
0: malarstwu.
4: I ciało malarstwu. Ale na pewno to ma wpływ. No, nie mam kłopotu z jakimiś realizacjami, nie wiem, i graficznymi, z operowaniem właśnie nawet programami jakimiś komputerowymi.
0: Ani, osiągnęłaś sukces i to sukces międzynarodowy. Jak to się robi?
4: Trzeba bardzo dużo pracować. Nic się bez pracy, jakby bez pracy nie ma kołaczy. Po prostu.
0: Dążyć po prostu do celu.
4: Dążyć do celu, znajdywać właśnie rozwiązania, które pomogą nam w rozwiązaniu tych różnych schodów, tak? Tych problemów, które napotykamy na tej drodze. Ale też chyba bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się współpracy z ludźmi. I jeśli ja daję komuś energię i jakieś dobro, to to dobro później do mnie wraca, takie mam wrażenie. Jakby te kolejne etapy, które przechodziłam, to zawsze wiążą się z tym, że po pierwsze dużo pracowałam, ale też właśnie wiążą się z tą wymianą energii między ludźmi.
0: I to jest najważniejsze, żeby tak, osiągnąć sukces.
4: Tak.
0: Dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia.
4: Dziękuję.
2: Radio SK. Radio SK. SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
0: A teraz w studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku.
5: Dzień dobry.
0: Ci, którzy nas słuchali poprzednio, wiedzą już, jak wyglądała historia Radziwia do momentu przyłączenia tej wsi do miasta. A dzisiaj kontynuujemy rozmowę. Jak do tego doszło, że Radziwie zostało przyłączone do Płocka?
5: No, była to swoista konieczność gospodarcza w przypadku Płocka. Miastu potrzebne było z jednej strony zaplecze gospodarcze, z drugiej strony swoiste otwarcie na szlaki komunikacyjne prowadzące przede wszystkim na południe kraju. Po odzyskaniu niepodległości miasta, w tym między innymi Płock, zaczęły szukać możliwości rozwojowych. Jednak władze zaborcze nie były zainteresowane rozwojem gospodarczym różnego rodzaju miast polskich, szczególnie pod zaborem rosyjskim i szczególnie w przypadku takich miejscowości, które leżały przy granicy z ówczesnymi Niemcami, Prusami. Ponieważ gubernia Płocka była gubernią przygraniczną, więc tutaj władze rosyjskie celowo pomijały różnego rodzaju inwestycje, pewne rzeczy były zaniedbywane i niechętnie patrzono na te różne inicjatywy rozwojowe. W przypadku odzyskania niepodległości to jak gdyby wszystko się zmieniło i ówczesne władze miasta z burmistrzem Aleksandrem Macieszą na czele zdawali sobie sprawę, że Płock bez Radziwia, bez takiego tego drugiego płuca po drugiej stronie Wisły, bez połączenia kolejowego, bez sprawnej komunikacji rzecznej, no nie będzie w stanie się rozwijać. Że Płock bez Radziwia, bez takiego tego drugiego płuca po drugiej stronie Wisły, bez połączenia kolejowego, bez sprawnej komunikacji rzecznej, no nie będzie w stanie się rozwijać. I już wtedy pojawiły się plany przyłączenia.

0: stacji benzynowej, to wtedy jeszcze była zresztą oberża, potem to się dopiero w tej oberży pojawiła szkoła i wtedy przedstawiono tą koncepcję przyłączenia Radziwia do Płocka, roztaczając oczywiście różne tam historie, co to Radziwie nie dostanie po tym przyłączeniu. Różne te historie wtedy opowiedziane potem rzeczywiście zostały zrealizowane. No tutaj chodziło głównie, obiecano oczywiście no, lepsze połączenie, opiekę zdrowotną, jakąś tam edukacyjną lepszą, większe możliwości dostępu do różnych instytucji miejskich, no ale też inwestycje między innymi, gazownie, elektrownie, rozwój gospodarczy dzielnicy, jakieś takie zabezpieczenie drogowe, ulice i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli generalnie dwie strony coś otrzymywały.
0: Tak, tak. Mieszkańcy Radziwia, no oczywiście bez mieszkańców, którzy pozytywnie byliby nastawieni, no takie połączenie też nie zostałoby zrealizowane. Zresztą tutaj z tym spotkaniem związana jest też anegdota, która krąży gdzieś tam w różnych naszych naukowych kuluarach, że mimo wszystko radziwiacy nie chcieli zgodzić się na to przyłączenie do Płocka, dopiero jak Aleksander Maciesza powiedział, że to w Płock w takim razie przyłączymy do Radziwia, wtedy dopiero się zgodzono. Ten żart, prawda, który do dzisiaj mieszkańcy Radziwia z satysfakcją opowiadają, że to nie Radziwie zostało przyłączone do Płocka, tylko Płock do Radziwia. Ci tacy bardziej ugodowi mówią, że po prostu Radziwie zostało połączone z Płockiem. No, ale to już myślę, że tą interpretację można zostawić słuchaczom. Potem te rozmowy przerwała wojna polsko-bolszewicka. Rok 1920, obrona Płocka, jak pamiętamy. Tutaj Radziwie zresztą też odegrało swoją pewną rolę, bo było zapleczem do prowadzonych działań wojennych. To z Radziwia przemieszczały się jednostki bojowe na drugą stronę rzeki pod ostrzałem. Tutaj zresztą rezydował sztab major Mościcki, który dowodził tą obroną przedmościa. No miał na terenie Radziwia swoją, jak gdyby swoje miejsce rezydowania i też stąd jak gdyby te działania były prowadzone. I sprawa wróciła oczywiście po już tych działaniach wojennych, czyli w 1921 roku rozpoczęła się korespondencja. To oczywiście żmudna korespondencja między władzami miasta i władzami centralnymi, ale też kolejne spotkania z mieszkańcami. Na czele tutaj mieszkańców reprezentował sołtys Stanisław Paskuda, ale też wśród tych przedstawicieli władz miejskich był między innymi Leon Dorobek, którego rodzina z Radziwia pochodziła. I udało się rzeczywiście dojść do takiego porozumienia. Samo połączenie nastąpiło formalnie w 1923 roku. Zostało wydane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Weszło w życie w kwietniu 1923 roku. W marcu nastąpiło ogłoszenie tych wszystkich komunikatów urzędowych. Potem jeszcze długo trwała korespondencja, bo trochę różny opór tutaj prezentowały władze gminy Łąsk, do której Radziwie należało, i również władze powiatu gostynińskiego, do którego gmina Łąsk i Radziwie należało, trzeba było wyłączyć z tamtej jednostki samorządowej Radziwie, żeby przyłączyć tutaj. No, zachowały się takie protokoły przekazania pieczęci, dokumentów, tabeli likwidacyjnej wsi do władz miejskich. Tak naprawdę ta korespondencja trwała jeszcze do 1926 roku. Natomiast już wtedy to jest zresztą też taki, w tej korespondencji można odczytać różne takie informacje, których prezydent Płocka pisze. To już chyba w latach 20. czy 30. Prezydent Zbrożyna pisał, że kiedy jeszcze tą korespondencję z władzami powiatu gostyńskiego i Łącka prowadził, że Radziwie jest już miastem. To jest w ogóle takie sformułowanie, które mnie się bardzo podoba, że Radziwie jest miastem, czyli tą dzielnicą Płocka, która przez Płocczan została i przez władze Płocka po prostu została już potraktowana jak własna i jako integralna część miasta. Miasto, trzeba powiedzieć, że sporo pracy włożyło, żeby te wszystkie obietnice spełnić. Wbrew różnym tam opiniom historycznym, ja stoję na stanowisku, że w bardzo trudnej, ówczesnej

0: sytuacji okresu międzywojennego, takiej biedy, ubogich budżetów miejskich, ubogości różnych inwestycji, to jednak właściwie większość inwestycji płockich to były te inwestycje właśnie w Radziwie.
1: Co wówczas powstało?
0: No, rozbudowany został port i stocznia i w zasadzie okres międzywojenny to początek Stoczni Rzecznej. To po pierwsze, w 1925 roku ruszyła stacja kolejowa, która no, była jedyną stacją kolejową w Płocku. Żeby z Płocka koleją gdzieś dojechać, trzeba było przemieścić się przez most.
1: Kiedy ten most stalowy się pojawił?
0: Most stalowy pojawił się w roku 1938.
1: Czyli później.
0: Później znacznie, ale wcześniej istniał most drewniany, ten wybudowany przez Prusaków w okresie I wojny światowej i po tym moście odbywała się wtedy komunikacja. On był potem przeznaczony już do rozbiórki wraz z pojawieniem się mostu stalowego. Natomiast most stalowy to była w ogóle jedna z takich poważniejszych inwestycji, która przez ówczesne władze, nawet ogólnopolskie, prezentowana była jako taka kolejna inwestycja po porcie w Gdyni, po magistrali kolejowej, po centralnym okręgu przemysłowym. To jednym tchem właśnie ten most w Płocku był wymieniany.
1: I on był bardzo ważny właśnie dla tej komunikacji kolejowej, prawda?
0: Tak. Dla komunikacji kolejowej, dla połączenia tej południowej, północnej części Mazowsza. Ułatwiał też no, różne sprawy gospodarcze jednak i on też spowodował sporo inwestycji w samym Radziwiu. To znaczy, no, trzeba było jednak wybudować ten taki wał nasypowy do właśnie linii kolejowej. No też różne trakty komunikacyjne pousprawniać i przy okazji budowy mostu również inne jeszcze inwestycje firmy powstawały i funkcjonowały.
1: Powiedziałeś tutaj o rozbudowie portu. Ten port też był ważny, prawda, tutaj?
0: Tak, ten port miał być takim bodźcem rozwojowym, ale też trzeba powiedzieć, że ten port nie udało się do końca wykorzystać jego wszelkich możliwości ze względu na wybuch wojny. On był długo dosyć oddawany, długo budowany, z różnymi trudnościami. Zresztą tutaj akurat mieszkańcy Radziwia budowy portu nie ułatwiali, dlatego że no, w przypadku tych mieszkańców mieszkających tuż nad Wisłą, tuż przy porcie, to kolidowało z ich miejscami zamieszkania, z ich działkami. Tutaj zachowała się korespondencja, nie, taka udręka tego głównego inżyniera budowy portu z mieszkańcami Radziwia właśnie na temat tam różnych szkodliwości, które ci robotnicy powodują. Także no, nie była to prosta sprawa.
1: A jak wyglądała sprawa Stoczni Rzecznej?
0: Stocznia Rzeczna pojawiła się w drugiej połowie lat 30. To już były lata 30. Natomiast ona jak gdyby składała się z kilku mniejszych stoczni. I początkowo oczywiście to była taka stocznia remontowa. W zasadzie okres międzywojenny to jest jej taki początek przerobowy. Jej prawdziwa kariera rozpoczęła się w PRL-u tak naprawdę. Wraz z pojawieniem się, wraz z taką jej, no, można powiedzieć, centralizacją, ze stworzeniem z tych różnych części stoczni jednego organizmu gospodarczego, jednego przedsiębiorstwa i po prostu inwestycje państwowe w odpowiednie urządzenia i też w taką myśl technologiczną, bo jednak tam zatrudnionych było sporo takich inżynierów, konstruktorów, którzy no, tworzyli po prostu różne barki, różne te prototypy dźwigów rzecznych i tym podobne rzeczy.
1: Bardzo ważnym elementem, który pojawił się również w Radziwiu, to była elektrownia.
0: Tak, elektrownia, która zasilała całe miasto. Ona, no ta elektrownia, ona miała bardzo takie znaczenie, można powiedzieć, dla elektryfikacji w zasadzie całej tej części, nie tylko Płocka, ale i też tej części Mazowsza. No, było to bardzo ważna inwestycja. Ta elektrownia była bardzo nowoczesna, jak na ówczesne czasy. Wytwarzała tą dużą liczbę kilowatów, prawda, potrzebnych dla miasta i dla przemysłu. też okolicznego. I jeszcze tą elektrownię wykorzystywali w okresie okupacji nawet Niemcy, zresztą podobnie jak i stocznie, bo w tych zakładach stoczniowych produkowane były, przypomnę, prawdopodobnie części do ubotów, do niemieckich łodzi podwodnych. Natomiast no, są też takie przekazy mieszkańców, że nawet ten komin, prawda, charakterystyczny elektrowni, wysoki, był też pewnym drogowskazem dla lotnictwa w okresie II wojny światowej.
1: No właśnie, skoro jesteśmy przy okresie II wojny światowej, na Radziwiu chyba był obóz pracy kobiet, tak?
0: Tak. No, ten obóz pracy dla kobiet był zlokalizowany tutaj przy skrzyżowaniu ulicy Strażackiej, ulicy Kolejowej, w miejscu, gdzie kiedyś jak gdyby było kino Sputnik. Dzisiaj tam nadal ten budynek jeszcze stoi po kinie. Mniej więcej to jest ta lokalizacja. To był taki obóz pracy dla kobiet, które popełniły drobne przestępstwa, znaczy takie drobne w naszym rozumieniu, wtedy to oczywiście nie do końca było, dla Niemców to nie było drobne przestępstwo. Tematyka tego obozu też jest tak jeszcze nie do końca zbadana, zachowały się informacje źródłowe i też wspomnienia. Przebywało tam około 80 kobiet, zazwyczaj pilnowanych przez no, takich niższej rangi funkcjonariuszy jednej z rodzajów policji niemieckich. Tych policji niemieckich w okresie okupacji było bardzo dużo, również przez psy. Wykorzystywano część tych kobiet do różnych prac porządkowych na terenie miasta, prowadzone były, sprzątały na przykład budynek Gestapo. To też zachowało się we wspomnieniach. Czasami też ten obóz był miejscem takim przejściowym do dalszych transportów gdzieś tam do innych obozów. Natomiast w pierwszej kolejności trafiały tutaj kobiety za takie przestępstwa bardziej gospodarcze na kilka miesięcy, czyli za jakąś tam nielegalną sprzedaż jakichś płodów rolnych, za nielegalną hodowlę jakiegoś tam zwierzęcia na wsi i tak dalej.
1: Jeżeli chodzi o rozwój tej dzielnicy, czy on był taki największy właśnie przed tą II wojną światową, czy po II wojnie światowej też Radziwie się rozwijało równie prężnie, czy już nie?
0: Wydaje mi się, że po II wojnie światowej ten rozwój był również taki raczej pozytywny, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o rozwoju takim, powiedzmy, gospodarczo-infrastrukturalnym, jeżeli w ogóle możemy mówić o okresie PRL-u jako okresie rozwoju, ale no też jednak no w pewnym sensie mimo wszystko tak. Tutaj w przypadku Radziwia dwa czynniki odegrały kluczową rolę w okresie PRL-u. Dwa czynniki. Trzeci czynnik w okresie PRL-u z różnych powodów no, musiał trochę zejść na plan dalszy. Natomiast pierwszym czynnikiem była Stocznia Rzeczna, która no, była jednym z ważniejszych przedsiębiorstw w ogóle płockich. Pracowało tam bardzo dużo mieszkańców Radziwia i okolic. W tym mój dziadek na przykład, czy mój ojciec również przez jakiś czas. I wielu mieszkańców Radziwia ma z tą Stocznią Rzeczną związane różne właśnie takie rodzinne też wspomnienia. A drugi czynnik to szkoła. Szkoła podstawowa numer 5 imienia Władysława Broniewskiego, której obchodziliśmy 60-lecie. No jak gdyby tego powstania, tej tysiąclatki, prawda? No bo sama szkoła w Radziwiu funkcjonowała znacznie wcześniej, w XIX wieku, w okresie międzywojennym. Natomiast to były takie dwa miejsca bardzo mocno integrujące społeczność. Tym trzecim był kościół, który no, oczywiście nie mógł w pełni skrzydeł rozwinąć w okresie PRL-u. Niemniej jednak mieszkańcy z takiego miejsca, gdzie jednak dominowało rolnictwo, takie zawody powiedzmy związane z rzemiosłem, z rzeką, stała się to dzielnica zamieszkana przez ludzi poddanych procesom industrializacji, czyli zmieniła się struktura zawodowa po prostu mieszkańców Radziwia. Radziwie stało się po prostu miejscem, gdzie mieszkają robotnicy głównie, ale też dzięki pracy tej szkoły, której sam jestem przecież też absolwentem i wiele osób z mojej rodziny, pojawiły się też takie wśród ludzi ambicje no, zdobywania wykształcenia, robienia karier i no, o ile Stocznia Rzeczna zmieniła to oblicze takie, powiedzmy, społeczne, zawodowe Radziwia, o tyle szkoła też otworzyła ten nowy taki etap, nową przestrzeń do jeszcze innego rozwoju. I dzisiaj w Radziwiu, no to już trudno powiedzieć, czy to jest dzielnica raczej robotnicza. Myślę, że nikt takich badań nie prowadził, ale bardzo dużo ludzi ma oczywiście wyższe wykształcenie, zajmuje różne stanowiska, pracuje w różnych miejscach. Natomiast zachowała oczywiście tą swoją specyfikę, taką miejsca, gdzie są jednak domy jednorodzinne dominują, prawda, gdzie jednak są pewne jakieś centra charakterystyczne i jest bardzo silne poczucie tej tożsamości historycznej.
1: No właśnie, mimo przyłączania, to o czym powiedziałeś, to poczucie jest niezwykle silne, tak mi się wydaje.
0: Tak.
1: No cóż, myślę, że ci, którzy zainteresowali się tą naszą rozmową tutaj, chętnie sięgną po waszą książkę, twoją i Piotra Gryszpanowicza Radziwieszkice o historii i architekturze. Odsyłamy do niej, bo tam jest rzeczywiście kopalnia wiedzy na temat historii i architektury właśnie tego osiedla, a wcześniej wsi. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia i opowieść na temat Radziwia, które przeszło 100 lat temu zostało przyłączone do miasta.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK goszczę Artura Szymańskiego, pasjonata kalisteniki, ale nie tylko pasjonata, bo również trenera kalisteniki. Co jeszcze robisz?
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie. Interesuję się sportem od zawsze. Odkąd pamiętam, byłem ruchliwym dzieckiem i gdzieś tą energię musiałem spożytkować. Wiadomo, jak to za dawnych czasów, raczej nie było zbyt bogatej infrastruktury takiej sportowej gdzieś tam w mojej okolicy, więc musiałem jakoś sobie radzić. Dużo biegałem, jeździłem na rowerze, zdarzało się, że byłem na płockiej skarpie i gdzieś tam się wspinałem na różnego rodzaju drzewa. Bardzo mi się to podobało. W życiu dorosłym poszedłem troszeczkę w innym kierunku, zostałem nauczycielem języka angielskiego, natomiast no, gdzieś ten sport od zawsze był w moim sercu. Nadarzyła się taka okazja i ukończyłem kilka kursów trenerskich, pozwalających mi prowadzić zajęcia z dorosłymi, z dziećmi, no i po prostu gdzieś tą szansę staram się wykorzystać.
1: Powiedz, kalistenika, to jest coś, co zaczyna być znowu bardzo popularne. To jest takie słowo, które nie do końca jest jasne dla wszystkich. Wyjaśnijmy może.
3: Jasne. Kalistenika pochodzi z greckiego słowa, które oznacza piękna siła. Oznacza to, że już w starożytności ludzie ćwiczyli, bo chcieli być po prostu silni i piękni, prawda? Wydaje mi się, że każdy z nas może pewne cele osiągnąć, jeżeli tylko przyłoży się do czegoś, no i będzie w tym systematyczny. Tak naprawdę kalistenika jest taką fajną dyscypliną sportową, że do jej uprawiania potrzeba naprawdę minimum sprzętu. Czasami wystarczy sama podłoga, czy również ściana. To jest również fascynujące, że nie musimy do tego kupować super ekstra drogich karnetów na siłownię albo mieć super fajnych butów, które dają nam jakieś nowe możliwości w bieganiu.
1: Bo po możemy prostu praktycznie sami, tak?
3: Tak, ćwiczyć. Sami. Są to, najprościej można powiedzieć, są to ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe z własną masą ciała. Mhm. Czyli jeżeli potrafimy tą własną masę ciała każdego dnia zaprowadzić do pracy i z powrotem, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić ćwiczenie kalisteniczne dla samego siebie, dla zdrowia psychicznego po pierwsze, no ale również takiego, które pozwoli nam na lepszą wydolność, lepszą ruchliwość.
1: Jak wygląda trening kalisteniczny?
3: Trening kalisteniczny odbywa się na zasadzie ramp. Jest to z języka takiego raise temperature, podnosimy temperaturę. Activate, robimy pewną aktywację. Dalej jest mobility, czyli mobilizujemy różnego rodzaju stawy oraz potentiate. Staramy się modyfikować i dodawać delikatnie ciężaru. No, przez ciężar rozumiem trudność ćwiczenia, ewentualnie jego łatwość, zależy od każdego predyspozycji takich fizycznych, z tego względu, że no, jedna osoba bardzo łatwo nauczy się podciągania na drążku, gdzie druga osoba potrzebuje troszeczkę więcej czasu i pewnie jakichś form pomocy, na przykład w postaci gum oporowych. Dlatego kalistenika jest sportem naprawdę dla każdego. Jedyne, co nas ogranicza, to tak naprawdę wyobraźnia.
1: Właściwie z kalisteniką chyba spotykają się wszyscy od dzieciństwa, dlatego że już w szkole podstawowej na lekcjach WF-u przecież robimy pompki, prawda? Podciągamy się na drążku, czy stajemy na głowie przy ścianie, ale czy to rzeczywiście tak jest? Czy to jest taka kalistenika, o której my dzisiaj mówimy?
3: No, kalistenika troszeczkę się zmieniała. Ma kilka różnych odsłon. Tą kalistenikę, o której mówisz, tak naprawdę no już nawet noworodkowie, tak można powiedzieć, uprawiają, tak? Raczkują. To jest bardzo fajne i ważne ćwiczenie w kalistenice, tak zwany misio, tak go nazywamy, tak? Po prostu chodzimy w pozycji misia, trzymając się tylko i wyłącznie na stopach oraz na dłoniach i musimy jakiś kawałek przejść. Natomiast musimy bardzo zwracać uwagę na różnego rodzaju napięcie mięśniowe powstające właśnie podczas tego ćwiczenia. Robią to dzieciaki, jak już mówiłem, od najmłodszych lat życia, o tym nie wiedząc. My natomiast jako dorośli zwracamy uwagę na pewne szczegóły i potrafimy to ćwiczenie przełożyć na swój własny wymiar, no, korzystając z niego o wiele bardziej niż dzieci. Tak naprawdę mamy również odmianę taką, street workout się nazywa. Jest to również odmiana kalisteniki i jest troszeczkę bardziej widowiskowa. Tam są już elementy dynamiczne, no i tak można powiedzieć troszeczkę nawet pod publikę, można powiedzieć. Z tego względu, że wszystkie tego typu zajęcia street workoutu odbywają się w parkach, w plenerowych, no i na pewno przyciągają uwagę wielu ludzi, którzy po prostu przechodzą. Ma to na zasadzie po prostu kogoś zaciekawić, no i może ktoś kiedyś spróbuje sam swoich sił właśnie w tego typu sporcie.
1: No właśnie, różnica między street workout a taką typową kalisteniką chyba jest w tym, że po prostu street workout jest na ulicy, prawda? Wykorzystujemy różne elementy.
3: Tak, kalistenika, tak jak już mówiłem, to jest to sport wytrzymałościowo-siłowy, czyli siłowo, ale również wytrzymałościowo. Staramy się gdzieś wdrożyć dużą ilość powtórzeń czasowych, jeżeli chodzi na przykład o deskę, gdzie wzmacnia nasze mięśnie i jeden bardzo ważny, tak zwany mięsień core, czyli mięsień przyszkieletowy, który trzyma naszą pozycję i pozwala nam tak naprawdę utrzymać równowagę. Gdy biegniemy, pozwala nam nabierać prędkości, gdy hamujemy, pozwala wytracić ten pęd, no i na tym się głównie skupiamy. Natomiast w street workout mamy dużą ilość naprawdę dynamicznych i widowiskowych elementów. Niestety przy street workoucie nie każdy potrafi zbyt dobrze oddać charakter tego sportu, z tego względu, że gdzieś być może ma braki właśnie w kalistenice. Dlatego też zachęcam wcześniej do prób z kalisteniką, zanim wejdziemy już na street workout.
1: Co daje kalistenika czy street workout?
3: Po pierwsze, satysfakcję. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Po drugie, bardzo dużą sprawność fizyczną. W dzisiejszym świecie, no, zwłaszcza w okresie pandemicznym, no, gdzie byliśmy zamknięci przez wiele miesięcy, gdzieś ta fizyczność nasza spadła. Natomiast no, tutaj kalistenika pokazuje, że nawet możemy być zamknięci w domu, a i tak dalej możemy zrobić fajny, bardzo efektywny trening. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy gdzieś teraz są bombardowani różnego rodzaju, no, takimi treściami niezbyt fajnymi, że zbyt dużo czasu spędzają przy komputerach, przy telefonach, no i czasem po prostu im się nie chce.
1: Jak ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Czy w ogóle można zrobić sobie krzywdę, ćwicząc kalistenikę?
3: Wydaje mi się, że każdy sport niesie ze sobą jakieś ryzyko. Najważniejsze, jak się okazuje, są to takie elementy podstawowe, to znaczy rozgrzewka. Bez tego, no, nie potrafimy dokrwić dobrze mięśni oraz, no, nasze stawy nie są zbyt dobrze przygotowane na duży wysiłek, który zaraz, za chwileczkę będzie wykonywany. No, jeżeli przez te dwie fazy nie przejdziemy zbyt dobrze, no to możemy nabawić się na jakiegoś nadciągnięcia lub, no, nawet zerwania mięśnia. Nie polecam nikomu, oczywiście wiadomo, że wszystkie treningi powinniśmy robić z głową, ewentualnie pod okiem jakiegoś wykwalifikowanego trenera, który nam pokaże, pomoże, no i podpowie kilka fajnych rzeczy, które możemy zastosować w naszym własnym treningu.
1: No właśnie, ty jesteś wykwalifikowanym trenerem i prowadzisz takie zajęcia. Gdzie prowadzicie te zajęcia?
3: Zajęcia są prowadzone w klubie Proforma. Jest to klub zrzeszający trenerów, którzy są pasjonatami. Jestem ja, jest mój kolega, który prowadzi zajęcia ze sztuk walki oraz jeszcze drugi kolega, który prowadzi zajęcia crossfitowe. Razem uzupełniamy się, każdy ma swoje własne grupy, pomagamy sobie nawzajem, no i wspieramy się.
1: Kto może przyjść na takie zajęcia?
3: Każdy, absolutnie każdy. Na moje zajęcia przychodzą nawet dzieciaczki w wieku 4 lat. Wtedy troszeczkę trening jest inny, jest to zabawa połączona właśnie z kalisteniką, oparta na, jakby to powiedzieć, na takim jeszcze jednym elemencie związanym z kalisteniką, mianowicie na biegach OCR. Biegi OCR są to biegi przeszkodowe. Wiadomo, że są one rozgrywane na otwartej przestrzeni, więc gdzieś tam warunki atmosferyczne mogą też wiele zmienić, jeżeli chodzi o naszą dyspozycję w biegu, ale jeżeli mamy dosyć dobrą bazę kalisteniczną, to przeszkody powinniśmy pokonać na raz, jak to się mówi. Natomiast no, biegowo wiadomo, że gdzieś tam trzeba jeszcze sobie coś uzupełniać. W naszym klubie mamy taką fajną miejscówkę, w której możemy rozgrywać takie warunki troszeczkę podobne do tych, które są na OCR-ze. Dużo biegamy, mamy kilka ciężarów, przerzucamy jakieś fajne rzeczy, ciągniemy coś, spinamy się, przeskakujemy, turlamy, czołgamy, wspinamy po siatce, więc naprawdę tutaj dzieciaki mają niezły plac zabaw. Jeżeli tylko chcą, jeżeli tylko mają ochotę, ja z nimi jestem, wszystko robimy wspólnie.
1: No dobrze, ale to nie tylko dzieciaki przecież biegają w takich biegach, ale również i dorośli. Wy także, no masz taką grupę.
3: Tak, nasza drużyna Calisthenics Płock bierze udział w biegach przeszkodowych. Jest to bardzo fajna forma na sprawdzenie swoich własnych umiejętności, ale jednocześnie na nawiązanie dobrych relacji z grupą. Ja trenuję jako trener oraz jako zawodnik, więc jednocześnie jestem wsparciem dla swoich kolegów i koleżanek, ale z drugiej strony jestem ich rywalem, więc to też jest fajne, bo możemy ze sobą razem współzawodniczyć, jednocześnie pomagając sobie, bo te biegi przeszkodowe również na tym pomagają, że nikt nikogo nie zostawia, każdy dla każdego jest pomocną dłonią. To jest fajne.
1: Jak się przygotowujecie do takich biegów?
3: Na pewno mamy pewną bazę kalisteniczną, którą zawsze robimy. Są to podciągnięcia, pompki, przysiady. Dodatkowo robimy bardzo dużo na drążku. Tutaj są elementy statyczne oraz takie dynamiczne. Wykorzystujemy bardzo dużo różnych zabawek, ja takie nazywam. Są to chwyty OCR, kulki, nunchaka, łańcuchy, sznury. Są to elementy wykorzystywane w biegach przeszkodowych w całej Polsce. Mamy pewne doświadczenie już w tych biegach, więc mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać na każdym kolejnym wydaniu jakiegoś biegu. Staramy się właśnie pod te biegi co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem już kierować nasze treningi, żebyśmy mogli utwardzić nasze mięśnie oraz skórę w pewnych momentach, tak żeby to dało naprawdę bardzo fajny efekt podczas biegu.
1: No i jakie są wyniki?
3: Nie mówię, że jesteśmy w czołówce naszego kraju, ale naprawdę nam bardzo dobrze idzie.
1: Gdybyś miał zachęcić osoby takie, które nie miały do tej pory do czynienia z tym sportem, chociaż tak jak powiedzieliśmy, to prawie niemożliwe, no ale jednak w życiu dorosłym, powiedzmy, to jakbyś ich zachęcił?
3: Powiedziałbym, że jest to sport, który naprawdę może zmienić wasze życie. Jeżeli tylko się do czegoś naprawdę przyłożycie i będziecie systematyczni, to efekty będą spektakularne, a chyba każdemu na tym zależy, żeby coś fajnego w życiu robić. Coś, co daje satysfakcję, a przy okazji jest zdrowe, no i potrafi pokazać, że potrafię więcej, niż mi się tylko wydaje.
1: Co zyskujemy dla siebie?
3: Dla siebie spokój ducha. Tak na pewno. Dodatkowo pozyskujemy również przyjaciół, bo ci ludzie, z którymi trenujemy, to już nie są tylko przypadkowi zawodnicy, przypadkowi uczestnicy zajęć, ale już stają się naszymi dobrymi kolegami, nawet mógłbym powiedzieć, że są przyjaciółmi.
1: A moim gościem był Artur Szymański, trener kalisteniki i pasjonat tego sportu.
3: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
1: W studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku. Witam cię, Tomku.
0: Witam cię, dobry.
1: Tomasz Piekarski i Piotr Gryszpanowicz wydali książkę o Radziwiu. Tomek, chciałbym, abyś właśnie historię Radziwia, osiedla przeszło 100 lat temu przyłączonego do naszego miasta, przybliżył dzisiaj słuchaczom Radia SK. Może zacznijmy od tego, kiedy pierwsi osadnicy pojawili się na tych terenach i jak myślisz, dlaczego właśnie tutaj się pojawili?
0: To są bardzo ciekawe pytania, bo to są cały czas aktualne pytania badawcze, można powiedzieć. Cały czas jakieś nowe informacje na ten temat są odkrywane. W przypadku początków jest to pytanie, które przede wszystkim zadają sobie archeologowie. I takie badania były prowadzone wiele, wiele lat temu, zarówno przez archeologa takiego amatora, tutaj naszego płockiego Kazimierza Gielinka, jak i potem przez archeologów ze środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i potem jeszcze Uniwersytetu Wrocławskiego. Radziwie jest prawdopodobnie taką osadą, która pojawiła się w czasach plemiennych, czyli oczywiście plemienia Mazowszan tutaj w tym rejonie, IX, X wiek, mniej więcej w tym momencie, kiedy powstał Płock. Czyli Płock jako taka siedziba, główna siedziba plemienna Mazowszan, główny ośrodek władzy plemiennej. Natomiast Radziwie prawdopodobnie jako osada służebna, jak to miało wtedy, no to taką rolę te osady, te miejscowości podgrodowe pełniły. I ta osada znajdowała się albo na wyspie, albo po drugiej stronie Wisły. Trudno jest przypuszczać, czym w tym bardzo wczesnym średniowieczu mieszkańcy Radziwia się zajmowali, ale być może to była przeprawa brodu, być może to były jakieś sprawy związane z rybołówstwem, z takimi zawodami bardziej dotyczącymi rzeki. Bo Radziwie właśnie z rzeką było bardzo mocno związane i osadnictwo te wczesne średniowieczne często właśnie no, wokół rzek się rozwijało. Także tutaj Wisła oczywiście przyciągała również takich osadników, przy czym trzeba też pamiętać, że Wisła była no, taką rzeką trochę też graniczną, rozdzielającą różne regiony. Mazowsze Północne znajduje się za Wisłą. No, tutaj po stronie Radziwia, Gostynina, no, tutaj mamy do czynienia bardziej z Mazowszem Zachodnim już. Trochę to jest inny region, taki powiedzmy geograficzno-historyczny. Więc Radziwie, można by wysnuć taką hipotezę, było wrotami na Mazowsze i może takimi wrotami do głównej siedziby władz plemiennych. Także rozwijało się w średniowieczu jako osada służebna, a potem wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa po 966 roku, być może w Radziwiu mieli swoją siedzibę na krótko benedyktyni, którzy potem zajmowali się między innymi ewangelizacją Mazowszan, ale również stanowili taki pierwszy ośrodek kościelny ważny na Wzgórzu Tumskim i potem też stanowili trzon kapituły katedralnej wtedy, kiedy pojawiło się biskupstwo płockie w 1075 roku. I od razu Radziwie było właśnie własnością tej kapituły. Te powiązania właśnie benedyktynów z Radziwiem są przez niektórych badaczy właśnie wskazane.
1: Czy wiadomo, kiedy pojawiła się nazwa Radziwie?
0: No to jest pytanie takie, które często pojawia się gdzieś tam w takiej przestrzeni, powiedzmy, szkolno-historycznej, bo czasami ja się spotkałem nawet z taką pracą domową zadaną w szkole. To jest pytanie do językoznawców tak naprawdę. Najprawdopodobniej jest to nazwa pochodząca od jakiegoś założyciela, jakiejś osoby, która no była jakąś osobą, jakimś takim czynnikiem tworzącym osadę. Od jakiegoś, no trudno powiedzieć, radica, być może jest to jakieś imię pochodzenia słowiańskiego. Używano zresztą w średniowieczu nazwy Radzice. Bardzo długo te Radzice, jeszcze w XIX-wiecznych słownikach takie określenie zamiennie z tym określeniem Radziwie było zapisane. Tak, także to jest prawdopodobnie taka etymologia. No, można tam oczywiście różne inne hipotezy wysnuwać, ale wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobne.
1: A kiedy ta nazwa zaczęła funkcjonować, wiadomo coś o tym?
0: Ona funkcjonuje już w średniowieczu, więc musiała ukształtować się bardzo wcześnie. Średniowiecze i potem już w tym okresie nowożytnym, w XVI-XVII-wiecznych dokumentach kapituły, takich kapitułach wizytacyjnych, to ta Radziwie już funkcjonuje. I ta nazwa jak gdyby jest zapisywana, zresztą są też różne zapisy dotyczące fundacji, różnych osób duchownych, którzy właśnie mieli różne prebendy z Fundacji Radziwskiej i tam ta nazwa po prostu pada.
1: Generalnie teren Radziwia wyglądał troszkę inaczej niż dzisiaj, prawda, wówczas?
0: Tak, no inaczej płynęła Wisła, inaczej się rozlewała, ona płynęła w zależności też od pory roku, płynęła takim trochę węższym korytem, bardziej zakręcała. Tutaj pod Płockiem trzeba też pamiętać, że Wzgórze Tumskie wyglądało inaczej we wczesnym średniowieczu, inaczej później po tych osuwiskach, prawda, po tych zapadliska, które się pojawiały, więc ta Wisła okalała to wzgórze bardziej w kierunku południowym i w związku z tym Radziwie też leżało bardziej tak w tym wschodnim kierunku, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w kierunku stadionu Stoczniowca dzisiejszego, czy w kierunku tego wału tam koło przystani jachtowej, i okalała ta Wisła również ten teren jak gdyby od strony południowej, jeżeli się rozlewała w tych momentach roztopów. Tak?
1: Tomek, to były tereny zalewowe. Dlaczego zdecydowano się, żeby tutaj się osadzić?
0: Trudno powiedzieć. Jeżeli była to osada służebna, jeżeli było pewne źródło dochodu, czyli jeżeli ci ludzie wiedzieli, że no, mają możliwość przeżycia, mają możliwość funkcjonowania, to nawet wylewy nie przeszkodziły takim osobom w osadnictwie. Trzeba też pamiętać, że w tych czasach średniowiecznych, nowożytnych, no nie było tak do końca bezpiecznego miejsca w takim naszym współczesnym sposobie myślenia. Wojny, epidemie, zarazy, różnego rodzaju kataklizmy, pożary, no, były na porządku dziennym i w zasadzie dotykały wszystkie różne inne miejsca także.
1: Jak wyglądały dalsze dzieje Radziwia, bo mówimy tutaj o średniowieczu, do momentu, kiedy zostało przyłączone? Jaka była historia tego miejsca i jak się rozwijało?
0: Radziwie wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa i organizacji kościelnej stało się własnością kapituły katedralnej. I no, była to pewna zależność oczywiście feudalna. Wynikały z niej jednak trochę takie mniejsze uciążliwości niż w przypadku chłopów pańszczyźnianych. Mieszkańcy Radziwia musieli przede wszystkim pełnić stróże przy katedrze w określone dni tygodnia, dostarczać smarowidło do dzwonów, no i wykonywać tam różne drobniejsze jakieś, no oczywiście płacić również pewne opłaty wykonywać. Natomiast przez cały w zasadzie okres średniowiecza, okres nowożytny, ta własność w stosunku do kapituły katedralnej pozostała, czyli do jak gdyby do początków XX wieku, do końca XIX wieku. Radziwie było kilkakrotnie zalewane, najeżdżane, palone też w wyniku różnych kataklizmów, a to najazdu pruskiego, a to krzyżacko-czeskiego, a to później w okresie potopu szwedzkiego, i również tutaj pojawiały się, i w ogóle dzisiaj pojawiają się też hipotezy na temat jak gdyby położenia kościoła. Ten kościół, który tu obecnie stoi, to jest szósty lub siódmy z kolei, i ten kościół przesuwał się od Wisły w kierunku bardziej w głąb lądu, w kierunku takim mniej zalewowym. Dzisiaj stoi tak naprawdę na pewnym swoistym pagórku, wzgórzu. Ostatnia powódź go, przypomnę, nie zalała. Jak się patrzy na mapy powodziowe, to wokół kościoła ta przestrzeń jest niezalewowa tak naprawdę. To rzadko kto o tym pamięta. Także kościół wiedział w swojej mądrości o różnych też topograficznych rzeczach.
1: Gdzie po prostu ten kościół wybudować,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, i uczył się, prawda, wraz z tymi kolejnymi wylewami. Dyskusja obecnie toczy się na temat pierwszego kościoła w Radziwiu, bo w zasadzie przeważa taki pogląd, że on nie znajdował się, że ten kościół świętego Benedykta nie znajdował się po lewej stronie Wisły, czyli w Radziwiu, tylko raczej po prawej stronie Wisły. Czyli powiedzmy tutaj mniej więcej, gdzie mamy ulicę Rybaki, albo u podnóża gdzieś tam dzisiejszego kościoła świętego Dominika. Więc no, to są takie dyskusje archeologiczne, związane też z nową interpretacją źródeł historycznych, z interpretacją sformułowania, że naprzeciwko, w porcie, naprzeciwko kościoła książę Konrad Mazowiecki dokonał kaźni na scholastyku Janie Czapli. Takie zapisy no, spowodowały też dyskusję naukową, z której wynikają właśnie te różne historie. No, to są ciekawe rzeczy i z ostatnich lat tak naprawdę pewne ustalenia. Radziwie przeżywało właściwie, jeśli chodzi o ten rozwój taki osobowy, te wszystkie historyczne zawirowania razem z Płockiem tak naprawdę. Było to Radziwie powiązane i jeżeli pada pytanie dotyczące tych odbudowywania trudności po tych różnych wylewach, zalewach, to można też przypuszczać, że obecność jednak miasta, obecność Płocka pomagała, prawda, w odbudowywaniu życia nawet. W XVIII wieku po różnych wojnach, zniszczeniach, szczególnie początku XVIII wieku, liczba ludności Radziwia i Płocka nie była nawet taka duża, bo w Płocku mieszkało około 1500 osób tylko. Natomiast w Radziwiu tak gdzieś około, zarazem z dziećmi, odnotowywano około 700. Także w zasadzie można powiedzieć, że mieszkały naprzeciwko siebie dwie prawie że równoważne społeczności. Potem to się oczywiście zaczęło zmieniać w XIX wieku. Płock stał się miastem gubernialnym i ta taka urzędnicza aura spowodowała też pewien przyrost ludności. W przypadku Radziwia był to taki naturalny pewien przyrost ludności związany z rozwojem po prostu wsi.
1: Ważnym elementem było powstanie mostu, prawda?
0: Tak. W roku 1838 oddany został do użytku most Łyżwowy. On związany jest tutaj z postacią m.in. inżyniera Jana Marka Lajourdi, no, francuskiego inżyniera hydrologa, który został sprowadzony do Królestwa Polskiego i tutaj no, wykonał różnych wiele takich inwestycji, lokacji, zanim do Płocka trafił. Zdobył też doświadczenie wcześniej inne, m.in. przy budowie bulwaru na Solcu. I ten most po raz pierwszy połączył dwa brzegi taką stałą więzią i to też Radziwiakom ułatwiło komunikację z miastem i też umożliwiło im różne takie aspekty, różne powiedzmy czynności związane z zarabianiem pieniędzy. Mogli sprzedawać swoje towary. Wtedy się pojawiają te słynne starsze panie z tobołkami, prawda, które gdzieś tam krążyły na rynku i sprzedawały płody rolne. Jednocześnie ten most musiał być gdzieś konserwowany, musiał być gdzieś zabezpieczany i remontowany i to właśnie na terenie Radziwia pojawił się port, w którym ten most na przykład na zimę był zwijany i tam również właśnie po stronie radziwskiej pojawiły się prywatne firmy napraw różnych, takich związanych właśnie z komunikacją rzeczną, czyli napraw berlinek, takich stateczków, które w XIX wieku się pojawiły, napraw różnego rodzaju łodzi i tam również zaczęli być zatrudniani mieszkańcy Radziwia w tych różnych przedsiębiorstwach. Zresztą te zawody takie związane z Wisłą, to już również XVIII-XIX wiek dla Radziwia jest bardzo charakterystyczne. Wśród mieszkańców Radziwia bardzo dużo było oryli, czyli takich pomocników flisaków. Flisak to już była wyższa trochę, wyższa partia. Natomiast oryle z Radziwia w tych sezonach spławnych bardzo, bardzo często się pojawiali. Do tego piaskarze, żwirnicy, wikliniarze, oczywiście rybacy. Tych zawodów w Radziwiu było bardzo sporo, związanych właśnie z rzeką.
1: To było o tym dalszym rozwoju Radziwia i przyłączeniu Radziwia do miasta. Opowiemy w następnej audycji, a teraz bardzo dziękuję Ci za przybycie do studia. Moim gościem był Tomasz Piekarski, współautor książki o płockim Radziwiu.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Adam Załęski, badmintonista, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Mazowia. Witam Cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Czym jest dla Ciebie badminton?
4: Badminton jest dla mnie przede wszystkim ogromną pasją. Ja zacząłem grać w badmintona w drugiej klasie szkoły podstawowej. Nie będę mówił, ile to już trwa lat, ale troszkę już trwa. Badminton staje się coraz bardziej popularny w Płocku. Myślę, że również w Polsce staje się coraz bardziej popularny w tych największych miastach, ośrodkach typu Warszawa, Wrocław, Gdańsk, no Katowice również. Żeby zapisać się na trening czy wynająć kort, to nie jest taka prosta sprawa, czyli ten ruch amatorski bardzo jest popularny. No coraz więcej dzieci chce uprawiać badmintona, bo jest to dyscyplina bardzo wszechstronna. aczkolwiek wymagająca. To też trzeba podkreślić, że badminton jest dyscypliną wymagającą. Myślę, że może nie tylko ja, ale też to są na to różnego rodzaju artykuły, że jest jedną z bardziej wymagających dyscyplin sportowych na świecie.
1: Powiedz?
4: Znaczy wymaga bardzo dużo cech motorycznych, począwszy od tych, które wydają się nam oczywiste w grze w badmintona, czyli powiedzmy refleks, szybkość, dynamika, po takie, które mogą się wydawać takiemu odbiorcy, który pierwszy raz widział badmintona, nieoczywiste, czyli wytrzymałość, no, kondycja czy siła. Te wszystkie czynniki, te wszystkie cechy motoryczne, które składają się na takiego zawodowego badmintonistę, muszą być na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Stąd ten trening jest ogólno taki, no, ogólnorozwojowy może na pewno też, tylko ukierunkowany na te poszczególne cechy motoryczne, nie mówiąc już oczywiście o technice czy taktyce gry.
1: No z tego co mówisz, to co? To każdy może grać badmintona, czy niekoniecznie?
4: Właśnie, tutaj każdy może oczywiście zacząć badmintona. To jest dyscyplina sportowa dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich, w różnym wieku, więc tutaj każdego zachęcam do tego. Taki przykład podam, bo chyba warto. Na Mistrzostwach Polski seniorów, czy na zawodach seniorskich, gdzie jest podział na kategorie wiekowe, mamy zawodników, którzy kończą 80 lat. Tak więc to powinien być powód do tego, że każdy może taką dyscyplinę sportową uprawiać. Oczywiście ci zawodnicy, którzy mają to 70-80 lat, trenowali wcześniej, prawda? Coś, cały czas się ruszali. Oni praktycznie tego badmintona mieli pewnie od początku swojej przygody ze sportem. Ale to pokazuje, że każdy może. No, podczas takiego amatorskiego meczu, czy godzinnego treningu badmintona, czy gry badmintona, spala się około 500 kalorii. To też jest takie 400-500 kalorii gdzieś tam takiego treningu, gdzie trzeba trochę pobiegać.
1: Podobno to najszybszy sport świata.
4: Tak, to jest najszybsza dyscyplina sportowa na świecie.
1: Powiedzmy dlaczego właśnie.
4: Tak. Uderzona lotka przez zawodnika. Jest rekord świata w tym temacie. On jest pobijany zresztą co chwilę o jakieś tam 2, 3, 4 kilometry na godzinę. Teraz wynosi około 500 kilometrów na godzinę, czyli lotka uderzona przez zawodnika w początkowej fazie lotu leci około 500 kilometrów na godzinę, co naprawdę jest już takim wyśrubowanym dość mocno rekordem.
1: To czyli lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry.
4: Tak, to prawda. Byłem świadkiem, jeżeli tutaj mogę wtrącić taką właśnie dygresję odnośnie tego, co powiedziałeś. Byłem świadkiem podczas zgrupowania kadry narodowej, jak ja sam jeszcze byłem zawodnikiem, że kolega, z którym trenowaliśmy, dostał lotką w okolicach oka. No i niestety 2 tygodnie później nie pojechał już na Mistrzostwa Europy juniorów młodszych bodajże. Wykluczyło go to po prostu, więc to, co powiedziałeś, jak się dostanie, no to jeszcze w takie punkty newralgiczne gdzieś tutaj w okolicach twarzy, to może się stać krzywda, no ale rzadko się coś takiego zdarza.
1: O,
4: może
1: no tak, właśnie, to też skoro mówimy o takich kontuzjach, czy kontuzje bywają też w tej dyscyplinie?
4: Znaczy bywają jak w każdej innej. To na pewno to trzeba podkreślić. Na tym amatorskim poziomie na pewno ich jest mniej. Chociaż tutaj pewnie też się zdarzają ze względu na to, że dopiero ktoś wchodzi w tę dyscyplinę sportową, chce jak najbardziej ją chłonąć i grać co chwilę, więc ten organizm jest po prostu nieprzygotowany do tego i wtedy mogą się pojawiać kontuzje. Natomiast już zawodnicy profesjonalni na tyle mają rozbudowany trening siłowy i taki zapobiegający kontuzjom, że te kontuzje zdarzają się, ale nie aż tak często. Tutaj trzeba, no mówię, podkreślić to, żeby pokazać to, że ta dyscyplina jest bardzo dynamiczna, więc tych zmian kierunków jest dość sporo, skoków, wyskoków, lądowań i stąd mogą się pojawiać jakieś kontuzje. Natomiast jeżeli się do tego mocno dobrze przygotujemy pod względem fizycznym, również siłowym, to tych kontuzji na pewno będzie mniej.
1: Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, nie znają zasad gry badmintona, właśnie, jak wygląda boisko, jak się gra badmintona sportowego, co jest potrzebne do tej gry?
4: Co jest potrzebne do tej gry? I to jest kolejna rzecz, która powinna zachęcić osoby, które chciałyby rozpocząć, czy dla dzieci swoich, czy dla siebie, przygodę z badmintonem, bo to tak naprawdę stosunkowo niedroga dyscyplina sportowa, gdzie rakietę można już spokojnie kupić taką amatorską w okolicach 100 zł. Nie polecam zakupów takich rakiet, że tak powiem, w cudzysłowie, w kiosku, gdyż tutaj jest to słaba jakość. Lepiej dołożyć kilka złotych i mieć taką rakietę już za 100 zł, to myślę, że spokojnie można mieć rakietę, która posłuży.
1: No i tu mnie zaskoczyłeś, bo wydawało mi się, że jest to też dyscyplina podobnie droga jak tenis.
4: Znaczy, ja taką powiedziałem rakietę najtańszą, nie? Najtańszą. Mhm. Gdzieś my, czy zawodnicy zawodowi grają w okolicach 1000 zł, 900 zł, tak. Czyli są te rakiety nieco droższe, natomiast tutaj nie ma znaczenia dla takiej osoby, czy dziecka, czy osoby dorosłej, dopiero zaczynającej przygody, czy ona będzie miała, czy będzie ważyła tyle, czy będzie miała balans taki i kosztowała oczywiście stosunkowo więcej. Czyli jesteśmy przy temacie rakiet, to jeszcze lotki, no bo trzeba mieć lotki.
1: Ta lotka też jest ważna i jest inna od zwykłej kometki.
4: Lotka, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o ten amatorski i początkowy dla dzieci trening, to są to lotki plastikowe, nylonowe. Takie pudełko 6 sztuk, które starcza naprawdę na bardzo długie, bo one się tak nie niszczą szybko. Tu koszt w granicach 50-60 zł. Czyli mamy podsumowanie, takie 100 zł rakieta, 60 zł lotki, 6 już tych lotek.
1: A później już profesjonalne lotki.
4: Lotki profesjonalne składające się z piór gęsich 16. Taka tuba lotek kosztuje w granicach 100 zł, 12 sztuk. Można też kupić tańszą w okolicach 80 zł, ale można też kupić i droższą w okolicach 200 zł. I tu już te koszta są ciut większe, bo te lotki piórowe są mniej trwałe od tych lotek nylonowych.
1: No dobrze, skoro mamy już sprzęt, to co dalej? Jak wygląda boisko? Jak gramy?
4: Boisko jest w formie prostokąta, tak? Tutaj teoretycznie gramy na hali. To jest taka rzecz, którą trzeba pamiętać. Natomiast taką kometkę, którą wymieniłeś też teraz, powiedziałeś o kometce, można grać sobie na dworzu, tak? Rekreacyjnie. Gdzieś na działce czy na plaży.
1: No tak, ale
4: natomiast
1: nie ma
4: mówimy
1: takich konkretnych zasad, prawda?
4: Tak, konkretnych zasad. To gramy na boisku. Jest siatka na wysokości 1,55 m. I zaczynamy serwisem, czyli podobnie jak w tenisie, może tutaj będziemy próbowali też odnośnie tenisa. Zaczynamy z serwisem poprzekątnej, na połowę poprzekątnej, na stronę przeciwnika poprzekątnej. No i później gramy praktycznie wszędzie w obrębie boiska. Pierwszy, ta zagrywka, czyli ten serwis, musi być zaserwowana za linię serwisową, która jest oddalona od siatki około 1,5 m. Gramy do 21 punktów, taki mecz profesjonalny, do 2 wygranych setów. Przy stanie 20-20 muszą być 2 punkty przewagi, czyli kończymy dopiero przy 22-20 bądź 23-21, ale do 30, czyli nie może być 31-29. 30 kończy.
1: Adam, dlaczego wybrałeś akurat ten sport, a nie inny?
4: Znaczy, to się wszystko zaczęło w szkole podstawowej. To jest właśnie bardzo istotny też element tutaj, tak nawiązuje do obecnej sytuacji w szkolnictwie, że te wszystkie pasje, które później człowiek młody będzie gdzieś tam, będzie z nim w dalszej części swojego życia, zaczyna się tak naprawdę od szkoły podstawowej. Ja zacząłem od szkoły podstawowej, w szkole numer 6, szkoła podstawowa numer 6 u świętej pamięci pana Piotra Bytnera. I to była druga klasa szkoły podstawowej, więc tutaj zacząłem w drugiej klasie szkoły podstawowej i tak to się zaczęło. Bardzo mi się ta dyscyplina od razu spodobała. Myślę, że ta kwestia sportu indywidualnego jednak była dla mnie może znacząca. Próbowałem też wcześniej innych dyscyplin sportowych, jak to młody człowiek, natomiast będąc na hali po kilku treningach stwierdziłem, że to jest to. Odpowiadam sam za swoje błędy, tak? Nie zrzucam na kolegę, że mi nie podał, czy coś takiego. No, jeżeli ja zepsułem, to ja zepsułem. To było chyba w tym wszystkim najciekawsze.
1: A co zaważyło, że zostałeś trenerem tej dyscypliny?
4: Znaczy, trenerem zacząłem być praktycznie już prawnie, można tak powiedzieć, jeszcze w liceum. Byłem w szkole mistrzostwa sportowego, w jednej z najlepszej szkole mistrzostwa sportowego w tamtych czasach w Głubczycach w województwie opolskim. Radomskim. Tam była również kadra narodowa badmintonistów i była też szkoła mistrzostwa sportowego, którą kończyłem. W klasie byliśmy w 15 osób, wszyscy badmintoniści. Do tej pory oczywiście mamy kontakt. Były to osoby, które były na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast w ostatnim roku, czyli w czwartej klasie liceum, pani dyrektor zorganizowała dla nas kurs instruktorski. To był taki prezent od niej dla nas i wtedy już prawnie, bo skończyłem ten kurs instruktorski, byłem trenerem. Po powrocie do Płocka, po studiach, zacząłem praktycznie już od razu po 3 latach być trenerem. Czemu? No, chciałem przekazywać tę wiedzę i te doświadczenie, bo wiedziałem, że to jest świetna dyscyplina sportowa.
1: Co lubisz bardziej, być zawodnikiem czy trenerem?
4: Trenerem już chyba tak. Trudne pytanie. Lubię grać, bardzo lubię grać, natomiast może powiem tak. Bardziej stresuję się na meczach zawodników swoich. O, to jest chyba odpowiedź na pytanie.
1: Niż na swoich, jak
4: niż
1: grasz.
4: Na swoich, tak. Bardziej przeżywam te mecze. Teraz, jeżeli chodzi o moją grę, no to jest to, wiadomo, bardziej dla siebie gramy. No, oczywiście rywalizacja jest ważna, natomiast nie mam jakiejś takiej presji, żebym osiągał nie wiadomo jakie wyniki. Cieszy mnie gra i to jest bardzo ważne, natomiast bardziej przeżywam mecze swoich zawodników, co pokazuje chyba, że bardziej zależy mi na tym, żeby zawodnicy jednak postęp robili niż ja sam.
1: Osiągnięcie twoje, które najbardziej cenisz?
4: Osiągnięcie. No, było ich sporo na arenie tutaj ogólnopolskiej, ale to pamiętam rok 2010, wiem, że to odległe czasy. Dostałem się do Mistrzostw Polski z eliminacji. Nie byłem absolutnie faworytem, bo dostałem się z eliminacji i zająłem tam 2. miejsce. Srebrny medal Mistrzostw Polski. Przegrywając w finale z kolegą później z klasy właśnie z tej szkoły Mistrzostwa Sportowego, Adamem Cwaliną, który 2-krotnie, 3-krotnie był na Igrzyskach Olimpijskich. To był taki pierwszy sukces mój, że można, że uwierzyłem, że faktycznie, kurczę, można się przebić. I później cyklicznie zdobywałem medale Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Też sukcesem było dla mnie dostanie się do Bundesligi Austriackiej, gdzie spędziłem 2 lata. Grałem tam przez 2 lata po liceum od razu, więc co jakiś czas jeździłem, no co 2 tygodnie jeździłem do Wiednia, żeby reprezentować klub z Ligi Austriackiej przez 2 sezony. To było też dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. No to takie najważniejsze myślę rzeczy, które no i te z takich najbardziej bliskich to ćwierćfinał jednak Mistrzostw Świata tu w badmintonie seniorskim, które były w Korei. No niesamowite, to były emocje po zwycięstwach nad Azją tam i gdzieś tam, gdzie zawsze się mówi, że są nie do pokonania, czy ich poziom jest dość wysoki. Udało się jeden i drugi mecz wygrać, później trzeci i w ćwierćfinale dopiero przegraliśmy. To były też wspaniałe emocje i też bardzo miło je wspominam.
1: Adam, jakie są twoje marzenia zawodnicze i trenerskie?
4: To zacznę może od tych trenerskich, tych ważniejszych. Wychować olimpijczyka. Wychować olimpijczyka, wychować zawodnika bądź zawodniczkę, która dostanie się na Igrzyska Olimpijskie. To by było to jest moje marzenie. Już jeszcze bardziej konkretne to, żeby zdobył medal olimpijski, ale to jest ciężka praca. Natomiast no, pytałeś
1: szansa.
4: O marzenia.
1: Ale jest szansa.
4: Jest szansa. Pytałeś o marzenia, jest szansa. A jako zawodnik, żeby omijały mnie kontuzje. A reszta przyjdzie sama, naprawdę. Żeby omijały mnie kontuzje, żebym miał ten zapał cały czas i motywację do grania, do treningów. I tak jak powiedziałem, żeby przede wszystkim omijały mnie kontuzje, to jestem przekonany, że będzie dobrze.
1: Powiedz mi w takim razie, od jakiego wieku można zacząć grę badmintona? Od jakiego wieku można zgłaszać się do Klubu Sportowego Mazowia, żeby u was zacząć tę przygodę?
4: Generalnie tak zazwyczaj jest, że im wcześniej, tym lepiej. Czyli gdzieś tam w tych dyscyplinach technicznych, takich jak taką dyscypliną jest badminton, ta pierwsza, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej, bo w takim przedziale wiekowym generalnie robimy nabory, byłoby najlepiej. Ale zapraszamy tak naprawdę wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej. Dla każdego znajdzie się na pewno miejsce. Natomiast większe prawdopodobieństwo jest jakby osiągnięcia wyniku, jeśli dziecko zaczyna wcześniej. To myślę, że w każdej dyscyplinie dyscyplinie sportowej jest podobnie, ale absolutnie, tak jak powiedziałem, nie można skreślać dzieci, które są nieco starsze, a chcą grać, tak na pewno znajdzie się dla nich miejsca, jak wykażą się odrobiną talentu i chęci, to myślę, że spokojnie mogą się rozwijać i osiągać lepsze wyniki.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Załęski, badmintonista z Płocka, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Masowia Płock.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.
2: SK Płock.

0: księżycowej.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal bierze, gdybym komuś później oddał se serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.